PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Wiem, że mogłem dużo więcej. Koniec końców.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

kiedy mi mówisz, że mam piękną duszę. Oboje wiemy, co masz na myśli, kiedy tłumaczysz mi, co ja muszę. Zaraz skończysz tak jak oni, wszyscy. Jak wszyscy.

Myślę, że śmierć to tylko namiastka w porównaniu z tym, co jest teraz. Chcę oddychać, a tu wszędzie astma. Chcę być miła, ale jestem szczera, zwyczajnie szczera. To, z czym walczę, jest takie

0: A na zegarze już punktualnie godzina 6. No dobrze jednak być w domu.
1: Tak, oczywiście, jak najbardziej. Ale to nie oznacza, że odstawiamy motocykle, bo wiecie co? Pogoda nas rozpieszcza.
0: Oj, to prawda. Jest fantastycznie, znakomicie i tak jeszcze będzie do czwartku. Później od czwartku już zdecydowane pogorszenie. Zrobi się chłodniej, zrobi się prawdziwie jesiennie.
1: Przyjechałem dzisiaj motocyklem i od razu wam mówię, że mamy naprawdę ciepły jak na jesień. Ciepły jak na październik poranek, więc nie ubierajcie się dzisiaj zbyt ciepło.
0: 5 stopni mamy teraz w Ostrołęce. To jest najniższa wartość na termometrach.
1: Ale powiedz o najwyższej.
0: To 12.
1: O, proszę bardzo, można?
0: Na Helu, no bardzo przyjemnie. W Warszawie około 8-9 stopni, więc też całkiem przyzwoicie, ale uwaga, bo to, na co trzeba zwrócić szczególną właśnie uwagę, to mgła. Jest tych obszarów z mgłą dzisiaj bardzo, bardzo dużo.
1: I może ograniczać widzialność do 200 metrów.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to dzisiaj zachmurzenie na szczęście będzie małe nad Polską i umiarkowane ewentualnie, jedynie rano miejscami duże, no i początkowo miejscami mgły, ograniczające widzialność do około 200 metrów, więc kierowcy uważamy dzisiaj na siebie, zwłaszcza o poranku.
1: Patrzę sobie na temperaturę, no i w ciągu dnia się zrobi naprawdę ciepło, bo widzę 16 stopni Celsjusza na północy, 20 w centrum, 23 na południu kraju. Całkiem ciepły dzień.
0: Wiatr dzisiaj słaby, okresami umiarkowany, na Pomorzu okresami dość silny i porywisty z kierunków zachodnich.
1: A ciśnienie na północy 1023, na południu 1028 hektopaskali.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to skoro już 2 minuty po godzinie 6, a my już wróciliśmy do domu, czyli do studia Polskiego Radia Kierowców, i już dzisiaj nie z żadnego miasta, nie z motocykla, tylko już normalnie, klasycznie przy stole z wami. No to mówimy wam oczywiście klasycznie też wszystko.
1: Tak. Ale
0: Patryk Kuniszewicz
1: i Kuba Marcinowicz. Pytamy, co u was, i mówimy wam z samego rana tradycyjnie. Dzień dobry!

0: Lech Janerka, przed chwilą na antenie Polskiego Radia Kierowców, Inglista, poranna rzeczywistość.
1: A za chwilę Patryk Bedliński, który jest już z nami.
2: Dzień dobry, jestem.
1: I to właśnie on dzisiaj będzie wam raportował co 20 minut, jak ta sytuacja na polskich drogach wygląda. O poranku mgły, więc kierowcy uważajcie.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Trzeba uważać między innymi jadąc z A1 przez województwo łódzkie w kierunku Katowic, no bo tam niestety w najbliższym czasie utrudnienia. W tygodniu, który się rozpoczął między Kutnem a Piątkiem na 264 km będzie trwała wymiana dylatacji i zajęte mają być dwa pasy, pas prawy i awaryjny. Jazda będzie więc możliwa tylko lewą stroną jezdni przy limicie prędkości do 80 km na godzinę. Kierowcy, którzy jeżdżą obwodnicą Wrocławia w stronę Kudowy-Zdroju od centrum kraju, muszą liczyć się ze zwężeniem przed węzłem Wrocław Północ. To z powodu uszkodzenia dylatacji. Wyłączony mamy pas prawy i niestety w godzinach szczytu tam mogą tworzyć się korki. W ostatnich dniach właśnie to zjawisko obserwowaliśmy. Trwa także remont ekspresowej Piątki między Strumianami a węzłem Poznań Wschód. Do wymiany są trzy warstwy nawierzchni, w tym podbudowa drogi. W czasie remontu kierowcy jadą tylko jedną jezdnią. Remont jest prowadzony na odcinku o długości 9 km na trasie prowadzącej z Poznania w kierunku Gniezna.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: O, wiedziałem, że prędzej czy później pojawią się wiadomości odnośnie tego mleka. Widzę mleko, mleko widzę. Dzień dobry, panie Patryku.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, panie Patryku.
2: Dzień dobry.
0: No i wszystkim państwu szeregości dobrego dnia. Marek z Warszawy. Pozdrawiam.
1: Co prawda w Warszawie tak tego mleka nie widać jeszcze, całe szczęście. To jednak na te mgły uważajcie, bo komuś się naprawdę rozlało. A co tam na południu?
4: Cześć, witam was, Krzysiek z Krakowa, poniedziałek, 5:55, lecę sobie od Krakowa, od zjazdu z Kawina aż do Gdańska, małym dostawczym. Jak na razie tylko zjazd od strony Rzeszowa na Skawinę buduje się koreczek, a tutaj lecę dalej, stopień Kościuszki Bielany. W miarę spokojnie, takie delikatne spowolnienie. Też się pewnie zaczyna to budować wszystko, ale jedziemy. Troszkę wolniej, ale jedziemy. Dobrego dnia, dobrej drogi i szerokości dla wszystkich. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy. No brzmi to bardzo dobrze. Polska się buduje.
1: No tak, ale pamiętasz ten zjazd?
0: No.
1: To tam, gdzie minęliśmy sznur samochodów,
0: a
1: to! Na A4, na obwodnicy Krakowa, jadąc też od Rzeszowa, bo my z Krosna jechaliśmy, tak naprawdę do Rybnika chcieliśmy sobie zjechać na Oświęcim.
0: To ja wiem, to nie zjazd.
1: Nie, to cały...
0: To masakra była!
1: No to był Armagedon.

0: 19 minut. Już po godzinie 6, no, wróciliśmy do domu. Jak stwierdziliśmy, chwilę po godzinie 6, czyli już motocykle odstawione. Koniec podróżowania jesiennego motocyklem tak codziennie, że codziennie byliśmy w każdym innym miejscu i to było fantastyczne uczucie, musimy wam powiedzieć, naprawdę. I już w piątek kombinowaliśmy następną wyprawę motocyklową i już w sobotę ja już to widziałem, ja już wiem nawet, jakim szlakiem pojedziemy.
1: Ale damy motocyklom odpocząć przez zimę i pomyślimy o przyszłym sezonie, czyli o wiośnie, ale jeden wniosek się nasuwa, skoro ta pogoda, ty mówisz do czwartku, tak?
0: Tak.
1: Ja słyszałem, że nawet i dłużej może się okazać, że ta jesień będzie piękną polską złotą, bo mamy wspaniały kraj, cudowne miejscowości. Czasami nawet nie trzeba kombinować, a może Kraków, a może Warszawa? Nie, słuchajcie, Rybnik, Krosno i wiele miejscowości, które my, Cudziec na przykład, mijaliśmy na Podkarpaciu. Są tak piękne, że warto się tam wybrać. Ja wiem, mamy poniedziałek, idziemy do pracy, ale jak już teraz zaplanujecie sobie najbliższy weekend, to będzie okej.
0: I cudownie jest, jeśli wy również w swojej pracy podróżując i robiąc tysiące kilometrów macie możliwość zatrzymać się, obejrzeć, popatrzeć, odpocząć, porozmawiać, zjeść coś dobrego. Naprawdę poczuliśmy, że bardzo wam tego zazdrościmy, no bo tak na dobrą sprawę wcieliśmy się trochę w kierowców zawodowych po poranku, po godzinie 10:00 wsiadaliśmy na motocykle i ruszaliśmy w trasę i zatrzymywaliśmy się tylko tam, gdzie się dało i gdzie mieliśmy ochotę i było fantastycznie, więc też wam trochę tego zazdrościmy.
1: I też robiliśmy pauzy, no bo wiadomo, że w trasie trzeba odpocząć. To co, macie jakieś propozycje? Bo my śmiało możemy powiedzieć, że Krosno, Rybnik, Ostrów Wielkopolski stoją przed wami otworem i mają mnóstwo do zaoferowania. A co wy proponujecie? Dokąd warto się wybrać?
0: No to można pisać w aplikacji, można także nagrywać wiadomości głosowe. Pamiętajcie o tej funkcjonalności. 22 513 11 11.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. My oczywiście z wami na trasie. No i posypały się wiadomości w aplikacji Polskiego Radia Kierowców od was. Dzień dobry, ADV już w studiu, a ja dalej po pięknej jesiennej Polsce sobie jadę. Wczoraj w Gdańsku i przywołam tu wspomnienie z czwartku. Dzisiaj Gdańsk, więc cały czas w drodze tak jak lubię. Miłego jesiennego dnia i pozdrawia Bartłomiej. Pozdrawiamy również tak, właśnie, te jesienne dni są fantastyczne i w ogóle pogodowo nam bardzo dopisują.
1: Ale różnica temperatur rano, no jest, a po południu powoduje, że są mgły i dzisiaj naprawdę na przeważającym obszarze kraju, może poza północą, uważajcie na te zamglenia, bo one ograniczają do widzialność do 200 metrów. No a za chwilę Patryk powie wam, jak ten poranek w poniedziałek, niestety w poniedziałek, wygląda.
0: A na zegarze punktualnie 6:30.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Zmotoryzowani muszą uważać na ograniczenia w ruchu, a dotyczą one tych, którzy podróżują 74 między Sulejowem i Żarnowem. Na 3-kilometrowym odcinku od Budkowa do Żarnowa w najbliższym czasie będą układane dwie warstwy nowej nawierzchni. Drogowcy zamierzają pracować połówkami, raz na jednej, a innym razem na drugiej stronie jezdni od 6 do 18. Ruch jest sterowany ręcznie i pojedziemy jednym pasem na zmianę. Będzie także obowiązywał w najbliższym czasie zakaz wyprzedzania, a poza terenem zabudowanym mamy limit prędkości taki jak w terenie zabudowanym, czyli do 50. Szczególnie uciążliwych utrudnień trzeba spodziewać się pod koniec tygodnia, kiedy to prace będą prowadzone w centrum Żarnowa. Uwaga również na utrudnienia na moście w Wyszogrodzie, czyli na 50 między Sochaczewem a Płońskiem. Trwa tam remont nawierzchni i obowiązuje ruch tylko jednym pasem na zmianę. Roboty polegają na sfrezowaniu zniszczonej warstwy asfaltu i na ułożeniu nowej, a na przełomie października i listopada będą wymieniane tak zwane urządzenia dylatacyjne i w związku z tym znów trzeba będzie jeszcze bardziej uważać na drogowe utrudnienia. O poranku na szczęście bez komunikatów od drogowców o czymś niepokojącym, czy to o wypadkach, czy to o kolizjach. W kolejnym drogowym raporcie sprawdzimy, gdzie tworzą się największe korki, ale czekamy też na wieści od was. 22 513 11 11.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No a jeśli wy czekacie na 3 tablice rejestracyjne i 300, to bardzo dobrze się składa, bo dzisiaj po godzinie 7 oczywiście wrócimy do nich. 3 propozycje, no, z całej Polski. Te propozycje także można przysyłać w aplikacji.
1: A jak wasz poniedziałek, bo my tak trochę poskarżyliśmy się na ten początek tygodnia, dajcie znać, jak wam się dzień rozpoczyna i co macie w planach. Oczywiście też w aplikacji PRK.

0: Ależ to leciwy, ale za to bardzo dobry numer. 21 minut jeszcze zostało nam do godziny 7. Witam serdecznie, Mariusz z tej strony. Wczoraj cały dzień motocyklowo, oczywiście turystycznie i tylko V2, a dzisiaj już auto, no i trasa Ostrowiec Świętokrzyski, Warszawa. Póki co droga krajowa numer 9, niestety mglisto. Pozdrawiam całą ekipę Polskiego Radia Kierowców, a na czele z prowadzącymi moją żonę Jolę, która słucha pewnie teraz Polskiego Radia Kierowców, bo taka sytuacja, że ustawiłem radio, wychodząc z domu. Miłego dnia. Pozdrawiam. Bardzo dziękujemy, Mariuszu. Wszystkiego dobrego dla ciebie również.
1: No i pewnie żona Jola się dopiero budzi, więc mówimy dzień dobry. Mamy poniedziałek, ale tak myślę sobie, że wiecie co? Mimo, że fajnie gramy i chcemy was sprawić w dobry nastrój na początku tygodnia, to jednak dzisiaj sporo będzie informacji drogowych od was. Zresztą już ich nie brakuje. Zwracacie uwagę i na mgły, i na te poranne utrudnienia.
2: Cześć, jeszcze raz Krzysiek z Zakowa. Jestem na wysokości Olkusza na 94. Takie delikatne zamglenie. Prośba o przypomnienie kierującym, kiedy używać świateł przeciwmgłowych, bo załączone przeciwmgłowe tylne światła naprawdę utrudniają jazdę temu, który jedzie z tyłu takiego pojazdu. Pozdrawiam, szerokości.
0: A ja mam pewną teorię na temat tych mgieł, powiem ci, że to nie jest przypadek, że one się pojawiły. One są specjalnie, te mgły, żebyśmy nie za wyraźnie widzieli pylony na stacjach benzynowych, żeby nie doznać pewnego rodzaju szoku poznawczego.
1: Poznawczego, bo spadły.
0: Że spadło, tak, że nagle taniej. Wiesz, tak, nie wiesz, co się ze sobą zrobić. A tak to nie widzisz, nie ma problemu.
1: Przecierając oczy ze zdumienia, ktoś mógłby nie koncentrować się na drodze.
0: Dokładnie, więc specjalnie zostały one przykryte, przysłonięte mgłą, żeby nie dochodziło do niebezpiecznych sytuacji.
1: To ja myślę, że na podwyżkę tak będą robić. A nie na obniżkę, ale wiesz co?
0: Na podwyżkę to co innego.
1: To powiem ci tak, to mnie się ta mgła podoba.
3: Witam radio kierowców, słuchaczy. S3. Bodajże 58, 59 km za zjazdem na Myślibórz, jadąc od Szczecina w kierunku Gorzowa. Stoi ciężarówka z uszkodzoną oponą, no i dużo różnych elementów na prawym, jak i awaryjnym pasie. Także zachowajcie czujność i wszystkim szerokości życzę. Banszuc, pomoc drogowa.
0: Szerokości, wszystkiego dobrego dla ciebie, dzięki.
1: Co tam u was? Na trasie? Co w poniedziałek? Może co już w pracy? Dajcie znać w aplikacji.

0: No i proszę bardzo, jeszcze 10 minut zostało nam do godziny 7. Po godzinie 7 3 tablice rejestracyjne i tym samym także 300 zł do zdobycia i szereg innych prezentów, o których za chwilę opowiemy.
1: I absolutnie nie chcemy, żebyście się do pracy spóźnili, więc na bieżąco wam mówimy, co się dzieje na drogach. A skoro 6.50, to czas na serwis drogowy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Zaczął się poranny szczyt komunikacyjny, co odczujemy m.in. na A1 w okolicach Częstochowy, za węzłem Częstochowa-Jasna Góra w kierunku południowym, czyli m.in. do Katowic. 2 kilometry korka właśnie za tym węzłem A1. Poza tym na A4 korków nie unikniemy, zwłaszcza jadąc przez Małopolskę. Na trasie Bochnia-Kraków mamy zatory w okolicach Targowiska i Podłęża, a pod samym Krakowem korkuje nam się trasa w kierunku Katowic od zjazdu na Zakopiankę do okolic Tyńca. Wjazd przez Libertów, czyli na końcowym odcinku Zakopianki do Krakowa też nam się już korkuje. Korkuje się też przejazd 44 przez Borek Szlachecki i przez Skawinę, oczywiście także do Krakowa. S1 zaczęła się korkować w okolicach Bielska Białej. Dojazd od strony Żywca w kierunku północnym, zaraz przy połączeniu z drogą 942. Między Bielskiem Białą a Kętami też nie do końca płynnie, w tym przypadku chodzi o drogę 52. A w Warszawie tłoczno oczywiście na trasie S8. Między Głębocką a Wisłostradą na jezdni w kierunku zachodnim. W Warszawie zwolnimy też bardzo wyraźnie, wjeżdżając od północy, czyli przez Łomianki, klasyka, no i wyjazd przez Dziekanów Leśny 7 w stronę Nowego Dworu Mazowieckiego. Podobnie, tu też się niestety korkuje. Pojedyncze korki możliwe na trasie numer 50 pod Sochaczewem dotyczą tych, którzy jadą w kierunku Wiskitek i autostrady A2. A pod Poznaniem oczywiście zaczęła się już korkować S5, która jest w remoncie i na której jedziemy, korzystając tylko z jednej jezdni. To między węzłem z autostradą A2, a węzłem Strumiany. Mamy też korki na 92, którą wjeżdżamy do Poznania, chociażby od Swarzędza. Zwłaszcza od tej wschodniej strony musimy zwolnić. Nieco płynniej powinno być po drugiej stronie na dojeździe od Tarnowa Podgórnego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jak dzisiaj przebiega wasza trasa, jakie warunki pogodowe, jakie warunki drogowe macie na swojej drodze, można w każdej chwili do nas napisać i także nagrać wiadomość głosową w apce.
1: I wiemy, że jesteście w drodze do pracy i wiemy, rozumiemy, że to jest poniedziałek, więc dzisiaj potrzebujemy dużo pozytywnej energii.
4: Cześć chłopaki, ja ostatnio mam strasznie zabiegany czas i nie mam czasu nawet do was napisać czy coś nagrać, ale dzisiaj muszę. Słuchajcie, trzymacie wszystkie moje poranki w ryzach i chciałam wam powiedzieć, że zawsze mam uśmiech, który od was rano dostałam przez cały dzień. Także pozdrawiam wszystkich kierowców i kochane Polskie Radio Kierowcom. Miłego dnia. Agata z Dastera.
0: No pięknie, jak się miło zrobiło.
1: A ja mam nawet sposób, żeby mieć dobry dzień. Stajcie przed lustrem, zanim jeszcze wyjdziecie do pracy, patrzycie sobie głęboko w oczy i mówicie: jestem zwycięzcą, jesteś zwycięzcą. Jest... Jak pomyślicie, że coś jest, jesteś zwycięzcą, jesteś super. Zwycięzcą. A jak nawet coś robi, jesteś zwycięzcą.
0: Genialny pomysł, tylko że tak? Jak stanę przed lustrem, to i tak już jestem zwycięzcą, nie pomaga.

0: Ostrzeżenia IMGW. Przed gęstą mgłą praktycznie dla całego kraju wyjątkiem będzie Polska północna i północno-wschodnia, ale także i południowy wschód.
1: To teraz uwaga dla tych wszystkich, co są na północy Mazowsza, no bo w Ostrołęce tylko 4 stopnie Celsjusza, ale spokojnie w ciągu dnia urośnie. Tymczasem na Helu to już nawet 12 kresek powyżej zera.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No, a dzisiaj w ciągu dnia zachmurzenie małe, nawet jeśli teraz trudno sobie to wyobrazić, ewentualnie umiarkowane. Chociaż jedynie rano miejscami także to zachmurzenie będzie duże i właśnie dlatego teraz możemy mieć problemy z wyobrażeniem sobie błękitnego nieba. Początkowo miejscami mgły także ograniczające widzialność do około 200 metrów, więc na to uważamy.
1: A dlaczego nie wspomniałeś o deszczu?
0: A będzie gdzieś
1: no nie padało? Będzie! Właśnie o to chodzi. Dzisiaj nie będzie
0: to
1: padać. A temperatura idzie w górę. Maksymalnie 15 stopni Celsjusza na północy zobaczymy dzisiaj. 19 w centrum. No i najcieplej będzie na południu kraju. Tam nawet 21 stopni Celsjusza.
0: No ale muszę wspomnieć o wietrze. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, na Pomorzu okresami dość silny i porywisty z kierunków zachodnich.
1: To ja powiem o ciśnieniu, bo cały czas utrzymuje nam się układ wysokiego ciśnienia. 1022 na północy, 1028 na południu kraju. Hektopaskali, rzecz jasna.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To my utrzymamy się z wami do godziny 10, a w tej godzinie będziemy mieli dla was 3 tablice rejestracyjne i 300 zł do zgarnięcia.
1: Patryk Kuniszewicz,
0: Kuba Marcinowicz.
1: Mówimy wam.
0: Dzień dobry!

0: 10 minut po godzinie 7. Nowy tydzień, czas zacząć w Bydgoszczy. No dziś zimno, ale na szczęście bezwiecznie. Słońce wstaje leniwie i nieśmiało. Ruch na ulicach umiarkowany, tradycyjne, gorące pozdrowienia dla słuchaczy i całego PRK. Przysyłają w drodze do szkoły Michalina z tatą Michałem. Ale uwaga, bo dziś dodatkowo jeszcze babcia Bożenka i dziadek Maciej.
1: Wow, pięknie. Babci Bożenki, dziadka Maciej, a nie znaliśmy. Miło was powitać na naszym pokładzie. I uwaga, dla was i dla wszystkich będzie przesłanie od Bartłomieja, bo on się trzyma tego, co mu kiedyś aplikacja podpowiedziała.
0: Pamiętacie, aplikacja jak... mądrze mówi.
1: A jak macie aplikację, to trzykrotnie w ciągu dnia możecie potrząsnąć smartfonem i coś wam wyskoczy. I Bartłomiej przypomina, że mu kiedyś wyskoczyło: niech moc będzie z tobą.
0: No i z wami wszystkimi również. 11 minut po godzinie 7 jedziemy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Korek o długości 2 km powstał na A1 za węzłem Częstochowa Jasna Góra w kierunku Katowic. I wiemy już dlaczego, bo między węzłem Jasna Góra a węzłem Blachownia pod Częstochową samochód osobowy uderzył w bariery. To kilometr 431 i tutaj zablokowany jest jeden z pasów. Korkuje się A4 w Małopolskie, w okolicach Bochni w kierunku Tarnowa. Zwalniamy na odcinku 1,5 km. A w kierunku Krakowa również korki na A4, chociażby między Targowiskiem a Podłężem. Tutaj jeden korek mamy 3-kilometrowy, drugi nieco krótszy. Pod samym Krakowem na obwodnicy, czyli A4, też spory ruch, zwłaszcza w kierunku Katowic, między węzłem Kraków Południe, czyli zjazdem na Zakopiankę, a Tyńcem. W okolicach Mysłowic na A4 też tłoczno, zwalniamy przed węzłem Brzęczkowice, no i te korki sięgają za węzeł z oznaczeniem Mysłowice, czyli ten kolejny w kierunku zachodnim. Korkuje się S86 między Sosnowcem a Katowicami, korkuje się również Krajowa 86 przy wyjeździe jeździe z Tychów w kierunku Katowic. Korek mamy na autostradzie A8 przy dojeździe do Wrocławia od strony centralnej Polski. Odcinek z taką wyraźnie spowolnioną jazdą ma ponad 7 km. Kierowcy muszą też zwolnić na ekspresowej piątce, dojeżdżając do Wrocławia. Tłoczno robi się przy węźle Kryniczno. Korek ma około 3 km. Nie wjedziemy sprawnie do Wrocławia. Krajową piątką od Bielan Wrocławskich korek mamy na trasie przez Partynice. W Dolnośląskiem korkuje się również Krajowa 8 między Cieszycami a Jordanowem Śląskim. Tutaj zwalniamy na odcinku 4,5 km. No i także korkuje się Krajowa 52 między Kętami a Bielskiem Białą w obie strony.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: O, nie wiem, czy to traktować jako dobrą wiadomość, czy może niekoniecznie. Poniedziałek bez zmian. W Świecku korek przed zjazdem na Słubice. Na ten moment lewy, czysty.
4: W Świecku?
0: Tak.
4: Bo to taka świecka tradycja.
0: To Rafał tak
4: napisał. To dobra informacja.
0: No, to
4: a co tradycja u was?
5: Witam PRK. Wczoraj rano śmigałem po Kaszubach z paliwkiem. Mgła jak ta lala. Dziś śmigam po Kujawach i mam wrażenie, że tam w łamie przez śladu je. A jeśli chodzi o światełka, kolega narzekał, że ktoś ma przeciągielne włączone. Dobrze, że w ogóle ma. Ja tu mam takich ancymonów, co jeżdżą na światłach dziennych. Pozdrawiam, sołtys Kwizyn.
0: To nie wiem, co gorsze.
4: Sprawdź mi proszę, kiedy był wschód słońca. Bo to chyba jakoś już, nie?
0: No, wschód, tak, zachód o 18. Już ci poczekaj. Pan mówi, ja tu zaraz pan.
4: Na wschód.
0: 6:43.
4: To by znaczyło, że dzień już mamy, ale to nie oznacza, że do jazdy dziennej światła można włączyć. Polecamy jednak światła mijania.
6: Dzień dobry, a ja chciałem wszystkich pozdrowić, całe Polskie Radio Kierowców, najlepsze radio w eterze, wszystkich słuchaczy, bo to też najlepsi słuchacze, ten przepiękny poniedziałkowy poranek.
7: Za 400 metrów, skręć jesienny, w prawo.
6: Trochę mgieł.

0: ale to chcę się pochwalić wam, że jadę dzisiaj do pracy swoim 32-letnim maluchem, już cywilnym, już nie wyprawowym, bo wczoraj rozklejony z wielkiej wyprawy maluchów, i powiem wam, że fantastyczne przeżycie.
1: Skręć w prawo.
0: To naprawdę czuję się, że się jedzie. Pozdrawiam wszystkich, Norbert.
2: Pozdrawiam. Ja nie wiedziałem, że maluch tak pięknie gada.
3: Słuchajcie, mieliśmy w domu malucha i powiem wam, że nasz elegancik to tak elegancko nie mówił. A, Norbert, mam nadzieję, że skręciłeś w prawo.
2: No właśnie, a mnie się wydawało, że maluchy to raczej tam gagu, gaga, giga.
3: Ewentualnie...

0: 21 minut po godzinie 7 PRK Polskie Radio Kierowców.
1: Śmiałeś się z tego maluchu, tak?
0: No nie tam, że się śmiałem,
1: że w maluchu taka nawigacja.
0: Dobrze gadającego malucha, w ten sposób.
1: No ja się zastanawiałem, czy Norbert zdążył skręcić. Mamy odpowiedź na wszystkie nasze wątpliwości.
2: Haha, no pewno, że skręciłem w prawo, bo słuchałem, bo to jeszcze nawigacja wyprawowa w nim została, dlatego ją było słychać, bo do pracy trafię niestety, chociaż czasami chciałoby się pobłądzić gdzieś, więc naprawdę z mojej turkusowej szczały nie ma się co śmiać, bo naprawdę jest ekstra samochodem i kocham go i w przyszłym roku pojadę na wyprawę po wyspach Morza Śródziemnego, wybieramy się z Pawłem Hoffmanem, właśnie tym autem pojadę. Pozdrawiam was jeszcze raz, Norbert.
0: Pozdrawiamy serdecznie, ależ pięknie brzmi ten maluch. Słyszałeś w ogóle ten?
1: Tak. Mnie co innego zastanawia.
0: Co ci zastanawia?
1: Że ma nawigację, już mnie nie zastanawia.
0: No, ekran dotykowy.
1: Po wyspach Morza Śródziemnego.
0: Tak.
1: Amfibia to będzie, panie.
0: No, może tak być.
1: Od wyspy do wyspy. Norbert, pozdrawiamy. Chcielibyśmy to zobaczyć.
0: I pojeździ, i polata, i popływa. Taki jest właśnie Fiat 126P.
1: A tymczasem jeszcze mówiliśmy o świeckiej tradycji, to proszę.
3: Witam serdecznie, dzień dobry bardzo. Pozdrawiam prowadzących, całe PRK i wszystkich słuchaczy. Pragnę powiadomić, że A2 świecko już nieźle zakorkowany, korek aż do strefy. Na strefie też już zakorkowane. Także życzę szerokości i spokojnego dziąka. Pozdrawiam, Robert z Cysterny.
0: Co tam pospadało? Jezu,
1: wertepy jakieś.
0: Daj spokój.
1: Spółek to pospadało, to wiesz.
0: To nie były kociłby, to były już takie potężne, zaawansowane wertepy.
1: No dobrze, to my was też na wertepy zapraszamy, bo można pojeździć autem terenowym, ale można też po torze autem sportowym, bo czas na...
4: Konkurs.
1: A mamy dla was 300 i voucher do goracing.pl.
0: Tak jest, za każdą tablicę płacimy wam 100 zł, no tylko trzeba odgadnąć, ale my oczywiście podpowiadamy, który z urzędów wydał daną tablicę, gdzie dany pojazd jest zarejestrowany. Po dwóch albo po trzech literach do tego wszystkiego dorzucamy wam jeszcze owację na stojąco, talon na pozdrowienia, wieczną chwałę i sławę. Do tego dorzucamy jeszcze szacun na dziennie w miejscu pracy, w miejscu rekreacji, co tam jeszcze się tylko przydarzy.
1: A ja podaję numer telefonu 22 139 29 29. Oj, proszę. Halo.
0: Dzień dobry.
5: Halo, dzień dobry.
1: No i dzień mamy dobry. To.
0: Kuba i Patryk z tej strony. Co u ciebie? Jak masz na imię?
5: Paweł.
0: Cześć, Pawle. Bardzo miło cię słyszeć u nas na antenie Polskiego Radia Kierowców. Jak tam poniedziałek? Tak, poniedziałek, dobrze.
5: Mglisto, jeszcze raz mglisto.
0: Czyli rozlało się i nic nie widać. Ale pylony widać na stacji? Widziałeś, co tam się wydarzyło?
5: Nie widziałem.
0: Bardzo dobrze, o to chyba chodziło.
5: 5 złotych. Także...
0: O to chodziło moim zdaniem. Mamy też taką uknutą teorię z Patrykiem, że specjalnie, żebyśmy nie doznali jakiegoś szoku poznawczego, więc tam przykryli tą mgłą trochę.
1: I wiesz co?
5: Tak, nie ma tak.

0: mglisto, więc jeszcze te tablice rejestracyjne są takie niewyraźne, ale spokojnie. Za chwilę wyłonią się dwie albo trzy litery, a ty będziesz mógł odgadnąć i powalczyć o nasze nagrody. Pawle, nie rozłączaj się.
1: Oczywiście.
2: No to w takim razie wszystkiego dobrego dla ciebie i do usłyszenia już teraz. Wielkie gratulacje, że z nami jesteś i że się dodzwoniłeś.

0: Cześć panowie, PKP.
1: PKP?
0: Tak, Patryk, Kuba, Patryk.
2: Ha, ładne!
0: Panowie PKP z PRK, tak dla odmiany, żeby jeszcze bardziej pogmatwać całą tę sytuację. Dobrze dajecie po garach dzisiaj od rana. Dla was i wszystkich słuchaczy dobrego tygodnia życzy Artur z Suzuki Faustrom 1050D.
3: Żeby tak jeszcze można było po garach dać na przykład na drogach. I nie stać w żadnym

0: Jorku.
1: No to nie, no trochę się pan rozkulał, nie, no.
2: Tego wam oczywiście życzymy, ale wiemy, jaka jest rzeczywistość i co 20 minut informacje drogowe w PRK Polskim Radiu Kierowców i za chwilę Patryk przedstawi nam, jak ta sytuacja wygląda.
3: A my oczywiście czekamy także na wasze propozycje do naszej zabawy z tablicami rejestracyjnymi. Już dzisiaj jesteśmy w naszym studiu w Warszawie, więc już nie ma tak zwanej regionalizacji. Można hulać, można szaleć, można pisać o tablicach z całej Polski.
2: Tylko na drogach nie szalejcie, bo mgła ogranicza widzialność do 200 metrów.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: Cały czas są problemy drogowe na A1 między węzłami Częstochowa Jasna Góra i Częstochowa Blachownia. Na 431 kilometrze osobówka uderzyła w bariery, blokując jeden pas w kierunku Gorzyczek. Na S7 pojawiły się też problemy. Uważajcie między węzłem Gdynia Wielki Kack a węzłem Gdynia Chważno. Na 6 kilometrze, po tym jak zderzyły się dwa pojazdy osobowe, zajęty mamy lewy pas na jezdni do Rumi. Uwaga na korki w Małopolskie na A4 w okolicach Bochni w kierunku Tarnowa, a w kierunku Krakowa, zwłaszcza między Targowiskiem i Podłężem. Pod samym Krakowem na obwodnicy też mamy korki, zwłaszcza między zjazdem na Zakopiankę a Tyńcem i zwłaszcza w kierunku Katowic. Pod Mysłowicami również tłoczno na A4. Korkuje się również w Śląskiem S86 Sosnowiec-Katowice, czy też Krajowa 86, którą wyjeżdżamy z Tychów i do Katowic również się kierujemy. Uwaga także na A8, tam bardzo wyraźny korek przy dojeździe do Wrocławia od strony centrum kraju. Mamy odcinek z wyraźnie spowolnioną jazdą o długości ponad 7 km. Korkuje się też ekspresowa piątka w okolicach Poznania. Trwa tam remont, przypominamy. No i jedziemy tylko jedną jezdnią. Ruch jest przełożony, a z racji, że między Strumianami a A2 to dosyć uczęszczana trasa, no to niestety przy remoncie jedzie się bardzo, bardzo powoli. Poza tym drogowe problemy między innymi w Warszawie na trasie, która prowadzi od północy, to jest siódemka od strony Łomianek, to również S8 między Jankami a Raszynem w kierunku stolicy. Tłoczno też na dojeździe do Warszawy przez Ożarów Mazowiecki, jeszcze przed Ożarowem. 92 bardzo wyraźnie zakorkowana.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: To za chwilę gramy w tablice rejestracyjne. 3 do odgadnięcia. Za każdą tablicę płacimy 100, a dodatkowo jeszcze i talon na pozdrowienia i owacja na stojąco, i chwała, i sława, cudawianki.
2: Macie propozycje dla Pawła, bo to on dzisiaj będzie odgadywał tablicę? To czekamy w aplikacji PRK. Let's go.

0: Ale mamy informacje w aplikacji. Bardzo mi się podoba określenie wozaki.
1: Wozaki?
0: Tak. Adam, co pozdrawia. No to słuchajcie. Dzień dobry. Panowie, powiedzcie.

0: Powiedzcie na antenie wszystkim wozakom, co by światła mijania używali, a nie na wypalonych pędach się wozili.
1: Wypalone pędy?
0: Wozaki. Tak czy siak, tłumacząc na nasz polski, po prostu przełączmy się ze świateł do jazdy dziennej na światła mijania. Będzie bezpiecznie, bo przypominamy, że już jesień i...
2: Konkurs.
0: Teraz będą te przyjemne rzeczy.
1: Tak jest, więc przełączmy się na konkurs, w którym do zdobycia są 300. Te 300 można wygrać na fantastyczne przeżycia motoryzacyjne.
0: A jak wozaki, to konkursiwo.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu goracing.pl, oferujący vouchery w formie przeżyć.
1: No to bardzo dobry czas, 20 minut jeszcze do godziny 8. W takim razie odpalamy nasze tablice rejestracyjne. Ależ dzisiaj obrodziło, ależ nasypaliście, napisaliście.
0: Paweł!
3: Jesteś? Ale jestem.
1: Cześć Paweł.
0: Jak tam w drodze do pracy, jeszcze w domu, przy kawie?
3: Was słychać?
1: Słychać cię słychać. Dobrze.
0: Gdzie cię zastaliśmy?
3: W Kierlozji.
1: Gdzie?
0: Wozaki.
3: Kierlozja.
0: Ludzie.
3: Obiad łowicki.
1: Dobra, to już takiej tablicy nie dostaniesz. Dzięki.
0: A była zaplanowana. Trochę nas zaskoczyłeś teraz. No dobrze, ale wiesz co? Bo dostaliśmy kilka fajnych propozycji od ciebie. Zasady znasz, prawda?
3: Tak, znam oczywiście.
0: I wiesz, że łatwo nie będzie. Tanio skóry nie oddamy.
3: Oczywiście.
1: Za każdą tablicę płacimy 100, później jeszcze i wieczna chwała i sława, i talon na pozdrowienia, i owacja na stojąco. To co, jesteś gotowy? Możemy zaczynać?
3: Oczywiście.
0: Mogę?
1: Ależ proszę.
0: Bo ja biorę od Ani propozycję. Dawaj. Słuchajcie, to będzie coś naprawdę niełatwego.
1: No daj.
0: PWL. Patryk Wanda Lucyna.
3: Patryk Wanda Lucyna.
0: Ja ci podpowiem.
3: Powiat olsztyński?
0: Właśnie chciałem powiedzieć, a jak jesteś w Olsztynie, to jest powiat wolsztyński.
1: No.
3: Wolsztyński.
0: Brawo.
1: No dobra, słuchajcie, a ja też mam od Ani DBA, taka propozycja dla ciebie.
3: DBA.
1: Stówkę płacę.
3: DBA. To będzie Białowieża?
0: Białowieża to nie te gnejowe, panie. Dolny Śląsk zapraszamy.
3: Powiat Bolesławski?
1: Nie.
4: To jest troszeczkę mylące.
1: Tak. No, trochę tak, bo powinno być DWA, nie DBA. Bo to wał...
0: To nie jest wał.
3: Przepraszam,
0: to nie jest wał. Tu jest regulamin, to jest konkurs regulamin. To nie jest żaden wał.
1: Nagrody są,
0: ale wałbrzyski tak.
1: Się sypie tak, na 200 złotych.
0: Masz.
1: Dobrze,
0: masz
1: 200
0: teraz.
1: Złotych.
4: Panowie, powiem tak, no ja też miałem od Ani zaplanowane, ale musimy troszkę różnicować, więc tutaj mam propozycję od naszego słuchacza Bartłomieja.
0: O.
4: Mianowicie będzie to KLI.
0: A to ja byłem. To była podpowiedź. Byłem tam.
3: Pobyt Limanowski, panowie.
0: Dobrze. No nawet chciałem powiedzieć, słuchaj, że tam się odbywa chyba najdłuższy, najstarszy rajd górski.
1: Tak jest.
0: Jak dobrze pamiętam.
1: Czyli byłeś, dobrze.
0: Byłem!
1: Dobrze
0: jednak. Raz, dwa,
1: trzy.
0: Trzy stówki ci wpadła, więc... I szacunek na dzień i od nas.
1: I w miejscu pracy, i w miejscu rekreacji też ten szacunek jest.
0: A ty urlop masz?
3: Nie.
1: No
0: a, bo coś usłyszałem, że... Ale szacunek jest.
1: Tak. Wieczna chwała
3: jestem
1: i...
3: po urlopie, panowie.
1: Wieczna chwała i sława też są. Do tego jeszcze owacja na stojąco była i talon na pozdrowienia. Pozdrawiasz kogo tylko chcesz. Proszę uprzejmie.
3: Pozdrawiam was i wszystkich kierowców.
0: Dzięki.
1: Bardzo dziękujemy.
0: Pięknie, krótko na temat.
1: Tak jest.
0: No i pamiętaj, voucherek też niedługo do ciebie wskoczy. Super, na 300.
3: Bardzo wam dziękuję.
0: Trzymaj się, Pawle.
3: Życzę wam miłego dnia, wszystkiego dobrego.
1: Dzięki dla ciebie również.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu goracing.pl, oferujący vouchery w formie przeżyć.

0: To 10 minut jeszcze. Zostało nam do godziny 8.
1: Czas więc na informacje drogowe. Pamiętajcie o mgłach, one jeszcze się utrzymują, ograniczają widzialność do 200 metrów. A my przy okazji przez te mgły sprawdzamy i przyglądamy się, gdzie są utrudnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Kończą się problemy na A1 między węzłami Częstochowa Jasna Góra i Częstochowa Blachownia w kierunku Katowic. Tam wcześniej osobówka uderzyła w bariery i przez pewien czas tworzył się korek. Ale uważajcie na S5, bo tam cały czas wyraźnie tłoczno, dlatego że między węzłem Strumiany a węzłem Poznań Wschód trwa remont. Do wymiany są 3 warstwy nawierzchni, w tym podbudowa. W czasie remontu jedziemy tylko jedną jezdnią, no i wyraźnie korkuje się. Na tym odcinku odcinek objęty pracami ma 9 km. To trasa prowadząca z Poznania w kierunku Gniezna. Drogowe kłopoty między innymi napotkają kierowcy, którzy dojeżdżają do Wrocławia od strony centrum kraju. Wyraźny korek już od Łoziny. Korek sięga okolicy węzła Wrocław-Psiepole na trasie w kierunku właśnie Wrocławia. Dojazd do Wrocławia przez okolice Kryniczna ekspresową piątką od północy też niestety nie jest płynny i mamy kilkukilometrowy zator. Korek też na Krajowej 8 w Dolnośląskiem między Cieszycami a Jordanowem. Tutaj mamy 3 km korka w kierunku Wrocławia, 1,5 w stronę Jordanowa. W obie strony zwolnimy na 52 między Kętami a Bielskiem Białą. Zwolnimy też dojeżdżając do Nowego Sącza, ale też wyjeżdżając z niego przez Stary Sącz 87. Mamy także korki na A4 pod Krakowem, zwłaszcza w kierunku Katowic. Tłoczno jest na obwodnicy już w okolicach Łagiewnik, no i tak bardzo powoli dojeżdżamy do okolic zjazdu na Tyniec. Niełatwo też wjeżdża się do Wadowic od Kalwarii Zebrzydowskiej i od Zatora. Niełatwo wjeżdża się również do Krakowa przez Skawinę drogą krajową 44. A pod Warszawą tłoczno zrobiło się na S2 w kierunku wschodnim między Opaczą a lotniskiem. Tłok także na trasie prowadzącej do stolicy od Góry Kalwarii, czyli na 79 przed Piasecznem i za Piasecznem. No i tłoczno na trasie przez Ożarów Mazowiecki, czyli na 92 prowadzącej do stolicy. Tłok mamy też na S8 między Jankami a Raszynem na wjeździe do stolicy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Do godziny 8 zostało jeszcze 8 minut, więc jeśli ktoś musi się o 8 zameldować na parkingu w pracy, no to jeszcze 8 minut. Dacie radę, dacie radę.
4: No i kiedy ty w tej Limanowej byłeś ty?
0: No co, no jakiś czas było się, temu, nie? No było się.
4: Na rajdzie się było, nie?
0: No. I?
4: No mnie też się wydawało, że ja na rajdzie byłem.
0: A tu się okazuje, że nie rajd.
4: Że na wyścigu byliśmy.
5: Ja wiem, że nieładnie jest poprawiać, nieładnie jest wasp na też poprawiać, ale to jest nie rajd górski, tylko wyścig górski. Przełęcz pod Ostrą w Limanowej. Pozdrawiam, Krzysiek z Krakowa.
0: Powiem ci, Krzysiek, że ładnie to poprawiłeś.
1: Bardzo ładnie bardzo i bardzo ładnie, ci dziękujemy. Naprawdę. A 17. edycja wyścigu górskiego Limanowa Przełęcz pod Ostrą odbyła się przecież w te wakacje. I to naprawdę jest bardzo widowiskowy wyścig. Gorąco wszystkim polecamy. Mimo, że trasa wcale nie taka długa, to jednak sporo zakrętów i jest na co popatrzeć.
0: A co tam u was dzisiaj na trasie? Można pisać, można się nagrywać w aplikacji Polskiego Radia Kierowców.

0: Punktualnie 8 na zegarze Polskiego Radia Kierowców, ale tak się pięknie składa, że na waszych również.
1: I fantastycznie, że możemy z wami zacząć tydzień i że zapraszacie nas do swoich kabin i aut.
2: A jeszcze raz, Krzysiek z Krakowa. Chciałem wam tylko powiedzieć, że jadę do Gdańska. No i będziecie się musieli pomęczyć trochę ze mną. Pozdrawiam.
0: A skąd? Nie, to działa w drugą stronę, to ty z nami.
1: Znaczy, jak ty dajesz radę, to my tym bardziej.
0: Tak, dokładnie.
1: My sobie teraz odpoczywamy, jak już dojedziesz na miejsce, to tam firankami się zajmiemy i wszystkim pościągamy. Kuba to nawet ma doświadczenie.
0: No. Ja to wiem, no. Parę razy to już robiłem, więc może pamiętam.
1: Więc mam nadzieję, że my ci też nie uprzykrzamy drogi, chociaż wiem, co uprzykrza. Mgła.
3: Dzień dobry, szanowna redakcjo. Był teraz komunikat o sytuacji drogowej. Pamiętajcie o tym, że jest mgła. Proszę, dodajcie, komunikujmy. Włączmy odpowiednie światła. No, niektórzy dalej tylko jadą na tych świeczkach z przodu. Dobrego dnia, pozdrawiam.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i proszę bardzo, dzisiaj zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Trudno na razie w to uwierzyć jeszcze w wielu miejscach, no bo rano miejscami to zachmurzenie jest duże, a do tego jeszcze dochodzi mgła. Nisko, wysoko zawieszona, niski pułap chmur i jakoś tak w wielu miejscach jeszcze szaro. Ta mgła ogranicza nam widzialność do 200 metrów.
1: Więc pamiętajcie, mamy jesień, bez względu na to, że jest piękna złota, jedźmy na światłach mijania. Manualnie to przełączajmy, a nie czekajmy, aż zrobi to automat. A temperatura w ciągu dnia maksymalnie od 15 stopni Celsjusza na północy, 19 kresek powyżej zera w centrum i najcieplej na południu kraju, dzisiaj 21 stopni Celsjusza.
0: Wiatr natomiast dzisiaj słaby, okresami umiarkowany, na Pomorzu okresami dość silny, no i porywisty z kierunków zachodnich.
1: Utrzymuje się układ wysokiego ciśnienia, 1022 na północy, 1028 hektopaskali na południu kraju.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To my już za chwileczkę zajrzymy do kalendarza, bo tam jest bardzo ważne święto i o tym święcie dzisiaj porozmawiamy, ale także wrócimy na tor F1 oczywiście.
1: A tymczasem Patryk Kuniszewicz,
0: Kuba Marcinowicz.
1: Mówią wam
0: dzień dobry!

0: Dzisiaj mógłby być dzień pocałunku.
1: Ale dlaczego?
0: Nie wśród świąt nietypowych, bo w kalendarzu tego nie znajdziesz.
1: To?
0: Wśród świąt nieformalnych.
1: Ale pocałunku mówisz o takim normalnym, czy mówisz o takim motoryzacyjnym?
0: Nie pasuje na mnie teraz.
1: No właśnie, trochę się zmartwiłem.
0: Żadnych motoryzacyjnych?
1: No to chyba
0: i żadnych normalnych
1: między. Czy jeśli miałbym wybierać ten normalny, klasyczny, a motoryzacyjny w twoim przypadku, to zdecydowanie wybieram motoryzacyjny.
0: Nie brnij! Sprawdźmy, czy ktoś się dzisiaj z kimś na drodze pocałował niestety.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Niestety tak, na przykład na ekspresowej siódemce, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe między węzłami Gdynia Wielki Kack i Gdynia Chważno, ale kłopoty już się na szczęście zakończyły. Kończą się też utrudnienia po innym pocałunku na S8 na wysokości Rawy Mazowieckiej, gdzie zderzyły się osobówka i dostawczak i blokowały przez chwilę prawy pas w kierunku stolicy. W tym tygodniu są utrudnienia na A1 w kierunku Katowic między Kutnem a Piątkiem. Na 264 km drogowcy rozpoczynają wymianę dylatacji. Jazda będzie możliwa tylko lewym pasem przy ograniczeniu prędkości do 80. Mamy też problemy na obwodnicy Wrocławia, na dojeździe od centrum kraju w kierunku właśnie Wrocławia i dalej ku Dowyzdroju. Jest zwężenie przed węzłem Wrocław Północ. Z powodu uszkodzenia dylatacji mamy wyłączony prawy pas, mówi Magda Szumiata z Wrocławskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
4: Ze względów bezpieczeństwa wyłączyliśmy prawy pas ruchu. Naprawa wymaga wymiany dylatacji, a że jest to specjalistyczny element drogi, to nie możemy go zakupić w sklepie, a jedynie musi być wyprodukowany na zamówienie. Dylatacja jest już zamówiona, dlatego szacujemy, że stała organizacja ruchu może być przywrócona pod koniec października.
3: Korek ma już 9 km. Zaczyna się jeszcze na S8 w okolicach węzła Łozina. Korek też na krajowej 8 w Dolnośląskiem, między Cieszycami a Jordanowem Śląskim. 3 km korka w kierunku Wrocławia, 1,5 w stronę Jordanowa. Korkuje się dojazd do Warszawy przez Janki i Raszyn, czyli S8. Korek mamy też na trasie między Górą Kalwarią a Stolicą, przed Piasecznem i już za Piasecznem także. Na wjeździe do stolicy od północy przez Łomianki też mamy wyraźny korek. Korki też pod Krakowem na A4, zwłaszcza w kierunku Katowic. No i mamy korek pod Bochnią. Ten tworzy się w kierunku Tarnowa. A jakby tego było mało, komunikaty od drogowców chociażby o problemach między Zamościem a Tomaszowem Lubelskim. Na 17 w Łabuńkach Pierwszych jedziemy jednym pasem na zmianę. To dlatego, że osobówka wypadła z jezdni. Ruch wahadłowy także między Kielcami a Opatowem na 70C4. W okolicach miejscowości Piotrów na 121 km zderzyły się bus i pojazd ciężarowy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: 13 minut po godzinie 8. Wiadomości od Was w naszej aplikacji.
5: Pozdrowienia od Michała z Rumi. Wyobraźcie sobie, że wziąłem sobie dzisiaj urlop i jadę na grzyby w okolice Lipusza. Także pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i Wam również życzę miłego dnia.
1: To jeszcze tylko dopytam, czy po borowika amerykańskiego, bo tam właśnie to jest chyba ten region, nie, tak mi się wydaje.
6: Ale lepsze są teraz. Byłem w lesie całą sobotę.
1: Ale w tamtych rejonach borowik amerykański.
6: Ty wiesz, co ja widziałem?
1: No nie wiem, papieżaka, no nie wiem.
6: Nie, no po grzybki. No. Ale poczekaj. Wszystkie, które rosły, a widziałem ich koło 50, były takie malutkie.
7: Do marynowania.
6: Tak, do słoika idealne.
1: Pięknie.
6: Takie zbierajcie. A jakbyście mieli za dużo, ale ja nie podległości 77 przez 85, no i z dopiskiem, że dla nas.
1: Tak, o, to miło z twojej strony, bardzo dziękuję. Ale są takie rzeczy, które się filozofom i kierowcom nie śniły.
8: No halo, ja was tak słucham. Teraz jestem w tej Strzawnicy, słoneczko wstało. Powiem wam jedno, w kierunku Krakowa nie jedzie nikt. Dziwne, wczoraj był korek, nie wiem co jest na obwodnicy. Pozdrawiam bardzo, Radek z Marzeną.
1: Wczoraj to wczoraj, dzisiaj trzeba patrzeć w przyszłość.
6: Poniedziałek.
1: No tak jest.
6: Ludzie po weekendzie chcą odpocząć, wolne sobie wzięli.

0: 21 minut, już po godzinie 8 PLK Polskie Radio Kierowców, a my pędzimy z wami cały czas.
1: Posłuchaj, co napisał Adam.
0: Słucham.
1: Dzień dobry, panowie. Mam takie spostrzeżenie. Wróciłem właśnie z Montrealu. Tu Kanada daleko.
0: Montreal, no.
1: To kawał drogi.
0: No tak.
1: I będąc tam, nie widziałem takich scen, kiedy na przykład koparki czy inne maszyny budowlane hulają po ulicach. I co możecie na to powiedzieć? Adamie, ja mogę powiedzieć, że my gonimy cały czas Zachód. I na razie jesteśmy w Unii. Musimy jeszcze przebyć ocean.
0: I to wtedy dopiero to dotrze
1: tak,
0: do nas.
1: Tak, ale to jest bardzo fajne prawo, żeby właśnie taki ciężki sprzęt nie pojawiał się na drogach w ruchu takim cywilnym.
0: Że będziemy budować drogi bez koparek.
1: Z boku je budować.
0: A, że dobra, no rozumiem. No, to jakby nie będą głównymi drogami jeździły te koparki te.
1: Nie, tam gdzie budowa, koparki, zamykamy
0: niegrzeczne koparki.
1: I robimy na okrętkę. Ale poczekaj, bo jest jeszcze ciąg dalszy. Ta sama sytuacja dotyczy hulajnóg. Są tam trasy wyznaczone dla takich urządzeń i tam się one poruszają. Jeżeli ktoś jedzie na hulajnodze tam, gdzie nie trzeba, to ją konfiskują. Tak jest na przykład w Quebecu. Jakoś to ludziom nie przeszkadza i to mi się podoba.
0: I super, i to na złom od razu idzie. I to i tam jest mnóstwo surowców, które można odzyskać.
1: Nie, można też to wykupić potem za 1 509 000.
0: No, fajne, fajne. Dostaliśmy także informację od Bartłomieja, żeby go nie wodzić na pokuszenie. O co dokładnie chodzi? Chodzi o ten las. Że nawet Bartłomiej nie musi iść do lasu, bo ma taki zagajnik u siebie na działce, że co 4-5 dni musi zbierać grzyby.
1: Ja wiem.
0: Już ma zapas na święta i zupę grzybową i grzyby w śmietanie i idzie, nie idzie tego przerobić.
1: Bo no tu zdjęcie nam wysłał. To są grzyby.
0: To są grzyby, zdecydowanie, no ale...
1: A umiesz rozpoznać jakie?
0: Bartłomiej, no co możemy powiedzieć? No, no przykro nam z powodu takiego urodzaju, no. Co tu jest?
1: Czy umiesz rozpoznać jakie? Nie unikaj tematu. A i taki grzybiarz z ciebie.
0: No właśnie.
1: A ja widzę tak. Widzę borowika.
0: Gdzie ty widzisz borowika?
1: W środku.
0: Ta, w środku.
1: To na pewno nie jest ani maślak, ani tym bardziej podgrzybek.
0: To zajączek jest.
1: Ty jesteś zajączek. Słuchajcie, ale oprócz tego, że my się grzybami zajmujemy się też świętami nietypowymi. W kalendarzu świąt nietypowych dzisiaj o czym było?
0: Różne mamy zainteresowania, to prawda. Światowy Dzień Nauczyciela dzisiaj w kalendarzu.
1: Świąt. Nie o grzybach. Jak ty będziesz zajączek?
0: Zajączek,
1: to jak weźmiesz lusterko i na ścianie puszczasz.
0: No nie, też nie. Ale dobrze, wracając do czegoś, na czym się... Też średnio, ale dobra.
1: Próbujemy
0: się znać. Światowy Dzień Nauczyciela i dzisiaj chcemy was podpytać, czego moglibyście nauczyć innych kierujących?
1: Nas. Czego nas nauczycie?
0: Tak.
1: No to czekamy na wasze cenne rady, wskazówki, lekcje.
0: Ja przyznam się, że mógłbym prowadzić takie zajęcia z czyszczenia samochodu. Aha, jak doprowadzić auto do permanentnej czystości.
1: Jeżeli macie wolne 8 godzin, to ja zapraszam na jego kurs, bo to krócej nie potrwa.
0: No nie. Ale też mógłbym na przykład nauczać się z ekodrivingu, czyli co zrobić, żeby spalało mniej auto.
1: No proszę bardzo.
0: To są moje takie kursy, takie przyspieszone.
1: To prawda, mimo że daleko emerytura, to jednak Kubie bliżej do tego stylu jazdy.
0: Tak.
1: To czego wy moglibyście nauczyć innych kierowców? Za mało czasu mam, żebym zaczął wymieniać.
0: Kaplica jednak, tak myślałem.
1: Nie, ja pomyślę, ale najpierw czekam na wasze spostrzeżenia. Czego moglibyście jako kierowcy nauczyć nas?

0: I jak lepiej się zrobiło?
1: I tak właśnie, jest fantastycznie. I tak właśnie powinniśmy pracować w poniedziałek. I tak powinniśmy lecieć do roboty. I tak powinniśmy zasuwać przy komputerze. Albo ewentualnie gdzieś tam w jakimś magazynie czy w innym warsztacie.
0: Pozytywna energia.
1: Super,
0: z samego
1: jest,
0: rana.
1: Tak jest.
0: Ale Dzień Nauczyciela dzisiaj ten międzynarodowy.
1: Właśnie.
0: Bo nasz Komisji Edukacji Narodowej to jeszcze do 14 października chwila pozostała. Więc pytamy was.
1: Czego moglibyście nauczać nas, was i innych ludzi?
2: Wielu kierowców by trzeba było nauczyć myślenia przestrzennego i przewidywania sytuacji, ale

0: zagoniony jestem, nie mam czasu, więc ktoś inny musi tego nauczyć. Pozdrawiam szwagieru.
1: Pozdrawiamy. Kto się podejmie, kto ma wolną chwilkę, żeby nauczyć wyobraźni przestrzennej albo po prostu odnalezienia się w przestrzeni. To też ważne.
2: Powiem tak, mógłbym, ale ja też zarobiony jestem. Włosy mi rosną, czas na informacje drogowe.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Uważajcie na korki, bo jest ich naprawdę sporo. Na przykład na 4 w okolicach Bochni w kierunku Tarnowa, 5 km zatoru. Mamy też korki pod Krakowem na A4 w kierunku Katowic. W tym przypadku od zjazdu na Łagiewniki przynajmniej do okolic Tyńca. Mamy też całkiem duży korek na dojeździe do Wrocławia od strony centrum kraju na obwodnicy wrocławskiej, bo przed węzłem Wrocław Północ pojawiło się zwężenie z powodu uszkodzenia dylatacji. Wyłączony jest prawy pas, a korek zaczyna się jeszcze na S8 w okolicach węzła Łozina. Uważajcie także na drogowe problemy w Lubelskiem, między Zamościem a Tomaszowem Lubelskim, niedaleko miejscowości Łabuńki Pierwsze. 184 km to jest miejsce, gdzie poruszamy się wahadłowo, bo pojazd osobowy wypadł tam z jezdni. Poszkodowana jest jedna osoba. Między Kielcami a Opatowem podobna sytuacja, też jedziemy jednym pasem na zmianę, ale przyczyna inna to zderzenie busa i pojazdu ciężarowego. W okolicach miejscowości Piotrów na 121 km na trasie Kielce-Opatów jedziemy jednym pasem na zmianę. Uważajcie też na ograniczenia w ruchu, jadąc 74 między Sulejowem a Żarnowem. Na 3-kilometrowym odcinku od Budkowa do Żarnowa drogowcy planują układać dwie warstwy nowej nawierzchni. Będą pracowali połówkami, raz na jednej, a raz na drugiej części jezdni między 6 a 18 i pojedziemy tam naprzemiennie. Ruchem mogą kierować pracownicy.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Piąty dzień października i Światowy Dzień Nauczyciela. Nauczycielem czego moglibyście być, czyli czego moglibyśmy się od was nauczyć?
2: Nauczcie po prostu innych kierowców. Czekamy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

kalendarzu dzisiaj Światowy Dzień Nauczyciela. Więc jakim nauczycielem moglibyście być? Czego moglibyście nauczać i nauczyć przede wszystkim kierowców w Polsce? Jacek pisze bardzo ciekawie, a ja przyjmuję zapisy na kursy odpoczynku. Mam taką sekcję odpoczynku aktywnego oraz sekcję odpoczynku stacjonarnego. No i dawno temu stwierdziłem, że Polacy nie umieją już odpoczywać. Są w stałym niedoczasie, w stałym biegu. No a to rodzi szereg kłopotów w życiu oraz przekłada się na to, co robimy na drogach. Pozdrawia Jacek. Genialne.

0: Lejkada pisze: dzień dobry, no wczoraj grzyby w PRK, dzisiaj temat grzybów, a my w temacie nauczania, to ja myślę, że Kadas mógłby nas nauczyć, jak dobrze zaparkować w lesie.
1: Bardzo fajne.
0: Żeby mandatu nie dostać.
1: Super.
0: I żeby grzyby zebrać. Tym bardziej, że to taki nasz sport narodowy, pisze Kadas, pokazuje to, co zebrał tydzień temu. Raz, dwa, trzy, 800. Tyle jest grzybów.
1: Co 800?
0: Grzybów policzył.
1: 800 grzybów jest?
0: Słuchajcie, z czego tak. Podgrzybki widzę u góry, duże, ale na dole są, w środku są borowiki szlachetne. Te też do słoiczka?
1: Damy no radę, proszę
0: nie?
1: bardzo.
0: Idealne, takie malutkie, takie na raz.
1: No nieźle. No to pozdrawiamy i podziwiamy, szczerze mówiąc. Myślę, że tutaj także trzeba wykazać się niezłą umiejętnością logistyki, no bo wiadomo, ktoś zbiera, ktoś to później musi poczyścić. Trzeba oddelegować
0: ale
1: do tego ludzi.
0: I na sam koniec to trzeba zjeść, skonsumować. I no, tutaj ja się problem. Polecam.
1: Tak jest.
0: A jako nauczyciel, słuchajcie, mogłem wam pokazać, jak należy sobie ustawić fotel, żeby było wygodnie.
1: O!
0: Pewnie.
1: Fajnie.
0: Ale niezbyt luzacko.
1: Super.
0: Bo widzę, że ludzie albo za bardzo na kierownicy, albo za bardzo od kierownicy
1: siedzą. Mega, mega, mega wiedza.
0: A przy okazji mógłbym was nauczyć planowania trasy. No, czekam na komentarz.
1: Okej.
0: No nie, no nie, no nie.
1: Nie, no bo to dobrze planujesz.
0: A źle planowałem wyprawę?
1: Nie, no świetnie planujesz, no. Świetnie, no.
0: No ty. A czego wy byście nas nauczyli? No.
2: I to jest ciekawe pytanie. Dzień dobry. Czego można byłoby nauczyć innych kierowców? Ja myślę, że wielu rzeczy można byłoby nauczyć, ale z takich najbardziej istotnych, które przychodzi mi w tej chwili do głowy, to jest to, aby przypomnieć wszystkim tym, którzy zdawali prawo jazdy w Wielkiej Brytanii, w Anglii, Anglikom, że na autostradzie lewy pas służy do wyprzedzania, nie do medytacji, nie do blokowania, tylko do wyprzedzania. Wyprzedziłeś, zjedź na prawy. Dziękuję, dobrego dnia, Tomek z Adusi ku piątki.
1: No pięknie. Tak, to jest bardzo mądra, dobra, życiowa lekcja.
0: Spacerki prawą stroną. Zresztą, co my mówimy o spacerkach? Słuchajcie, kodeks jasno to reguluje. Jedźmy prawą stroną drogi.
1: W ogóle też jakiś czas temu z Michałem Górskim, z którym testujemy samochody na naszym kanale, ustaliliśmy, że będziemy się tym zajmować. I nagle wymyśliliśmy taką filozofię odpuszczania. Mamy taką grupkę ludzi, którzy odpuszczają. I jakby mamy szereg dowodów na to, że jednak to odpuszczanie jest dobrym rozwiązaniem,
0: ale
1: dobrym pomysłem.
0: Co
1: wszystko odpuszczasz, czyli odpuszczasz, ale to musi być odpuszczanie z wnętrza ciebie. To nie może być odpuszczanie narzucone, bo inni odpuszczają, tylko ty odpuszczasz z wnętrza. Prosty przykład, proszę cię bardzo. Chcesz?
0: Proszę.
1: Dobrze. Kierunek motoryzacji. W którą stronę idzie dzisiaj motoryzacja? W stronę auto...
0: Do przodu.
1: ...nomiczności.
0: Tak.
1: Czyli żeby sobie odpuścić prowadzenie pojazdu.
0: Jest progres, jest rozwój.
1: Dokładnie, żeby to zarzucić.
0: I?
1: Co?
0: No i?
1: No i odpuśćmy po prostu, nie ciśnijmy, nie stresujmy się. Jeśli możemy, to odpuśćmy. Jeśli masz dylemat, wiesz, że robić czy nie robić, to jak ci się nie chce, to odpuść. No, bo to będzie bez sensu, bo będziesz robił to bez przeświadczenia, że robisz coś z sensem. Odpuść.
0: Może w tym jest trochę prawdy, jednak pamiętajcie, jeżeli jedziecie do pracy i naciskacie pedał gazu, nie odpuszczajcie, bo się zatrzymacie.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Nie tylko dla tych, co za kierownicą.

0: 10 minut jeszcze do godziny 9.
1: Czas na informacje drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Duży korek przeszkadza zmotoryzowanym, którzy dojeżdżają do Wrocławia od strony centrum kraju.
4: Bardzo duży korek na wlocie do Wrocławia, tam od strony Warszawy. Szybko ciągnie się, nie czuję ile, ale na pewno z 5 km jak nie więcej. Druga uwaga, tu jest miejscami duża mgła. Włączmy normalne światła. Światła dzienne powodują, że tył jest nieoświetlony pojazd.
3: Dla odmiany dobre wieści z 74, bo za nami już problemy na trasie Kielce-Opatów. Ale trzeba uważać na utrudnienia na 17 między Zamościem a Tomaszowem Lubelskim. W okolicach miejscowości Łabuńki Pierwsze jedziemy naprzemiennie, bo pojazd osobowy wypadł z jezdni. Poszkodowana została jedna osoba, a utrudnienia są na 184 km. I zaglądamy na kolejną trasę z naszym słuchaczem.
5: Kierowca Mirosław, trasa S5, kierunek Wrocław. Okolice Żmigrodu, na Estę bardzo duża mgła, bardzo słaba widoczność, także proszę kierowców o ostrożność, włączanie świateł przeciwmgłowych szerokości, pozdrawiam.
3: Dziękujemy, włączmy te światła i przypominam, warto też dzwonić w każdej drogowej sprawie 22 513 11 11. Na A4 korek w okolicach Bochni, kilkukilometrowy zator w kierunku Tarnowa. Pod Krakowem też zwalniamy, tutaj z kolei zwłaszcza w kierunku Katowic, od węzła łączącego A4 z Zakopianką, czyli Kraków Południe, do okolic co najmniej Tyńca. Mamy też korki na wjeździe do Krakowa przez Libertów i przez Skawinę, czyli odpowiednio 7 i 44. Na Śląskiem korkuje nam się A4 między Brzęczkowicami a węzłem Mysłowice w kierunku Katowic. Korkuje się też dojazd do Katowic od Sosnowca trasą S86. Korek pod Warszawą na S8 między Jankami a Raszynem. Korek też na S2 między Ursynowem a Lotniskiem w kierunku zachodnim, a w stronę wschodnią S2 korkuje nam się między Opaczą a zjazdem na lotnisko. Przejazd przez Piaseczno też trudny. 79 zatłoczona, zwłaszcza w kierunku stolicy. Od północy korkuje nam się z kolei 7, wjazd od strony północnej, czyli od strony Łomianek. No i jeszcze rzut oka na Trójmiasto. Korek mamy przed węzłem Lipce na 91, którą dojeżdżamy do Gdańska od Pruszcza Gdańskiego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
6: Czego moglibyście nauczać? Czego moglibyśmy się od was nauczyć? No i kolejna lekcja, tym razem już prawie że wykład, moim zdaniem profesorski.
7: Dzień dobry. Dzisiaj w wielu miejscach Polski bardzo duża, gęsta mgła, a ja niestety widzę, już tak jadąc od godziny, że większość osób jedzie na światłach dziennych, co dla mnie jest karygodne. Dzisiaj ludzie w ogóle nie myślą o tym, żeby zapewnić przede wszystkim sobie, ale też i innym bezpieczeństwo, włączając światła przy złych warunkach widoczności. Czy to mgła, czy to jest jazda w deszczu, czy to w mieście, czy to jest na drodze ekspresowej. W ogóle ludzie nie myślą o tym i wszystko zwalają na technologię, na automatyczne światła. Uważam, że powinien być nakaz używania świateł mijania w okresach właśnie takiej gorszej widoczności, czyli jesienią, zimą i wiosną. No bo niestety, no ludzie są dzisiaj wygodnicy, przyzwyczajeni do tego, że samochód za nich pomyśli, kiedy ma te światła włączyć. No a niestety tak nie jest. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, Łukasz z Lublina.
6: A sprawdzian z włączania świateł mijania już jutro po godzinie 6 rano.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Jedziemy z wami oczywiście.
0: Tak, oczywiście, że tak. Bo patrzę na zegarek i wybiła dokładnie godzina 9.
1: Ale jak

0: To mnie, powiem ci, ta dziewiąta to mnie zaskoczyła tak, jak mnie jeszcze nigdy nie zaskoczyła dziewiąta.
1: Ja bym chciał, żeby zaskoczyła nas też temperatura, bo poranek był szczególnie na Mazowszu, w północnej części tego województwa, dość chłodny. 3-4 stopnie, teraz w granicach 5,5, kresek powyżej zera, a najcieplej jest w Sandomierzu 12,5 stopnia Celsjusza, chociaż to nie jest jeszcze dzisiejszy maks.
2: I przypominamy, że cały czas pierwszego stopnia ostrzeżenia IMGW przed gęstą mgłą, ona tak na dobrą sprawę w wielu miejscach w Polsce, wyjątkiem będzie Polska północna, północny wschód, ale także południowy wschód.
1: Chcecie wiedzieć, jak dzisiaj będzie pięknie? Posłuchajcie.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie rano miejscami duże, no a to przez te mgły. Początkowo w wielu miejscach właśnie one będą ograniczały nam widzialność do 200 metrów, ale albo znikną, albo pójdą w górę.
1: Obiecałem, że będzie ciepło i słowa dotrzymam, bo według IMGW dzisiaj temperatura maksymalna od 15 stopni Celsjusza na północy, ale spokojnie, w centrum jeszcze cieplej, 19 kresek powyżej zera. No i na południu dzisiaj naprawdę ciepło jak na początek października. Nawet 21 stopni Celsjusza.
2: Do tego jeszcze wiatr. Słaby i umiarkowany na Pomorzu, okresami dość silny, porywisty z kierunków zachodnich.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A my już mamy prawie 2 minuty po godzinie 9:00. Oczywiście cały czas z wami jesteśmy w trasie. Gdyby coś się działo, to proszę informować. W aplikacji można pisać, można się także nagrywać.
1: Patryk Kuniszewicz,
2: Kuba Marcinowicz.
1: O poranku, w poniedziałek. Mówimy wam wspólnie.
2: Dzień dobry!

0: czego moglibyście nauczać, czego my moglibyśmy się od was nauczyć, czego mogli nauczyć by się mini kierujący na przykład.
1: No i Łukasz z Lublina, on proponował dopiero co kurs jazdy na światłach mijania, prawda?
0: To bardzo istotne, na ten kurs no już prawie nie ma miejsc, wszyscy się zapisują, bardzo się cieszę.
1: To dobrze, że nie ma miejsc, bo niektórzy w ogóle nie potrzebują. Jacek napisał, jeżdżę na światłach mijania przez cały rok, więc na kurs Łukasza się nie załapuje.
0: I zwolniło się jedno miejsce.
1: Można?
0: No, można.
1: Słuchajcie, ale tak całkiem serio to my przypominamy. Mamy jednak jesień, mimo polskiej pięknej, złotej jesieni, to pamiętajmy o światłach mijania, włączajmy je manualnie, nie zdawajmy się na automat, a na drogach będzie bezpiecznie. A jak jest 10 po 9, gdzie są utrudnienia? O tym już Patryk Bedliński.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Utrudnienia m.in. na małopolskim odcinku A4.

0: Na trasie w kierunku Tarnowa korek o długości 6 km pojawił się w okolicach Bochni. Kierowcy, którzy jadą do Wrocławia z centrum kraju ekspresową 8, trafiają na spory zator. Korek zaczyna się na S8 w okolicach węzła Łozina.
1: Bardzo niebezpieczny jest ten korek lotowy od Warszawy, tam od Łoziny do Wrocławia, bo on już jest na 38, już się zaczyna korek, ale korek zaczyna się w dużej mgle.
0: Jest zwężenie przed węzłem Wrocław Północ, wyłączony mamy prawy pas. Problemy też na 17 w Lubelskiem. Między Zamościem a Tomaszowem Lubelskim w okolicach miejscowości Łabuńki Pierwsze poruszamy się wahadłowo. To dlatego, że osobówka wypadła z jezdni. Na 184 km są te problemy. Poszkodowana w wyniku wypadku została jedna osoba. Poza Warszawą tłoczno na S2. Zwalniamy w kierunku zachodnim na wysokości Puławskiej, a w kierunku wschodnim między Opaczą a lotniskiem. Na S8 problemy między Jankami a Raszynem w kierunku stolicy, no a w samej Warszawie na moście Grota Roweckiego też bardzo wyraźnie zwolnimy, kierując się do Łodzi. No i niełatwy wjazd do stolicy od północy przez Łomianki. Cały czas też problemy na trasie numer 50 w Wyszogrodzie między Sochaczewem a Płońskiem z powodu prac na moście w Wyszogrodzie. Uwaga, korki bardzo prawdopodobne.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: A co u Was na trasie? Czekamy na informacje. Można pisać w aplikacji Polskiego Radia Kierowców, można nagrywać wiadomości głosowe. Mało tego, można także do nas zadzwonić.
4: 22 513 11 11. Gdybyście potrzebowali sprawdzenia trasy, to też dajcie znać skąd dokąd, a my chętnie Waszą dróżkę prześledzimy.

0: PRK Polski Radio Kierowców. Mamy poniedziałek, piąty dzień października, a skoro w piątek mówiliśmy o Grand Prix F1, o Bahrajnie, no to dzisiaj czas podsumować ten wyścig.
1: No i dlatego też Kajetan Baranowski pojechał.

0: Pojawił się w naszym studiu.
1: Cześć, dzień dobry.
0: No i mamy chyba sporo tematów do przegadania i sporo wątków do poruszenia. Zacznijmy od kwalifikacyjnej porażki Mercedesa może.
1: Tak, jest to naprawdę duże zaskoczenie, bo Mercedes w tym sezonie zazwyczaj po prostu dominował całą stawkę.
0: No i tak też obstawialiśmy.
2: Co tam się wydarzyło?
1: Wprowadzili upgrade'y i widocznie przez 3 treningi, które mieli, nie do końca udało się im te upgrade'y dostosować do tego, co będzie w wyścigu.
2: Mówiłem zawsze, lepsze jest wrogiem dobrego.
1: Ale wiesz, tutaj jest jeszcze jeden problem, bo oni chcą upgrade'y, chcą więcej upgrade'ów, chcą utrzymać tą swoją pasję, a kończy się też budżet.
0: I oni otwarcie, hajs.
1: Tak, oni otwarcie mówią, że nie wiedzą, jak rywale mają jeszcze w ogóle środki na kolejne ulepszenia. I u Mercedesa jest to na tyle poważna sytuacja, że na przykład w Malezji, czyli, no bo to było Grand Prix Bahrainu w Malezji, zdecydowali, że zrezygnują z kamizelek chłodzących. Na rzecz tego, żeby można było te środki przesunąć.
0: Bieda jest, to papieru toaletowego
2: Nie ma.
0: Nawet już. Ale
2: fundatorów znajdzie, ściepę zrobi.
0: No właśnie, ale jak to jest możliwe? Przecież jeśli planujesz budżet, to masz rozpisane tydzień po tygodniu, dzień po dniu, ile możesz wydać. Wiesz, ile jaką kwotą dysponujesz, więc no chyba trudno jest być zaskoczonym w przypadku zwłaszcza tak bogatego teamu.
1: Tu bardziej chodzi chyba o to, że oni nie mieszczą się w tych limitach budżetowych. Oni by chcieli więcej i oni na pewno mają
2: to
1: więcej.
2: Ja znam takie podejście.
1: Tylko tam jest ograniczenie. Jeżeli oni przekroczą to ograniczenie, to dopiero zacznie się zabawa, bo wtedy zaczną się odejmowanie punktów i roszczenia rywali.
2: Mam pytanie, czy w Mercedesie, jeżeli chodzi o samą górę, jest jakaś kobieta?
1: Nie mam
2: pewnie pojęcia. Pewnie się teraz naraziłem, ale wiesz, ile kobieta potrafi wydać. Wszystko. No. I tutaj może być takie zarządzanie. Dobra, zostawmy kwalifikacyjną porażkę Mercedesa i ich budżet, jeżeli chodzi o samo przygotowanie do wyścigu. Verstappen
1: fantastycznie. Po raz pierwszy mieliśmy taki weekend, że Red Bull był bezbłędny. W zasadzie Red Bull z naciskiem głównie na tego jednego kierowcę, Maxa Verstappena, bo wiemy, że on jest w stanie wyciągnąć z tej maszyny więcej niż ktokolwiek inny. Niemniej jednak Isaac Hadjar na trzecim miejscu to też jest bardzo dobry wynik. Wygląda tak, jakby ten Red Bull zaczął gdzieś wracać do życia i być może no już nie powalczy o tytuł, ale jednak postraszy Mercedesa w najbliższych wyścigach.
0: Czy to wynika z tego, że w Red Bullu coś się zmieniło, czy w Mercedesie coś się zmieniło?
1: Wydaje mi się, że oba.
0: Aha, że tutaj jeden poszedł w dół, drugi poszedł w górę.
1: Poszedł w dół, drugi poszedł w górę. Wydaje mi się, że Mercedes to nie jest jeszcze tak, że trzeba ich skreślić od razu, bo jednak te upgrade'y prawdopodobnie będą potrzebować chwili, żeby oni je zrozumieli. Niemniej jednak, tak, jak masz 3 sesje treningowe, to powinny się zrozumieć bardzo szybko i od razu.
2: Zostawiamy Red Bulla
1: w warunkach fabrycznych i na symulatorach.
2: Aston Martin.
1: Wreszcie coś się tam zadziało. Tam się wreszcie coś zadziało. Q2 i przejście przez kwalifikacje, przez pierwszy segment, no to jest naprawdę duży skok w przód. Do tego punkty Fernando Alonso za 8 miejsce w wyścigu, więc naprawdę.
2: A co z Ferrari?
0: A co z wodą jeszcze?
2: Czy w ogóle wyścig się odbył, jeżeli ktoś nie widział? O tym już za moment wrócimy do F1 i Grand Prix Bahrainu.

0: Aż przyjemnie jeździ się z Mariką i z Pawłem Domagałą.
1: I z nami też.
2: Mam nadzieję. A jeżeli byście chcieli wiedzieć, co tam na drogach, no to jest 9:30, czas na informacje właśnie z dróg.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: W tym tygodniu są utrudnienia na A1 w województwie łódzkim na trasie w kierunku Katowic. Między Kutnem a Piątkiem

0: Śląskiem. Na 264 km drogowcy rozpoczynają wymianę dylatacji. Zajęte mają być dwa pasy, prawy i awaryjny. Przejedziemy tylko lewą częścią jezdni przy limicie prędkości do 80. Uwaga na korek na A4 w okolicach Bochni w kierunku Tarnowa. Zwalniamy na odcinku 6 km. Kierowcy, którzy dojeżdżają do Wrocławia z centrum kraju ekspresową 8, trafią na spory zator. Zaczyna się on w okolicach węzła Łozina, bo pod Wrocławiem przy węźle Wrocław Północ jest zwężenie z powodu uszkodzenia dylatacji. Wyłączony mamy tam prawy pas A8. Na S5 między węzłami Trzebnica i Kryniczno zderzyły się pojazd osobowy i bus i przez to zablokowany jest prawy pas w kierunku Wrocławia. A propos ekspresowej piątki, trwa remont między Strumianami a węzłem Poznań Wschód. Do wymiany są 3 warstwy nawierzchni. Kierowcy jadą tylko jedną jezdnią. Utrudnienia są też na moście w Wyszogrodzie, czyli na 50 między Sochaczewem a Płońskiem. Trwa remont nawierzchni i obowiązuje ruch naprzemienny. A taka organizacja ruchu już przestała obowiązywać między Zamościem a Tomaszowem Lubelskim. Krajowa 17 jest już w pełni przejezdna. Wcześniej były utrudnienia, bo pojazd osobowy wypadł z jezdni. Poszkodowana w wypadku została jedna osoba.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To tak a propos tego tematu dzisiejszego, czyli Światowy Dzień Nauczyciela. Czego można byłoby się od was nauczyć? Jakiś czas temu nasz słuchacz zgłaszał, że on będzie prowadził zajęcia, będzie prowadził wykłady o używania świateł mijania.
3: Cześć, tu jeszcze raz Łukasz z Lublina. Bardzo się cieszę, że moja wypowiedź, może troszeczkę surowa, poszła w eter. Mam takie jedno przemyślenie. Gdybyście mieli jeszcze więcej słuchaczy, gdyby więcej osób, kierowców, słuchało właśnie Radia Kierowców, bylibyśmy na pewno bezpieczniejsi na drodze, bo temat ten, jak i inne tematy związane z bezpieczeństwem są tu poruszane na bieżąco. Także o wiele więcej słuchaczy wam życzę. Pozdrawiam serdecznie.
2: A bardzo dziękujemy.
4: Bardzo i też tego sobie życzymy, bo właśnie chodzi o to, żeby było bezpiecznie na drogach i bardzo miło nam się z wami podróżuje.
2: To włączmy światłami.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. No i wracamy oczywiście do podsumowania tego, co działo się podczas kolejnego Grand Prix, tym razem Grand Prix Bahrajnu, a dużo się działo, jest o czym gadać. Zatrzymaliśmy się na Astonie Martinie, któremu lepiej.
1: Udało się.
2: Zdecydowanie lepiej.
1: Lepiej.
0: Tak, więc Q2 jest naprawdę zdobyty.

0: jest fajnie.
1: Za chwilę przejdziemy do wyścigu.
0: Dobrze.
1: Ale przyznajmy się. Widziałeś?
0: No nie mam tego Kajetana.
1: A widzisz.
0: A widzisz, no.
1: A ja?
0: A ty też nie widziałeś.
1: Tak.
0: A też widzisz, no.
1: Tak. I nie spodziewałem się, że o mały włos, a wyścig w ogóle by się nie odbył.
2: Nie wiem, jak bardzo o mały włos by się nie odbył. Niemniej jednak, no mieliśmy na pewno okazję na mokry wyścig, ale jak to zazwyczaj bywa w przypadku Formuły 1, musieliśmy odczekać, aż ten monsun malezyjski przejdzie. Później, kiedy już dyrekcja wyścigu stwierdziła, że wyjeżdżamy, no to okazało się, że samochody, które są programowane konkretnie na dany tor, mówiąc brzydko, nam zgłupiały.
0: Bo?
2: Podczas deszczu spada moc z 350 kW do 250 kW i każdy zakręt ma tam swoją możliwość. Nie jest tak, że na przykład Mercedes będzie odzyskiwał energię w zakręcie numer 1.
1: Czyli bolidy to wiedzą i bolidy wiedzą, kiedy pada i tak. Wiedzą, że mają przestawić program.
0: Czyli oprogramowanie padło.
2: Tak, padło oprogramowanie, bo oni zobaczyli, że oprogramowanie zobaczyło, że w zakręcie numer 9 nie ma podłączonego MGUK. Jak nie ma podłączonego MGUK, to trzeba ukarać bolid i go wyłączyć.
0: A MGUK to?
2: To jest zastępstwo MGUH, czyli ten system odzyskiwania energii.
0: Dobra, no.
1: Ale co zrobili czyli, właśnie?
2: No trzeba było zresetować, zjechać na czerwoną flagę.
0: To jest u nas zawsze informatyk, zawsze
2: podobno, power on. Jak podał portal The Race, trzeba było napisać nowy kod, żeby przystosować bolidy w ten sposób do ścigania. Strasznie jest to dziwne.
0: Ja myślę, że starsi kierowcy, którzy już swoją karierę F1 mają za sobą, albo w ogóle karierę w motorsporcie mają za sobą, łapią się za głowę i mówią, że te czasy to jest jakaś totalna beznadzieja. Napakowaliśmy sobie tych komputerów w te bolidy, w te samochody wyścigowe. No i mamy, co chcieliśmy. No,
1: kalkulatory, tylko bardzo szybkie kalkulatory na
2: kółkach. W ogóle jak to brzmi, nie jedziesz, bo system ci się zawiesił.
0: Straszne.
2: To nie jest komputer.
0: Koszmar.
1: Człowiek tak naprawdę ma tylko trzymać kierownicę.
0: No.
2: Czy w ogóle jeszcze kolejna rzecz jest taka, że słyszysz, że każdy tor jest zaprogramowany inaczej.
0: No.
2: Więc tak naprawdę pozbawiasz tego kierowcę gdzieś jakiegoś indywidualizmu, jakiegoś ryzyka.
1: No tak, nie może podjąć swoich decyzji, no bo ma komputer od tego. A co z Ferrari?
2: Z Ferrari, no, jak jest mokro, to Ferrari ma okazję, żeby popisać się dobrą strategią. Większość stawki stwierdziła, że zjedzie na sliki, w tym Ferrari. Ferrari niestety mogło podjąć lepszą decyzję, bo Hamilton startował z drugiego pola, wystartował na softach po restarcie i okazało się, że te softy nie były świetnym wyborem. Niemniej jednak potem postąpili naprawdę bardzo dobrze, bo ten stint Hamiltona został bardzo mocno przedłużony, a finalnie Hamilton po spadku na 19 miejsce wylądował na trzecim na samym końcu.
0: Wielkie, wielkie świętowanie jednak w Red Bullu i to chyba największe zaskoczenie.
2: Oj
0: tego
2: tak.
0: Wyścigu.
2: Przede wszystkim też warto powiedzieć, że jest to pierwsze zwycięstwo z własnym silnikiem. Red Bull buduje ten silnik sam z pomocą Forda.
0: A z kolei u George'a Russella papa z tytułem.
2: U George'a Russella była awaria jednostki napędowej i to już jest trzecia awaria albo czwarta awaria samego Russella, więc myślę, że tam trzeba się przyjrzeć, co jest z tą jednostką napędową i tak. I być może te środki budżetowe zamiast na upgrade'y to przeznaczyć na rozwój
1: jednostki. Kiedyś teraz
2: słyszymy? Za tydzień w piątek.
1: Kiedyś w tym tygodniu w piątek.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Nie tylko dla tych, co za kierownicą.

0: Żadnego deszczu dzisiaj, proszę mnie tutaj słuchaczy nie straszyć. Bez opadów dzisiaj, ewentualnie niebo zachmurzone, ale bez opadów będzie.
1: Jedynie co, to tam od czwartku może się delikatnie zmienić, bo spod wpływu wyżu przejdziemy, ale, no zobaczymy.
0: Ale jest poniedziałek, no do czego straszysz czwartkiem
1: Ja nie straszę, absolutnie. No. Jutro też będzie piękna pogoda, a co na drogach? O tym to już Patryk Bedliński jest za 10:10.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Korek nie odpuszcza zmotoryzowanym, którzy jadą z Krakowa w kierunku Tarnowa. Na A4 w okolicach Bochni prawie 7 km zatoru. Na dojeździe do Wrocławia od strony centrum kraju, czyli w miejscu, gdzie S8 przechodzi w A8, też mamy wyraźny korek. Ten ma nawet 9 km długości i jest nie bez powodu, no bo mamy tam zwężenie. Korkuje się już za węzłem Łozina. A jakby tego było mało, na S7 pojawiły się problemy niedaleko stolicy. Między węzłem Zamienie na węzłem Warszawa Lotnisko w pobliżu Dawidów Bankowych zderzyły się dwa pojazdy osobowe i samochód dostawczy. Zajęte są dwa pasy w kierunku stolicy. Na S12 tymczasem kłopoty pojawiły się między węzłami Jastków i Nałęczów. Na 39 km osobówka uderzyła w bariery. Poszkodowana jest jedna osoba i mamy zajęty jeden pas w kierunku stolicy. No a patrząc szerzej, to trasa, którą jedziemy z Lublina do Warszawy. 92 z problemami na odcinku Nekla Kostrzyn. To kilometr 205, tam właśnie pojazd osobowy zderzył się z ciężarówką. Zablokowany mamy jeden z pasów w kierunku Poznania.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: A my oczywiście od 6 jutro będziemy was prowadzić do celu.
1: Zdecydowanie tak, a tymczasem po godzinie 10 w drogę ruszamy z Dagmarą Kowalską i Piotrem Firanem.
2: Dzień dobry. Teraz będzie na 4, bo chłopaki to na 2 zawsze, wiesz, o co chodzi, nie?
3: No tak, a my zapraszamy poniedziałek. Nie wiem, czy będzie łatwo, czy trudno, ale może łatwo.
2: może łatwo.
0: Poniedziałki muszą być łatwe. Musimy zrobić wszystko, żeby było jak najlepiej.
2: Ale wiecie, czyli że u nas jest na odwrót?
3: Easy like Monday morning.
0: Angielski, wiem, odgadłem.
2: Pierwsze, lesson one.
0: Yeah. No to dobrze, to za chwilę będzie powtórka z rozrywki w takim razie, czyli listen and repeat.
1: Ale English to is easy with Dagmara and Piotr.
0: To po 10.

0: Na zegarze właśnie minęła godzina 10.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i od razu zerkamy na pogodę. Poniedziałek zaczyna się dość spokojnie, choć rano w niektórych miejscach trzeba było uważać na mgły. Widzialność lokalnie spadała nawet do około 200 metrów, więc

0: Kierowcy na początku dnia mieli dość trudne warunki. Teraz sytuacja powinna się poprawiać. W większości kraju mamy mało albo umiarkowanie dużo chmur, a tych najwięcej jest jeszcze miejscami właśnie o tej porze.
1: Dzisiaj już nie będzie tak ciepło jak w ostatnich dniach. Te najwyższe temperatury można by spodziewać się na południu kraju, tam będzie do 21 stopni, chociaż ja uważam, że i tak nie jest źle. W centrum około 19, a na północy tylko 15 stopni. Wiatr przeważnie słaby, choć chwilami umiarkowany, a na Pomorzu może być wyraźnie mocniejszy i porywisty. Będzie wiał głównie z zachodu.
0: Aktualnie najwyższa temperatura województwo lubuskie, Zielona Góra 14 stopni, Gorzów Wielkopolski po sąsiedztwie 7 stopni, nieco ponad 7 stopni, ale jeszcze to się dzisiaj rozkręci, bo kiedy patrzymy właśnie na mapę, no to nawet 21 stopni w niektórych miejscach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to pięknie się kłaniamy. Dzień dobry, Dagmara Kowalska i
0: Piotr Firan.
1: Dzień dobry.
0: W trasie, wszyscy razem, zapraszamy na pokład, ruszamy.

0: Patryk Bedliński przed mikrofonem. Pełni służbę od godziny 6 rano, co oznacza, że już trochę wie. Rano było pewnie luźniej, teraz jest trochę ciaśniej. Jak to wygląda, powiedz, na ten moment?
1: To się bardzo zmienia. Rano też nie do końca było wszędzie płynnie, ale rzeczywiście teraz sytuacja jest wyraźnie gorsza. Nasi słuchacze zwracają uwagę, że chociażby na dojeździe do Wrocławia niebezpieczna sytuacja, bo i mgła, i jeszcze korek spowodowany problemami z dylatacją na obwodnicy wrocławskiej. No i trzeba bardzo uważać.
2: No tak, te łączenia bywają problematyczne, zwłaszcza po upale w wakacje. S17 musiała przejść, no, remont na pewnym odcinku, w Garwolinie konkretnie.
0: Ale wiesz co, więcej jest takich miejsc. Tak. I w miastach też wybrzuszenia w różnych miejscach, nawet na mniejszych uliczkach. No to jest bardzo ciekawe. Jakości, ciekawej jakości mamy asfalt.
2: Szczegóły, jeśli chodzi o informacje drogowe, już teraz.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A drogowy raport zaczynamy od wieści z ostatniej chwili, z trasy S11 między węzłami Koninko i Poznań-Krzesiny. Po tym, jak zderzyły się auto osobowe i ciężarówka, zablokowały

0: Blokowany jest jeden pas na trasie do Poznania. W wyniku wypadku obrażenia odniosła jedna osoba, a problemy mamy na drugim kilometrze S11. No a jeden tymczasem, uważajcie, między Kutnem a Piątkiem, jadąc w kierunku Katowic. Na 264 kilometrze drogowcy rozpoczęli wymianę dylatacji i jazda w najbliższym czasie będzie możliwa tylko lewym pasem przy ograniczeniu prędkości do 80 km na godzinę. Uwaga też na zator przy dojeździe do Wrocławia od strony centrum kraju. O nim już sporo dzisiaj mówiliśmy. Korek zaczyna się jeszcze na S8 za węzłem Łozina. Z powodu uszkodzenia dylatacji wyłączony jest prawy pas wrocławskiej obwodnicy. Na S5 problemy między węzłami Trzebnica i Kryniczno na 150 km. Kierowcy dojeżdżający do Wrocławia mają zwężenie, bo zderzyły się osobówka i bus. Na S7 problemy pod Stolicą między węzłem Zamienie, a węzłem Warszawa Lotnisko. W okolicach Dawidów Bankowych zderzyły się dwie osobówki i pojazd dostawczy. Zablokowane są przez to dwa pasy dla jadących do Warszawy. Na drodze ekspresowej z Lublina do stolicy też macie problemy, bo między węzłami Jastków i Nałęczów na 39 km drogi S12 pojazd osobowy uderzył w bariery. Ranna została jedna osoba. Mamy zablokowany jeden pas na trasie do stolicy. No i jeszcze na koniec trasa Nekla-Kostrzyn, czyli Krajowa 92, 205 km. Tam też przyda się szczególna ostrożność, bo samochód osobowy zderzył się z ciężarówką i te pojazdy blokują jeden pas do Poznania.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Mamy zagadkę dla was, tak na rozgrzewkę. Piotrek powiedział, że będzie prosta, że będzie łatwa, bo taki mamy dzień. Robić wszystko, żeby było nam łatwiej. Tak przynajmniej tak było w zamyśle. Ale pytanie, jak będzie naprawdę?
3: To wszystko zależy od naszej kondycji. Zgadujemy razem. My będziemy oczywiście podpowiadać. Tych podpowiedzi będzie kilka. Jeśli chodzi o komunikację, to nasza aplikacja tekstowa albo głosowa. A pierwsza podpowiedź jest następująca.
2: Ta rzecz jest niepozorna, ale może uratować sytuację.

0: Ta rzecz jest niepozorna, ale może uratować sytuację. Pierwsza podpowiedź za nami. Jakie są wasze odpowiedzi? ABS, ktoś napisał?
1: W sumie tak. Ktoś też sobie rzucił coś o rolce papieru toaletowego. Nie, to nie jest ten temat.
0: Musi mieć związek z samochodem, chociaż niektórzy trzymają właśnie taką rolkę w centralnym miejscu tuż za szybą, więc rozumiem, że

0: nagła potrzeba może zdominować.
1: Ta rzecz może uratować sytuację.
0: Tak, ale chodzi o stricte rzecz związaną z częściami samochodu, lub też ciężarówki, lub też motocykla. Tak, hulajnogi nie, na pewno.
1: Nie, roweru nie. Też nie.
0: Tak, ale na przykład mamy jeszcze taką propozycję.
2: Krzysiek z Krakowa w sprawie konkursu. Taka niepozorna rzecz to może być na przykład trytytka. Pozdrawiam.
1: No i pasowałoby, bo w sumie trytytka potrafi uratować każdą sytuację motoryzacyjną.
0: Podobnie jak i taśma klejąca w wielu przypadkach.
1: Tak, i kiedyś rajstopy.
0: Tak.
1: Tak było. Ale to nie jest to. No to może druga podpowiedź.
0: Druga podpowiedź jest następująca. Im rzadziej tego potrzebujesz, tym bardziej możesz o tym zapomnieć.
1: A potem poszukiwanie tego czegoś, to jest dopiero historia na film.

0: Słoneczny dzień.
1: No i dwie podpowiedzi za nami. Dla tych, którzy się włączyli, mamy przypominajkę. Ta rzecz jest niepozorna, ale może uratować sytuację. Im rzadziej tego potrzebujesz, tym bardziej możesz o tym zapomnieć. Posłuchajmy.
2: A może chodzi o klakson samochodowy. Czasami jego użycie może uratować sytuację. Pozdrawiam, Tomek CRX.
3: A może to nasadka zabezpieczająca do felg? Pozdrowienia od Czupura z Durango. Jeszcze kilka odpowiedzi, ale to może po serwisie drogowym, bo zbliża się wielkimi krokami. To nie są te trzy rzeczy, o których wspomnieliście. W aplikacji też jeszcze nie ma żadnego i dobrej odpowiedzi.
1: Będą kolejne podpowiedzi, więc nie traćcie ducha. Patryk Bedliński teraz o tym, co na drogach.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
5: Przyda się szczególna ostrożność na ekspresowej piątce między Trzebnicą a Krynicznem na trasie do Wrocławia. Zablokowany jest prawy pas po zderzeniu pojazdu osobowego i busa na 150 km. Uważajcie też dojeżdżając do stolicy S7 między węzłami Zamienie i Lotnisko. W okolicy Dawidów Bankowych zdarzyły się dwa pojazdy osobowe i samochód dostawczy. Zajęte mamy dwa pasy na trasie do Warszawy. Na S11 napotkają problemy ci, którzy jadą z Kórnika do Poznania. Między węzłem Koninko na węzłem Poznań Krzesiny zderzyły się samochód osobowy i ciężarówka. Na drugim kilometrze mamy zablokowany jeden pas w kierunku Poznania. Także jedna osoba jest poszkodowana. Korek niewielki, ale także możliwy. Na drodze ekspresowej z Lublina do Warszawy, czyli S12, między Jastkowem a Nałęczowem mamy zwężenie po tym, jak pojazd osobowy uderzył w bariery. To kilometr 39. Bilans wypadku to jedna poszkodowana osoba. Na Krajowej 8 blokada między Kłodzkiem a Wrocławiem. Problemy napotkacie w okolicach Boguszyna. To miejscowość leżąca na 41 kilometrze. Zdarzyły się dwa pojazdy osobowe. Dwie osoby są poszkodowane. Objazd na przykład przez Kamieniec Ząbkowicki. No i dobre wieści na koniec. Już płynnie przejedziemy między Neklą a Kostrzynem.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Ta rzecz jest niepozorna, ale może uratować sytuację. Im

0: rzadziej tego potrzebujesz, tym bardziej możesz o tym zapomnieć.
1: Jego zadanie zaczyna się wtedy, kiedy podstawowy sposób zawodzi.
0: Posłuchajmy.
2: A może tak zwana wkrętka do zderzaka służąca do holowania samochodu. Pozdrawiam, Tomek Ceri.
3: Myślę, że może chodzić o hak holowniczy. Pozdrawiam, Mateusz z Korolli.
0: Wkrętka i hak
1: holowniczy. No nie i nie. Tak. Ani jedno, ani drugie, ale trzecia podpowiedź się pojawiła. Jego zadanie zaczyna się wtedy, kiedy podstawowy sposób was zawodzi. Mhm.

0: and I'll write your name.
1: Temat gorący, temat tego, ile płacimy na stacjach benzynowych, cały czas aktualny, tyle tylko, że teraz ceny spadły. Pierwszy dzień roboczy obowiązywania programu CPN, benzyna 95 kosztuje maksymalnie 6,73 zł, a olej napędowy 7,88 za litr.
2: No i teraz kierowcy mogą powiedzieć, że zauważyli obniżki, ale podkreślają, że tankowanie nadal mocno obciąża domowy budżet.
3: Zmieniło się to przez ostatnie 3 miesiące. No rzeczywiście, no benzyna była po 9 zł. Teraz jest troszeczkę niższa, troszeczkę tańsza.
4: Wiele osób o tym nie wie, że koncerny typu Shell zarobiły bardzo dużo dzięki tym podwyżkom cen. I to nie jest tak, że uderzamy w te koncerny, czy naruszamy wolność, jak uważam, mówi prezydent Nawrocki. Skoro mamy podatek nałożony tylko na KGHM, miedź, Orlen i jeden podatek i specjalna ustawa obowiązuje, obciążająca tą jedną spółkę, dlaczego nie obciążamy koncernu? To powinno już być dawno temu podpisane.
5: Lepiej nie gadać generalnie. Miało być dużo lepiej, no ale niestety cały czas jest podobnie. Generalnie bardzo dobrze, że interweniował. Coś się powinno zmienić po tym dosyć długim przestoju paliwowym, no ale niestety to nie wygląda na wystarczająco.
2: Program ceny paliwa niżej ma obowiązywać do końca roku. Będzie finansowany z podatku od nadmiarowych zysków, jakie zapłacą koncerny paliwowe.
1: Ustawę w tej sprawie podpisał prezydent Karol Nawrocki. Jednocześnie w trybie następczym, tak jak zapowiadał, skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Około południa minister energii opublikuje obwieszczenie zawierające nowe ceny maksymalne.
2: No ale ciekawa jestem, co to, jak to wpłynie na nas, czy odczujemy w końcu tę ulgę przy tankowaniu, czy jednak tak po kropelce do stówki.
1: Moi drodzy, niektórzy mówią, że zawsze tankują za stówę i dla nich to bez różnicy, ale wiadomo, o co chodzi. Można się tylko pośmiać. Pytanie tylko, czy to jest bardziej śmiech przez łzy, czy mniej, ale jeśli chodzi o te nowe ceny, to czekamy na komentarze w tej sprawie. Wracając do naszej zagadki, która toczy się dzisiaj. Ta rzecz jest niepozorna, ale może uratować sytuację. Im rzadziej tego potrzebujesz, tym bardziej możesz o tym zapomnieć. Jego zadanie zaczyna się wtedy, kiedy podstawowy sposób zawodzi.

0: Dzień dobry, to ja, Ola Szczery. Moja odpowiedź na zagadkę to zestaw naprawczy do kół.
1: Cześć, Olu Szczery, to my, Piotrek i Dagmara. Niestety nie, ale miło, że napisałaś. Bardzo fajnie, dziękujemy. O ABS-ie pisze Wojtek i olejku. Może chodzi olejek do wlewania oleju, napisała też wcześniej Ola z Kupry. Nie tędy droga. Ale to jeszcze posłuchajcie, podpowiemy wam. My jeszcze chwilę mamy na tę zagadkę. Pamiętajcie, że później będzie też konkurs z wygranymi, więc tutaj na razie mamy taką drobną rozgrzeweczkę.
0: Tak, konkurs o nazwie Nawigacja. Ponawigujemy sobie po godzinie 11:30, więc bądźcie czujni, a jeśli chodzi o kolejną podpowiedź, bez tego nie wydadzą ci żadnego auta, choć nie musisz tego mieć przy sobie, jest integralną częścią każdego samochodu.
1: No tak. I co wy na to?
0: Zagadkowo, nie zagadkowo. Myślę, że ta podpowiedź sporo rozjaśniła.

0: znów wyjeżdżamy na drogi. Jakoś mi się rozdziew nie ustawił dobrze. Znów wyjeżdżamy na drogi.
1: Teraz było doskonale.
0: Z Patrykiem Bedlińskim. Patryk dla nas przygotował wiadomości po raz ostatni. No i ciekawe, czy to będą dobre wiadomości dziś, po raz ostatni. Tak, czy to będą dobre, czy złe?
2: To czegoś dobrego wyszukam też.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Jeżeli chodzi o dobre informacje, to na przykład o odblokowaniu już niektórych dróg. Na przykład to 17 Zamość Tomaszów Lubelski, czy też 92 Nekla Kostrzyn. Ale niestety większość drogowych informacji to te negatywne, bo chociażby na A1 musicie wyjątkowo uważać, jadąc w kierunku Katowic między Kutnem a Piątkiem. Na 264 kilometrze w najbliższym czasie będą pracowali drogowcy. Rozpoczęli wymianę dylatacji. Zajęte będą dwa pasy, prawy i awaryjny. Jazda będzie możliwa tylko lewą stroną jezdni przy limicie prędkości do 80. A poza tym problemy dotyczą kierowców, którzy jadą obwodnicą Wrocławia w stronę południową, czyli m.in. do Kudowy-Zdroju. Już na dojeździe do Wrocławia od strony centrum Polski mamy zwężenie i mogą tworzyć się korki. Takie miejsce to chociażby S8 i okolice węzła Łozina. Już po minięciu węzła Łozina na trasie do Wrocławia bardzo wyraźny korek. Ekspresowa Piątka, trasa między Trzebnicą a Krynicznem i 150 km. Tam z kolei mamy zajęty prawy pas do Wrocławia. To dlatego, że zdarzyły się pojazd osobowy i bus. Na S7 problemy pod Stolicą między węzłem Zamienie a węzłem Warszawa-Lotnisko. Niedaleko Dawidów Bankowych zdarzyły się dwie osobówki i samochód dostawczy. Zajęte mamy dwa pasy w kierunku

0: stolicy może być korek. Na S8 między węzłem Wypędy a węzłem Opacz, czyli też blisko stolicy, zderzyły się dwa samochody osobowe. Zablokowany jest jeden z pasów w kierunku centrum Warszawy. Gdybyście dojeżdżali do Poznania i do A2 od strony Kurnika, to uważajcie na S11, bo są problemy między węzłem Koninko a węzłem Poznań-Krzesiny. Na drugim kilometrze koło miejscowości Jaryszki samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Poszkodowana jest jedna osoba. Mamy zajęty jeden pas na trasie do Poznania. Między węzłem Jastków a węzłem Nałęczów na drodze S12 pojazd osobowy wjechał w bariery, przez to jeden z pasów do stolicy mamy zablokowany. A zupełnie zablokowana jest krajowa 8 na odcinku Kłodzko-Wrocław w okolicach Boguszyna. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe, dwie osoby są poszkodowane. Zablokowaną 8 Kłodzko-Wrocław objedziemy przez chociażby Kamieniec Ząbkowicki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Mamy podpowiedzi do naszej zagadki i mamy wasze odpowiedzi, wśród których, no właśnie, jest poprawna odpowiedź czy nie?
3: Jego zadanie zaczyna się wtedy, kiedy podstawowy sposób zawodzi. Bez tego nie wydadzą ci żadnego auta, choć nie musisz tego mieć przy sobie. Jest integralną częścią każdego samochodu. Posłuchajmy.
4: Cześć, ja w sprawie zagadki. Czy to chodzi o ubezpieczenie?
2: No właśnie, tych ubezpieczeń tutaj zdaje się w naszej aplikacji jest troszkę więcej. Jak czytam, czy to dowód rejestracyjny, to dowód rejestracyjny. Pytanie od Oli z Czery. Nie, to nie jest dowód rejestracyjny. Znowu dowód rejestracyjny potrzeba do odbioru auta po odholowaniu na parking policyjny. To Tomek pisze, nasz stały słuchacz. Nie, nie, ale to nie o to chodzi. I jeszcze mamy... czy odpowiedzią na zagadkę jest dowód rejestracyjny?
3: Jest bardzo dobrą kopią oryginału, co się w przyrodzie rzadko zdarza.
2: Otóż to.

0: Na zegarze właśnie minęła godzina 11. Czas sprawdzić, jaka będzie dzisiaj aura.
1: To już?
0: Tak.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Powoli, powoli, tak? Proszę, proszę
1: czas,
0: mówić.
1: Ten czas szybko płynie. I tak spojrzałam na zegarek i mówię, ojej, 11. Bardzo szybko nam ta pierwsza godzina w poniedziałek z wami minęła.
0: Poranne mgły powoli znikają, a pogoda robi się coraz bardziej przewidywalna. W całym kraju mamy raczej dzisiaj w planach spokojną aurę. Bez informacji o opadach. Chmur jest na ogół niewiele, albo umiarkowanie dużo, więc miejscami możemy liczyć się na przejaśnienia i trochę słońca. Najwięcej chmur było rano, teraz powinno być stopniowo mniej.
1: No właśnie, a temperatura dzisiaj będzie dość mocno zależała od regionu. Ja myślę, że nie tylko dzisiaj, ale na to zwracamy szczególnie uwagę, bo na północy około 15 stopni. W centrum temperatura sięgnie troszeczkę wyżej, bo 19 stopni, a na południu zrobi się najcieplej do 21 stopni. Wiatr z zachodu, przeważnie słaby, albo

0: bo umiarkowany, ale na Pomorzu może chwilami mocniej powiać. To będzie raczej spokojny dzień, jesienny co prawda, bez większych pogodowych niespodzianek. Moim zdaniem ciągle jednak ciepły.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Sporo wiadomości przyszło do nas, ale jeśli chodzi o kwestie związane z
0: podpowiedziami,
2: drogowymi sprawami na A4, ale gdzieś ta wiadomość mi umknęła, jest jakieś spowolnienie przed bramkami.
0: Tak. Korkociąg tak zwany.
2: Tak zwany korkociąg, nasz słuchacz o tym pisał, ale nie mogę tej wiadomości teraz znaleźć, Dagmara, nie wiem, co
0: poczekaj,
2: się z nią stało.
0: Poczekaj, już ci pomogę, może mi się uda. No tak, bo tutaj jest bardzo dużo waszych odpowiedzi. Jest, mam. Mamy korkociąg na bramkach na A4 w kierunku Katowic. Uciekajcie na węzeł Jeleń i na północ przez Jaworzno. Dramat, napisał Marcin. Bardzo dziękujemy za tę wiadomość. Myślę, że pojawi się ona także u Ewy w serwisie. I tym samym zapowiedzieliśmy, że Ewka Mierzejewska już z nami jest. Natomiast mamy dla was jeszcze jedną podpowiedź, jeśli chodzi o naszą zagadkę. Jest niewielki, lubi się zgubić albo zostać w szafie na dnie.
2: Jedziemy dalej, jesteśmy razem w trasie. Yeah.

0: Ewy nam dzisiaj nie zabraknie, nawet oddech wzięła głęboki.
1: Dzień dobry, no bo poniedziałek, dzień dobry, powolny weekendzie, to tak...
0: Co tu się dzieje na tych drogach? Ludzie drodzy, nie moglibyście zaparkować tych wszystkich samochodów.
2: Pijemy kawę, patrzymy w niebo.
0: A poczekaj, jeszcze patrzymy na to, że nieprawidłową odpowiedzią jest świadectwo homologacji.
2: Mhm. Ewka, ty masz się taki jesieniarski akcent. Zarzuciłaś sobie taką...
1: A, że bluzę? Aha. No bo wiesz co, rano jak wychodziłam do... szkoły z dzieckiem było 9 stopni, teraz już jest 18. Jak tu się ubierać?
0: Nie, no przy 9 całkiem spoko. Ja dzisiaj z rana pracowałam i powiem wam, że
2: na
0: bluzie...
2: Jest dziewczyna uniwersalna.
1: Kamizelka, mnie prawie nigdy nie jest zimno.
2: Dagmary nic nie zatrzyma.
0: O, właśnie. Pamiętajcie o tym.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: S8 to od niej zaczynamy, bo tutaj mamy utrudnienie nowe. Między węzłami Wypędy i Opacz w pobliżu Michałowic po kolizji dwóch samochodów osobowych zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Na 8 kilometrze to świeża sprawa. Tutaj utrudnienia mają potrwać około 1,5 godziny. Pozostałe utrudnienia bez zmian, czyli S5 węzeł Trzebnica, węzeł Kryniczno na 150 kilometrze po zderzeniu samochodu osobowego i busa. Mamy zwężenie w kierunku Wrocławia. Ekspresowa 7 też z problemami w okolicach Warszawy. Między węzłem Zamienie i lotnisko w pobliżu Dawidów Bankowych zderzyły się dwa samochody osobowe i samochód dostawczy. I zablokowane są dwa pasy w kierunku Warszawy. Tutaj, jak nie trudno się domyślić, jest zwężenie i jest także korek. S11 z Kurnika do Poznania. Tu między węzłami Koninko i Poznań-Krzesiny w pobliżu Jaryszek po zderzeniu dwóch samochodów ciężarowych zablokowane jest jeden pas w kierunku Poznania. Dodatkowo w tym wypadku ranna została jedna osoba. Na

0: ekspresowej trasie z Lublina do Warszawy, czyli S12 między węzłami Jasków i Nałęczów. Samochód osobowy uderzył w barierę. Mamy zwężenie w kierunku Warszawy. Tutaj też jedna osoba poszkodowana. I informacja z 8 krajowej, trasa Kłodzko-Wrocław w pobliżu Boguszyna. Po zdarzeniu dwóch samochodów osobowych, wskutek którego dwie osoby zostały ranne, droga jest nadal całkowicie zamknięta. Na 41 kilometrze trzeba jechać się objazdem, na przykład przez Kamieniec Ząbkowicki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i za kilka minut u nas rozwiązanie zagadki. Teraz mamy 12 minut po 11. Jesteśmy razem w trasie.

0: Nasza żaga... Nasza zagadka dojrzała.
1: A czemu nie tak, Maro? Jest poniedziałek, zagadka może być.
0: Nasza zagadka dojrzała. I słuchajcie, niektórzy potrzebowali więcej podpowiedzi, ale sprawdźmy, czy wszyscy odpowiedzieli poprawnie. Jest niewielki, lubi się zgubić albo zostać w szafie na dnie. Jest bardzo dobrą kopią oryginału, co się w przyrodzie właściwie nie zdarza.
2: Mm-hmm. To jest bezpiecznik. Pozdrawiam. Piniu.
1: No, nie, Pinia, no było miło usłyszeć w poniedziałku. Witamy Pinia na pokładzie. Dzień dobry.
0: Ale
1: jaki
0: Piniu,
1: zaspany
0: no,
1: Piniu chyba,
0: no
1: co?
0: Właśnie dlatego niepoprawnie odpowiedział, no bo taka, mam wrażenie, że jeszcze śpi.
1: Jeszcze kratel gabcio. Piniu.
0: Nie budzimy się powolutku. Wiemy, że jedziesz do pracy i w ogóle, ale i że miałeś już swoje obowiązki, odwiezienie dzieciaków do szkoły i tak dalej, ale rozumiesz, to już jest po 11:00,
1: nie,
0: prawie
1: no, Piniu
0: pół
1: siedzi
0: do 12:00.
1: Z tyłu bardzo dzisiaj. Nie,
0: tak?
1: Tak,
0: stop
1: z tyłu, ale zaczniemy obuzować pewnie za jakiś czas.
0: W trzecim rzędzie.
1: Tak. Jedziemy dalej z odpowiedziami, to przypomnijmy sobie, co tu jeszcze było,
0: ta
1: jeśli
0: rzecz
1: chodzi...
0: Ta niepozorna tak jest, ale może uratować sytuację.
1: No właśnie, im rzadziej tego potrzebujesz, tym bardziej możesz o tym zapomnieć. Słuchamy.
3: Cześć, witam was bardzo serdecznie. Myślę, że chodzi o kluczyk awaryjny, zapasowy kluczyk. Pozdrawiam, Mariusz i Beko.
4: Witam, Adam Harley. Czy to kluczyk zapasowy, drugi?
5: Cześć, ja w sprawie konkursu jeszcze raz. Czy to chodzi może o kluczyk do samochodu?

0: z Peugeota.
1: Innyga też tak twierdzi, i Ola z Czery, i Czupur z Durango, i Piotrek z Kii. I tak. Na to jak?
2: Poczekaj, bo to znaczy tak? Gratulujemy wam, bo to jest brawo, poprawna odpowiedź.
1: Tak, tak miało być.
2: Tak, ale tak naprawdę pierwszy zaraz po godzinie 10:30 był słuchacz albo słuchaczka z Bytomia, bo się nie podpisał niestety. Może chodzi o zapasowy kluczyk. I to było po dwóch pierwszych podpowiedziach, więc naprawdę
1: no, tak,
2: brawo.
1: No to jeszcze raz.
2: Dla ciebie. Super fajnie, że udało się odnaleźć to słowo w gąszczu naszych podpowiedzi, które w sumie dzisiaj nie były jakieś takie bardzo skomplikowane, ale mam wrażenie, że na początku nie było łatwo.
1: No tak, to teraz pewnie część z was myśli sobie, a gdzie ja to mam? Gdzie to leży?
2: No właśnie. Ja ci powiem, w szufladzie to mam.
1: W jakiej szufladzie? Gdzieś tam to jest. No właśnie, ale dobrze, żeby było.

0: 29 minut po godzinie 11. Jesteśmy razem w trasie, moi drodzy. Konkurs niebawem. Zanim podamy numer telefonu, to najpierw sprawdzimy, co dzieje się na naszych drogach. Sytuacja i rękę na pulsie. Sytuację sprawdza, a rękę na pulsie trzyma. Kto?
1: Ewa Mierzejewska, oczywiście, że tak. I sprawdzamy na bieżąco, co się dzieje między innymi na tej A4, gdzie pojawił się korkociąg tak zwany i gdzie wy też trzymacie rękę na pulsie i dajecie nam znać szybko o tym, co dzieje się na drogach. Więc sprawdźmy, zobaczmy, co tam się dzieje.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Jeśli chodzi o sytuację na drogach, to poprawiła się sytuacja na S12, a konkretnie odblokowano przejazd na odcinku między Lublinem i Warszawą, między węzłami Jastków i Nałęczów. Tu przypomnijmy, samochód osobowy uderzył w barierę i było zwężenie w kierunku Warszawy na 39 kilometrze. Jedna osoba dodatkowo została ranna i właśnie dostaliśmy informację od służb, że trasa jest już odblokowana. Natomiast S8 bez zmian między węzłami Wypędy i Opacz w pobliżu Michałowic. Tu przypomnijmy, po kolizji dwóch samochodów osobowych zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy na 8 kilometrze i oczywiście to powoduje niestety korek przy wjeździe do Warszawy właśnie od strony południowej między Jankami i Raszynem jest spory korek. Jeszcze 7 i tutaj też sytuacja bez zmian przy węźle Zamienie. To jest trasa między węzłami Zamienie i Lotnisko w pobliżu Dawidów Bankowych. Tu zderzyły się dwa samochody osobowe i samochód dostawczy. Zablokowane są aż dwa pasy w kierunku Warszawy. No i niestety tutaj też jest korek niewielki, ale ma w tej chwili prawie 2 kilometry. Cały czas także duży ruch na 79 między Ursynowem i Piasecznym. Tutaj spowolnienia tworzą się w obie strony, ale już nie jakieś gigantyczne korki. I jeszcze Krajowa 12 to nowe problemy z przejazdem. Trasa Sieradz-Kalisz w pobliżu miejscowości Błaszki. Tu po zderzeniu trzech samochodów osobowych, wskutek którego jedna osoba została ranna. Droga jest całkowicie zablokowana na 302 kilometrze. Tu policja kieruje ruchem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzięki za wspólną zabawę. Czas stanąć.

0: przy garach, pisze i pozdrawia nas Ola z Czery.
1: Już nie z Czery, tylko z kuchni.
0: Tylko z kuchni, ale to Ola może jeszcze uda się napisać, co tam dzisiaj w menu, jeśli chodzi o obiad poniedziałkowy.
1: Dynka, no co ty.
0: Ale my się dopiero rozkręcamy, jeśli chodzi o zabawy, bo nasza zagadka, zgadywanka dopiero była taką rozgrzewką, przedśpiewem do naszego konkursu o nazwie Nawigacja. Mhm. A konkurs jest bardzo prosty. Wystarczy do nas zadzwonić albo zgłosić się poprzez aplikację, wysyłając imię, nazwisko i numer telefonu. Później wybieramy jedno pytanie spośród kilku kategorii. Może być podpowiedź, może być od razu odpowiedź z waszej strony. No i dla kogoś voucher o wartości 200 zł na zakupy w sklepie internetowym.
1: Tak.
0: Ale zacznijmy od numeru.
1: Numer telefonu, tak, bo to jest baza, podstawa 22645... Co ja gadam? 22 139 29 29. I ktoś tutaj już nieśmiało dzwonił podczas mówienia, więc ja przypomnę 22 139 29.
0: Bardzo
1: ale
0: ładnie.
1: Się pomieszało. Wszystko się pomieszało.
0: 22 139 29 29.
1: Dzwonią.
0: Dzwońcie, bo pani już teraz mruczy ładnie na murmurando.

0: Konkurs. Sponsorem nagród w konkursie jest Iparts, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe. www.iparts.pl.
1: No i właściwie to jest dobry moment, żeby ogłosić nasz konkurs. Konkurs nazywa się Nawigacja. Przy telefonie Mariusz, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Mariuszu, jak samopoczucie w poniedziałek i czy jesteś zadowolony z tego, że troszeczkę mniej na stacjach paliw płacimy za tankowanie?
2: Tak, bardzo. Ta złotówka w sumie mogłoby być więcej, ale jest okej. Okay.
3: No właśnie, dobra i ta złotówka. A humor dopisuje dzisiaj?
2: Dopisuje, właśnie robię obiad dla żony. Mam na drugą zmianę.
1: A, jaki dobry mąż! Proszę, proszę, obiad dla żony. A słuchajcie, a propos obiadów, to jedna z naszych słuchaczek, Ola z
3: Czery,
1: tak jest, powiedziała, że napisała do nas, że na obiad będzie zupa z własnoręcznie zbieranych grzybów i gołąbków. Przebijesz?
2: Nie, umysł kobowy.
1: A to nawet dobrze w sumie.
3: Ja marzyłem o gołąbkach w sobotę, jakoś tak mi chodziły po głowie.
1: Aha.
3: Ale może jeszcze przyjdzie czas.
1: Nie udało się złapać.
3: Ola, tak, no Ola naprawdę tutaj strzał w dziesiątkę, ale schabowy zawsze,
1: spoko, zawsze,
3: zawsze, tak. Dobrze, Mariuszu, mamy kilka kategorii do wyboru. Jeśli chodzi o pytania, dostaniesz jedno pytanie w naszym konkursie Nawigacja. Kategorie są następujące. Na mapie, atrakcje po drodze, widok z okna, postój na obiad lub znaki na drodze. Którą kategorię wybierasz?
1: Na mapie?
2: Znaki na drodze spróbuję.
3: Znaki na drodze. To jest dosyć popularna kategoria. Bardzo dużo osób ją wybiera do tej pory. No i mamy dla ciebie pytanie. Pamiętaj, że po pytaniu możesz też poprosić o podpowiedź.
1: Tak. I tylko wcześniej nie odpowiadaj, żeby jakby, bo jak odpowiesz źle, no to nie będzie podpowiedzi, prawda? Więc jeśli nie wiesz na 100%, to poproś o podpowiedź. To co? Zaczynamy?
3: Jesteś gotowy?
2: Tak, proszę.
1: No dobra. Jaka jest maksymalna dozwolona prędkość samochodu osobowego w obszarze zabudowanym w Polsce?
2: Odpowiedź proszę.
1: Dobra. Mniej niż 60, więcej niż 40.
2: 50.
1: No i pięknie! Wiecie co, bo to jest zawsze tak, że przecież wiemy, dokładnie wiemy, ale ta podpowiedź zawsze się...
3: I przypominamy, że obowiązuje przez całą dobę ta 50 w terenie zabudowanym.
1: Tak.
3: No chyba, że znaki mówią inaczej, tak? Bo zdarza się tak, że jest teren zabudowany,
1: 60
3: jest 60,
1: jest,
3: czasami,
1: a czasami jest 30.
3: No tak, różnie bywa. Mariuszu, rozumiem, że troszeczkę jednak trema, stres, obiad na gazie i jeszcze konkurs.
1: Nie, no,
3: do tego wszystkiego.
1: Przy obiedzie
2: pochwalę się żonie.
1: O tak, super. No dla ciebie na pewno 200 zł

0: do wydania w sklepie internetowym iparts.pl, ale najfajniejsze jest to, żeby ten stres i najważniejsze, żeby ten stres nie przełożył się na obiad, bo wtedy schabowy będzie gorzki, a tego byśmy nie chcieli.
1: Tak. Zwłaszcza, bo tak, przepalone, tak, Dagmara?
0: Gorzki. O,
1: widzę, że koleżanka ma doświadczenie. Mariuszu, pozdrawiamy serdecznie i do usłyszenia. Trzymaj się.
2: Do usłyszenia, dziękuję bardzo.
3: Sponsorem nagród w konkursie jest iParts, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe. www.iParts.pl.
0: A już jutro będziemy po raz kolejny z wami w konkursie, no ale oczywiście na początek zagadka, tak na rozgrzewkę jak zawsze.
1: 18 do 12.
4: Niedawno ten taki dan, które ty serwujesz mi, brałem byle co, byle mieć.

0: Ewa Mierzejewska przed mikrofonem. Będziemy mówić o tym, co na drogach, a potem skupimy się na tym, co się będzie działo z odcinkowymi pomiarami prędkości, bo są takie miejsca, z których urządzenia znikną.
1: To ciekawe, bo zazwyczaj mówimy o tym, że pojawią się w nowych, a tymczasem ktoś uznał i ma taki pomysł, żeby jednak gdzieś je zlikwidować. Ewa Mierzejewska teraz o tym, co na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: S74 na trasie Opatów-Kielce w pobliżu miejscowości Jałowęsy. Tu trwa wyciąganie samochodu ciężarowego z rowu i z tego powodu zablokowana jest całkowicie w tej chwili jezdnia w kierunku Kielc. Tutaj około 12.30 powinna zakończyć się ta akcja. Jest niewielki korek w tym miejscu. Oczywiście też na jezdni w kierunku Kielc, ale tutaj nie ma zbyt dużego natężenia ruchu. Oczywiście jeśli ktoś akurat tamtędy zamierza przejechać w ciągu najbliższego pół godziny, to polecam zjechać na dziewiątkę, a później pojechać trasami lokalnymi. Jeśli chodzi o S73 z kolei, tutaj na trasie Cedzyna-Kielce, to tutaj mamy w Kielcach trochę korków na wysokości dzielnicy Skrzetle, a to wszystko przez to, że prowadzone są roboty drogowe na ulicy tu na skrzyżowaniu Zagnańskiej, Olszewskiego i tutaj z tego powodu ruch spowalnia w dwie strony. Rzeczywiście o tej porze raczej w tym miejscu nie ma korka, a z powodu tych robót drogowych jest. S8 pod Warszawą bez zmian, między węzłami Wypędy Opacz w pobliżu Michałowic po kolizji dwóch samochodów osobowych. Cały czas utrzymuje się zwężenie w kierunku Warszawy na 8 kilometrze. Z kolei na S7 w okolicach Warszawy także między węzłami Zamienie i Lotnisko po zdarzeniu dwóch samochodów osobowych i samochodu dostawczego jest zwężenie w kierunku Warszawy także. To jest na wysokości Dawidów Bankowych. I jeszcze Krajowa 12, to dość świeża sprawa. Trasa Sieradz-Kalicz w pobliżu Błaszek. Tu po zderzeniu trzech samochodów osobowych droga jest zamknięta na 302 kilometrze. Tutaj także trzeba objeżdżać trasami lokalnymi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No wiesz, ale to nie jest tak, że one znikną tak o. Ale tak? Szczegóły już za chwilę.
1: Ale jesteś tajemnicza, tak, Bara. No. Szkoda, że taka nie jesteś...

0: Na zegarze punktualnie 12.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I sprawdzamy to, co dzieje się na naszej mapie. Mamy południe, więc pogoda w większości kraju jest już spokojna, jest na pewno cieplej niż o poranku. Wieczorem mogą się pojawić mgły, tak samo jak zresztą rano, więc widoczność może się pogorszyć, pamiętajcie o tym. A w ciągu dnia zachmurzenie będzie małe albo umiarkowane, więc między chmurami powinno pojawiać się słońce. Na większe zmiany pogody dzisiaj się nie zanosi.
0: Temperatura pozostaje umiarkowana i jak na początek tygodnia około 15 stopni na północy, 19 w centrum i 21 na południu i na południowym zachodzie. Wiatr nadal z zachodu, przeważnie słaby, czasami umiarkowany, a na Pomorzu okresami dość silny i porywisty. Warto też spojrzeć na to, co czeka nas w nocy. Na południu kraju pojawią się silne zamglenia i miejscami mgły, a widzialność może spaść do około 200 metrów. Nad ranem szczególnie kierowcy powinni więc uważać. Spójrzmy jeszcze na temperaturę najwyższą i najniższą. Aktualnie to najwyższą mamy w Sandomierzu teraz, u ojca Mateusza, 17,5. To jest dobra pogoda, żeby na rowerze pojeździć.
2: Też, całkiem. nie tylko. Poszukać złoczyńców.
0: O! I Kielce, no to jest też po sąsiedzku. Kielce, niedaleko też Sandomierza, 10 stopni, malutko. I mamy też jeszcze ostrzeżenia meteo, gęsta mgła, właśnie południe. I to by się bardzo dobrze sprawdzało, biorąc pod uwagę naszą prognozę dotyczącą nocy i wieczora.
1: PRK, Polska.

0: Polskie Radio Kierowców.
1: Remont prawego pasa na A4 w stronę Rzeszowa przed zjazdem na Bochnię. To jest informacja od naszego słuchacza. Weźmy to pod uwagę, jak się będziemy tamtędy przemieszczać. No i korek w stronę Rzeszowa. Waldek z X3 napisał wcześniej. Taka sytuacja.
2: Poniedziałek. Dzień dobry. Zapraszamy. Jedziemy dalej.

0: na pół.
1: Albo weźmy 19 stopni od Tomka Eniro. Informacyjna wiadomość. W Częstochowie w centrum termometry wskazuje 19. No zobacz to, jak to się ma do tych 17?
2: Tak, Maro, tak się ma, że tu po prostu mamy kilka stopni więcej.
1: Półcień. Boże,
2: poza tym jedno to jest teoria, a drugie praktyka.
1: A no właśnie.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Prawie 6 km korka jest na A4 za węzłem Targowisko, jadąc w kierunku Tarnowa i Rzeszowa, a to wszystko przez prace drogowe prowadzone w tym miejscu. No i tutaj niestety te 6 km, wiemy o tym od was, jest ten korek, niestety się na razie nie zmniejsza. Można pojechać 94 na tym odcinku i chyba ta opcja będzie szybsza o tej porze przynajmniej. Jeśli chodzi o autostradową obwodnicę Krakowa, A4, to tutaj spowolnienia na jezdni w kierunku Katowic od węzła Tyniec do węzła Kraków Południe, to właśnie jadąc w kierunku Balic. Przy Balicach też niewielkie spowolnienie. No i korkuje się wjazd do Krakowa od strony Zakopanego między Gajem a Libertowem. To jest fragment siódemki i w przeciwną stronę korek jest do Libertowa. Tutaj powód jest ten sam, co ten duży korek na A4, czyli prowadzone roboty drogowe. Bez zmian w Warszawie i pod Warszawą S8 między węzłem Pędę i Opacz jest zwężona na 8 kilometrze na jezdni w kierunku Warszawy po kolizji dwóch samochodów osobowych i jest też cały czas ten korek między Jankami a Raszynem, a na S7 też przy wjeździe do Warszawy między węzłami Zamienie i Lotnisko po zdarzeniu dwóch samochodów osobowych i dostawczego, także nadal jest zwężenie w kierunku stolicy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Poza tym, Dagmar, ja tak sobie myślę o tej temperaturze jeszcze, że IMGW ma stacje meteorologiczne statyczne, które zostały ustawione w danych miejscach, a my mamy jednak dynamiczne w postaci naszych kierowców, którzy co jakiś czas wysyłają aktualizację pogodową, jak to rzeczywiście wygląda w tych miejscach.

0: miejsca.
1: Ale to znaczy, że dobrze, bo akurat o tej porze roku zwykle przysyłają informacje, które mówią o tym, że jest cieplej niż jest.
0: To bardzo dobra wiadomość dla wielu, zwłaszcza dla tych, którzy kochają słońce, a myślę, że takich nie brakuje.

0: Monstrum.
1: Kierowcy, uwaga! Z trzech miejsc w Polsce zniknie odcinkowy pomiar prędkości. No, ale to nie oznacza, że urządzenia przestaną kontrolować kierowców. Przeciwnie, ten sprzęt trafi po prostu w nowe miejsce. Zmienia miejsce pracy.
2: Chodzi o urządzenia, które obecnie działają na obwodnicy Tarnowa, drodze krajowej numer 78 między Wilczą a Nieborowicami oraz na południowej obwodnicy Tarnowskich Gór.
1: A druga lokalizacja to droga krajowa numer 78 na Śląsku. Ci, którzy tam mieszkają albo jeżdżą, wiedzą, że chodzi o okolice między Wilczą a Nieborowicami, o czym wspomniałeś. Tam jest limit dla samochodów osobowych wynoszący 90 km na godzinę, a dla ciężarówek 70.
2: Trzeci pomiar działa na południowej obwodnicy Tarnowskich Gór. Tutaj ciekawostka, kontrolowany odcinek ma zaledwie 990 metrów. Obowiązuje tam ograniczenie do 90 km na godzinę dla samochodów osobowych i 70 dla ciężarówek. Dlaczego więc urządzenia znikną z tych miejsc? Bo trafią tam, gdzie są bardziej potrzebne. Nic w przyrodzie, jak się okazuje, nie ginie.
1: No, toż to właśnie. Ta część urządzeń trafi, no, to bardzo ważna informacja, więc skupcie się na autostradę A2. Czemu mnie to nie dziwi? Między Warszawą a Łodzią?
2: W związku z planowaną rozbudową autostrady kierowcy będą musieli liczyć się z ograniczeniem prędkości do 70 km na godzinę. Prace mają być prowadzone przy zachowaniu ruchu w obu kierunkach. Jezdnie będą jednak miejscami zwężone, a organizacja ruchu zostanie zmieniona, dlatego prędkość ma być tam kontrolowana właśnie za pomocą odcinkowego pomiaru prędkości.
1: Czyli to oznacza prawdopodobnie, że sami nie jesteśmy w stanie się ograniczać, więc musi nas coś ograniczać i będzie to odcinkowy pomiar prędkości. A system obejmie m.in. odcinek Dzierżgów-Niesułków. W kierunku Łodzi pomiar obejmie około 30 km, a w kierunku Warszawy około 29 km. I mamy jeszcze drugi system, który ma się pojawić między Koszajcem a Michałówkiem. Ten odcinek będzie jeszcze dłuższy, około 48 km będzie miał.
2: Czyli urządzenia tylko zmieniają miejsce pracy, nie znikają, zostaną ponownie wykorzystane również na drodze ekspresowej S7, między innymi w rejonie obwodnicy Gdańska.
1: No i przypominamy, że ten sposób kontrolowania kierowców sprawdza średnią prędkość na całym kontrolowanym odcinku. Czyli nie wystarczy zwolnić wyłącznie przed początkiem i końcem pomiaru, bo będzie mandat.
2: No tak, dziwi mnie trochę, że ktoś liczy na to, że kiedy zwolni, no to nie dostanie.
1: Ale przemykają tak strasznie tym lewym pasem. Jadą i się zastanawiam, co jest. Dlaczego tak szybko? Po co?
2: Pamiętajmy, lepiej pilnować prędkości przez całą trasę, a nie tylko wtedy, kiedy widzimy kamerę. Ale także wtedy, kiedy widzimy kamerę, to warto patrzeć na znaki. Zresztą uważność za kierownicą to podstawa i my do tego zachęcamy.

0: daj mi znać.
1: No ale jak mam ci dać znać, jak jesteś tam, a my jesteśmy tu?
2: Dajcie znać, jak u was, jak się kształtuje poniedziałek, jak wygląda sytuacja drogowa i czy humory dopisują, bo mam wrażenie, że towarzystwo dzisiaj...
1: Skupione na pracy.
2: Chyba tak. Mm-hmm. No ale nasza aplikacja do waszej dyspozycji.

0: No, Tom Jones.
1: Ależ dreszcze. Jest ogień w głosie. Coś fantastycznego.
0: Ale to jest niesamowite, bo Tom Jones śpiewa, a tu jest też jeszcze The Cardigans, więc
1: takie... Jak ogień i woda,
0: tak,
1: prawda?
0: Trochę tak, bo ona jest taka spokojna i zdystansowana, a on jest pełen ogień, tak jak powiedziałeś przed wejściem na antenę.
1: To sprawdźmy, jakie żywioły na drogach polskich, tak?
0: Tak.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Dobre informacje. Czy mamy takie? No, wygląda na to, że zakończyły się problemy z S8 pod Warszawą, bo tutaj już rozładował się korek. Jest tylko niewielkie spowolnienie, więc być może tutaj udało się już usunąć samochody uszkodzone z bezpośredniego przejazdu na S8, a jeszcze tutaj te wraki stoją. Przypomnijmy, między węzłami Wypędy i Opacz w pobliżu Michałowic zderzyły się dwa samochody osobowe i jest zwężenie w kierunku Warszawy na 8 kilometrze. To jest informacja cały czas obowiązująca od służb, z tym, że tak jak mówię, tutaj już nie ma korka, jest spowolnienie między, no, na wysokości Raszyna, powiedzmy, ale to już nie jest taki korek jak był, a wcześniej był rzeczywiście dość pokaźny. I podobna sytuacja jest na S7 przy Dawidach Bankowych, to jest między węzłami tutaj z kolei Zamienie i Lotnisko w pobliżu Dawidów Bankowych. Zderzyły się dwa samochody osobowe i samochód dostawczy. Zablokowane były dwa pasy w kierunku Warszawy i tutaj też już tylko niewielkie spowolnienie na dojeździe do Warszawy na wysokości Jeziorek. No i tutaj wygląda też na to, że

0: Ta trasa jest już odblokowana. Jeśli chodzi o pozostałe, to S74 wciąż mamy informację o tym, że nie można przejechać między Opatowem a Kielcami w pobliżu Jałowęsów. Tu trwa wyciąganie samochodu ciężarowego z rowu i całkowicie zamknięta jest w tej chwili jezdnia w kierunku Kielc. Tu można pojechać 9 przez Opatów, a potem drogami lokalnymi. I jeszcze S11 z Kórnika do Poznania między węzłami Koninko i Poznań-Krzesiny w pobliżu Jaryszek po zderzeniu 2 samochodów osobowego i ciężarowego zablokowany jest nadal jeden pas w kierunku Poznania. Jedna osoba dodatkowo w tym wypadku została ranna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Za nami weekend i troszeczkę przyglądamy się temu, co się podczas weekendu na naszych drogach działo i niestety nie było zbyt dobrze.
1: No właśnie, dwa zdarzenia, myślę, że znane wielu, ale powiedzmy, o co chodzi. Kierowca, który w sobotę zabił pieszego w Nowym Sączu, prawdopodobnie brał udział w nielegalnym wyścigu samochodowym. Według informacji przekazanych przez prokuraturę, 21-latek wjechał na przejście z bardzo dużą prędkością i uderzył w 50-letniego mężczyznę, który przechodził przez jezdnię na przejściu.
0: O tym mówiła rzeczniczka prokuratury Justyna Rataj-Mykietyn i mówi teraz jeszcze dodając, że pieszy nie miał żadnych szans.
2: 21-letni mężczyzna kierujący samochodem marki Volkswagen Passat, najprawdopodobniej uczestnicząc w nielegalnym wyścigu samochodowym, poruszał się z bardzo dużą prędkością i potrącił pieszego przechodzącego przez przejście dla pieszych. W chwili potrącenia prędkość samochodu wyniosła nie mniej niż 120 km na godzinę.
0: No właśnie, mówimy o tym, że drogi publiczne nie są miejscem do wyścigów samochodowych. Mówimy o tym, że najlepiej pojechać na tor i na torze sprawdzać swoje umiejętności albo szlifować swoje umiejętności. Tory to jest inna sprawa, inny temat. Myślę, że kiedyś go
1: tory wyścigowe.
0: Tak, tory wyścigowe, ale mówimy też o tym, że ten sprawca, o którym wspomnieliśmy wcześniej, został zatrzymany, wkrótce zostaną mu postawione zarzuty.
1: Wczoraj zatrzymano 20-latka, który prawdopodobnie także uczestniczył w tym samym nielegalnym wyścigu, ale to nie koniec, jeśli chodzi o wiadomości dotyczące
0: naprawdę takich weekendu.
1: Dziwnych pomysłów kierowców.
0: No właśnie, bo myślimy też o wypadku pod Słupskiem i sprawca tego tragicznego wypadku, o którym wspomniałam, tymczasowo został aresztowany. To 28-latek, który zdaniem policji był pod wpływem narkotyków, prawdopodobnie amfetaminy, który to w sobotę 3 października w nocy na trasie Siemianice

0: Jerzyce po prostu uderzył samochodem w drzewo.
1: Samochód zapalił się i spłonął. Zginął 31-letni pasażer. O tym mówi rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Słupsku, młodszy aspirant Amadeusz Galus.
2: W sprawie wypadku pomiędzy Jeziorzycami a Siemienicami, w wyniku którego śmierć na miejscu poniósł 31-letni pasażer, policjanci zatrzymali 28-letniego mężczyznę, który miał kierować w chwili zdarzenia tym pojazdem. Ten mężczyzna usłyszał już zarzuty, a sąd zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie na okres jednego miesiąca.
1: Spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym pod wpływem środków odurzających jest zagrożone karą od 5 do 20 lat pozbawienia wolności. No tak, są tacy, którzy uważają, że być może po alkoholu to nie, bo to jest łatwe w wykryciu, ale po środkach odurzających to może jakoś się uda. Mm-hmm. Nic bardziej mylnego. Testy także są przeprowadzane przez policję, więc...
0: Mówiliśmy o tym na naszej antenie raz już. Nawet pojawiła się rolka troszkę obśmiana przez internautów. Szkoda, bo chodziło o to, o czym mówił policjant, a mówił mianowicie o... o środkach, jak na nas działają te środki pobudzające, różnego rodzaju, bo to mowa nie tylko o tak zwanych dopalaczach, ponieważ dopalacze zostały wpisane do ustawy i są nielegalne. Pojawiły się tak zwane zastępcze środki, ale działające równie źle na percepcję kierowcy.
1: No właśnie, to są wszystko niefrasobliwe, delikatnie mówiąc, zachowania kierowców, które prowadzą do tragedii. Taki był weekend, to tylko wycinek rzeczywistości. Weekend na polskich drogach. 16 minut do godziny 13.
3: Ja się

0: I znowu z Ewą wyjeżdżamy na drogi, bo być może coś się zmieniło, a Ewa wszystkim dobrze wie.
1: Tak, pani Ewo? Pani ma taką poważną minę dzisiaj.
2: Czy pani ma poważną minę? No te dwa utrudnienia, o których mówiłam, że jest 7, S8, wygląda, że się skończyły.
1: I się taki machający.
2: I ten poruszek mi służy do wskazywania tu na mapie różnych rzeczy.
0: To dobrze wygląda, szkoda, że tego nie widzicie, szkoda.
1: Siadaj, pała.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A więc już dla formalności. S7 odblokowana w okolicach Warszawy między węzłami Zamienie i Lotnisko. Odblokowano przejazd w pobliżu Dawidów Bankowych po zdarzeniu dwóch samochodów osobowych i samochodu dostawczego. Tu było zwężenie w kierunku Warszawy. Zwężenie w kierunku stolicy było też na S8, czyli na sąsiedniej równoległej trasie między węzłami Wypędy i Opacz w pobliżu Michałowic. Tam z kolei zderzyły się dwa samochody osobowe i zablokowany był jeden pas. Obie te trasy są już przejezdne, co więcej korek się rozładował. I podobnie jest na S11, też stąd potwierdzenie dobrych informacji, że na trasie z Kórnika do Poznania między węzłami Koninko i Poznań Krzesinę w pobliżu Jaryszek odblokowano przejazd. Tam wcześniej zderzyły się samochód osobowy i ciężarowy, wskutek czego jedna osoba została ranna i na drugim kilometrze trasa w kierunku Poznania była częściowo zablokowana i także stąd informacja, że jest już odblokowana. Za to utrzymują się problemy na S5 między węzłami Trzebnica i Kryniczno na 150 kilometrze po zderzeniu samochodu osobowego i busa. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia. Utrudnienia utrzymują się także na S74 na trasie Opatów Kielce w pobliżu miejscowości Jałowęsy. Tutaj przedłuża się wyciąganie samochodu ciężarowego z rowu, a z tego powodu całkowicie nieprzejezdna jest jezdnia w kierunku Kielc.

0: na tej trasie. Trzeba jechać dziewiątką przez Opatów, a następnie trasami lokalnymi. I na koniec jeszcze województwo łódzkie. Trasa Sieradz-Kalisz w pobliżu miejscowości Błaszki po zdarzeniu 3 samochodów osobowych, wskutek którego jedna osoba została ranna. Mamy całkowicie zablokowaną jezdnię także. I tutaj też trzeba jechać trasami lokalnymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ewa jest tą osobą, która się bardzo szybko uczy. Nawet bym powiedziała błyskawicznie, kiedyś mi zdradziła, że była wzorową uczennicą. I teraz jak Piotrek powiedział o tym, że paluszkiem wskazuje na
3: to
2: mapie,
3: do mnie było, że ja, tak, to ja dostaję jedynkę, już, żebyście nie myśleli, że to ja postawię na Ewie. Nie, nie, nie.
2: To już teraz podnosi całą łapkę. A to moja spostrzegawczość chciałam założyć.
3: No tak, Mara, naprawdę.
2: Łączę kropki.
3: I to już w poniedziałek, ja nie wiem, co to będzie w czwartek.
2: Rozwiążą się wszystkie trudne sprawy.

0: Robert, czy ty się ukryłeś jakoś w weekend gdzieś?
1: A dlaczego się ukryłem?
0: A nie, tak, takie moje pytanie.
1: A nie widziałaś mnie na Facebooku?
0: No nie widziałam
2: cię. Ja widziałem Roberta.
0: Tak?
1: Mhm. Widziałeś mnie
2: na Facebooku.
1: W weekend mnie nie było.
2: Było zdjęcie, ale wyświetliło mi się chyba wczoraj dopiero.
1: O.
0: Mówiłam, że się ukrywał. Mówiłam, że się ukrywał. Gdzie ty się ukrywałeś? W jakiej dzielnicy?
2: Tajemnica.
1: Tajemnica. Nie powiem.
0: No dobrze,
1: nie powiem.
0: To bardzo dobrze, nie mów wszystkiego.
1: Zakopałem się jak kret.
2: Dzisiaj na czarno. Wysokie obroty za chwilę, Robercie.
1: Tak jest, oczywiście, że tak.
2: Witamy.
1: Dzień dobry.
0: Ale kufajkę założył, nie? Bo zimniej.
2: A my dziękujemy. Dagmara dzisiaj jest policją modową.
1: Ja wiem, wiem.
2: Jak zwykle zresztą.
0: Nie, ja się na tym nie znam.
1: To się nazywa dziś bezrękawnik. W latach 50. mówiło się na to kufajkę.
0: 50. Ale jestem stara.
2: Dagmara Kowalska.
0: To ja, Piotr Piran.
2: Do usłyszenia, dziękujemy. Już o wieku nie rozmawiajmy.

0: Już 13, więc zaczynamy wysokie obroty. W poniedziałek, nowy tydzień, piąty dzień października. Jedziemy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 12,8, zaledwie 12,8, niecałe 13 stopni Celsjusza w Raciborzu i w Ostrołęce. I to są dwa najchłodniejsze miasta w Polsce, w tym momencie przynajmniej. Najcieplej w Legnicy, 18 na termometrach. W ciągu dnia będzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Początkowo w wielu miejscach były mgły nad ranem, ale na razie nie wiadomo, czy one wrócą wieczorem i w nocy. O tym przekonamy się znacznie później. Oczywiście w wysokich obrotach będziemy o tym informować, bo będziemy na bieżąco śledzić prognozy synoptyków. Temperatura maksymalna na dziś do 21 stopni na południu kraju, przewidują synoptycy. Na razie, jak powiedziałem, na południowym zachodzie, w Legnicy mamy 18. No to czekamy. Mamy ładny październik, ale żeby nie zapeszać, to nie mówię nic więcej. Wiatr słaby, wieje z zachodu głównie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zaczynamy wysokie obroty, minutę po godzinie 13. Kłaniam się, Robert Kilan.

0: 9 minut po godzinie 13, no nie byłoby wysokich obrotów, gdyby nie było w nich rozgrzewek szarych komórek. Oczywiście szare komórki przydają się na drodze, niewątpliwie się przydają. Ja na przykład wczoraj wracałem z nadmorza i muszę powiedzieć, że po trzykroć zauważyłem, że szare komórki się przydają. Tak, powinny przydawać na drodze. No cóż, nie będę... pewnie wszyscy mają takie refleksje, jak gdzieś daleko jadą. Dzisiaj mamy w kalendarzu świąt nietypowych takie święto jak Dzień Mieszkalnictwa. I to Światowy Dzień Mieszkalnictwa. Mhm. I a propos mieszkań, to nie wiem, czy wiesz, ale w swojej twórczości Kazik bardzo szczegółowo opisywał swoje mieszkanie. W kilku piosenkach.
1: Tak.
0: Naprawdę.
1: Znam jedną z nich.
0: A ja znam kilka. I na podstawie kilku piosenek, dwóch właściwie, dwa to już kilka, na podstawie dwóch piosenek mam takie pytanie. Uwaga, uwaga, moi drodzy. Jeżeli znacie się na mieszkalnictwie, no to na pewno odpowiecie na to pytanie. Po pierwsze, jaką liczbę pokojów ma w swoim mieszkaniu Kazik, to po pierwsze, a po drugie, po której stronie jest łazienka, a po której kuchenka, jak się wchodzi. Więc uwaga, to jest podpowiedź.

0: No właśnie, więc ile pokojów ma Kazik i po której stronie, jak się wchodzi, jest łazienka, po której kuchenka.
1: Tylko tutaj warto zaznaczyć, że piosenka Kazika, ale podpowiadała Edyta Bartosiewicz.
0: Tak, no jak mogła, no. Oczywiście, ale póki jeszcze prosto stoję, czyli na parapetuwie była Edyta, domyślam się.
1: Tak myślisz?
0: No tak, no.
1: Okay. Czy, kiedyś to były czasy, nie?
0: No właśnie, i parapetuwy. Dobra, ile pokojów mam? Kazik w swoim mieszkaniu i po której stronie łazienka, a po której kuchenka? No to jeżeli wiecie, w Światowy Dzień Mieszkalnictwa uczcijmy to, a Ewa teraz z najnowszymi informacjami drogowymi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A zaczynamy od S11, odcinek między węzłami Poznań-Zachód, Poznań-Dąbrówka. Tu w pobliżu miejscowości Gołuski po awarii samochodu ciężarowego zablokowany jest jeden pas w kierunku Piły na kilometrowym odcinku. To nowe utrudnienie, świeża sprawa i utrudnienia mają potrwać mniej więcej do 14:30. Cały czas zablokowana jest trasa opatów Kielce, to jest fragment S74 w pobliżu miejscowości Jałowęsy. Tam od 11:30 trwa wyciąganie samochodu ciężarowego z rowu. Niestety te prace się przedłużają i całkowicie zablokowana jest nadal jezdnia w kierunku Kielc. Tu trzeba jechać przez opatów krajową 9. I przypominam, że od dziś do piątku kierowcy podróżujący przez województwo łódzkie A1 w kierunku Katowic muszą liczyć się z utrudnieniami na 264 km trasy między węzłami Kutno Wschód i Piątek. Są prowadzone prace związane z wymianą dylatacji. W związku z tym z ruchu zostały wyłączone pas prawy i awaryjne. Jazda jest możliwa jedynie lewym pasem przy ograniczeniu prędkości do 80 km na godzinę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: O, tu Iru pyta. Przepraszam, Iru, że dopiero teraz zauważyłem. Cześć, Robercie, jak zdrowie? No lepiej zdrowie, lepiej...
1: Słychać.
0: Tak?
1: Chyba jeszcze... Jodu się nawdychałeś.
0: Jodu się nawdychałem. No w każdym razie chodzi o to, że dbajcie o siebie naprawdę, bo idą takie jesienne szarugi przed...

0: No to pytam o liczbę pokoi Kazika, albo pokojów Kazika.
1: Obie farby są poprawne.
0: I po której stronie ma łazienkę, a po której kuchnię?

0: Tylko ja.
1: No więc jeżeli odpowiedź jest w części błędna, no to nie mogę jej zaliczyć. Zybi ze Skody pisze, że dwa pokoje ma Kazik. Dwa pokoje z kuchnią, tylko Kazik? Taka gwiazda? Zibi, to nie jest dobra odpowiedź, że te dwa pokoje ma Kazik. Ile pokojów ma Kazik? To jest pytanie pierwsze, a pytanie drugie brzmi, po której stronie ma łazienkę, a po której kuchenkę. Jeżeli wiecie, to zapraszam. W dniu mieszkalnictwa o to pytam. Mam nadzieję, że się okaże, że wiecie to. Za chwileczkę, za momencik. A to podpowiedź.

To jest klasyka polskiego rocka, pisze Arti. O pokojach nic w tej piosence nie ma. No w tej drugiej nie, ale w tej pierwszej jest. I o te pokoje pytam właśnie. Stąd wiemy, ile pokojów ma Kazik. Arti.

Już 29 minut po godzinie 13. Wracamy do tych spraw mieszkaniowych. Ile pokojów ma Kazik i po której stronie łazienka, po której kuchenkę? Tak brzmi pytanie. Oczywiście podpowiadamy, jak możemy w PRK, w Polskim Radiu Kierowców w Wysokich Obrotach, fragmentami muzycznymi.

0: rowerem podzielonym. Pewnie tej ścianki nie dało się wywalić, bo nie była działowa. No w każdym razie, ile tych pokoi, jak twierdzi Ewka, i ta forma jest poprawna. Tak. Makazik i po której stronie łazienka, po której kuchenka. Wiecie, to piszcie albo nagrywajcie wiadomości głosowe.
1: To nie ja twierdzę. To słownik języka polskiego, wiesz?
0: Proszę bardzo, słownik języka polskiego, a umiem mówić.
1: Niesamowite, co?
0: No, takie mamy czasy. Ta sztuczna inteligencja po prostu wszędzie dociera. Nawet do wysokich obrotów. Dobra, jedziemy z wiadomościami drogowymi, a potem wracamy do spraw mieszkaniowych.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Zaczynamy od S8 w Warszawie. Wygląda na to, że przy węźle Mary Mącka doszło do stłuczki na jezdni w kierunku Białego Stoku i mamy zablokowany jeden pas i z tego powodu jest już korek na jezdni właśnie w kierunku Marek i Białego Stoku od węzła Mary Mącka do węzła Powązkowska. Później korek jest też od Bemowa do węzła Mory praktycznie i tutaj właściwie nie ma powodu, żeby tu coś się działo, więc być może jakieś prace drogowe właśnie wokół węzła Bemowo i to też na jezdni w kierunku Białego Stoku. W przeciwną stronę S8 bez żadnych problemów, podobnie S2 mamy delikatne spowolnienie na wysokości Raszyna na S8, czyli przy Michałowicach. Tam wcześniej mieliśmy kolizję, ale służby odwołały już to utrudnienie, więc teraz wygląda na to, że to po prostu duże natężenie ruchu i to także nie korek. Widać, że samochody jadą tylko wolniej niż tutaj można. Jeśli chodzi o 7 przy wjeździe do Warszawy, korek jest od Łomianek. Przy wyjeździe sytuacja wygląda całkiem dobrze, nawet na tym remontowanym fragmencie 7 na wybrzeżu gdyńskim. Tutaj prowadzone są, przypominam, prace na jezdni w kierunku Łomianek i dalej oczywiście także Dziekanowa i Czosnowa i tutaj spowolnień nie ma. 61 ze spowolnieniami z kolei na wysokości Nowodworów, ale przez Most Północny jedzie się bez żadnych utrudnień. I przypominam o S11, to jest to najświeższe utrudnienie między węzłami Poznań Zachód, Poznań Dąbrówka, tu w pobliżu Gołusek. Po awarii samochodu ciężarowego zablokowany jest jeden pas w kierunku Piły, to 24 kilometr i tutaj to zwężenie ma mniej więcej kilometr.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i wracamy do mieszkania Kazika. Okazuje się, że no prawie wszyscy tam byli spośród naszych słuchaczy. Bo skąd mają
1: skąd
0: wiedzieć?
1: Wiedzieli?
0: No bo oczywiście, skąd by wiedzieli? Kazik ma 4 pokoje. Tutaj Piotr z kij, fan Kazika. Łazienka po lewej, po prawej kuchenka. No świetna odpowiedź, no ale to fan Kazika, prawda? Więc wiedział. No, nie dziwię się, Piotrek. Halo,
3: to
0: halo.
3: Jest tak, 4 pokoje.

0: po lewej stronie łazienka, po prawej stoi kuchenka. Pozdrawiam szwagieru.
1: Szwagieru też był.
2: Cześć, z tej strony Romek. Cześć, jeśli Romku. Chodzi o pokoje, to oczywiście cztery. Jeśli chodzi o łazienkę, to tak, po lewej stronie łazienka, po prawej stronie kuchenka. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiam również Romek. Romek i Robert z Crosslanda byli i Nyga, 152 też wie, Ania Starnowa, Piotr Z, Basia, Filip, Tomasz, Artis Ząbek się poprawił, też wie, że cztery pokoje. I kto jeszcze
3: dobry,
1: wie?
3: Powitać.
1: Powitać.
3: Cztery pokoje, cztery pokoje. Po lewej stronie łazienka, po prawej stronie kuchenka. Mój dom murem podzielony. Pozdrawiam, Kadas.
1: No, czyli jednak nie dało się wyburzyć te ścianki działowe. Znaczy działową to była by się dała. Nośna musiała być, tak. Kamila z Leona. Bardzo dobra odpowiedź, Kamilą. Konrad z Wieśka, Andy DWR, Czupur z Durango, Macie Makowa, tak napisał. Prawdopodobnie Maciek z Makowa, tak się domyślam.
4: Mogło tak być.
1: Maćku, jeżeli się nie mylę, no to pozdrawiam oczywiście. Natomiast kto był najszybszy? Halo, halo.
5: Dobry, panie Robercie. Dzień dobry. Myślę, że cztery pokoje, a nie wiem, po lewej stawiam łazienkę, a po prawej kuchenkę. Pozdrawiam, Krzysztof.
1: Krzysztof...
4: Niby zgadywał, a jednak wiedział.
1: No właśnie, no, coś tam mu świtało. Pewnie parapetówka była dobra. Krzysztofie, oczywiście wygrywasz, pozdrowienia, możesz pozdrawiać kogo chcesz. Adam i Renia z Santa Fe, natomiast byli najszybsi spośród tych, którzy pisali. Krzysztof i Adam i Renia, wygrywacie oczywiście pozdrowienia, albo napiszcie, albo nagrajcie, dodamy piosenkę. Brawa dla wszystkich, którzy wiedzieli. W Dniu Mieszkalnictwa, Światowym Dniu Mieszkalnictwa, posłuchajcie, że ci słuchacze, którzy wiedzieli, nie mylili się.

No proszę bardzo, Aga Żdżuka też tutaj w ostatniej chwili. Dobra odpowiedź, Aga, dobra odpowiedź. Hania też wiedziała, proszę bardzo. Dlaczego teraz spływają dopiero te dobre odpowiedzi? I Tomasz kolejny. No dobrze, za chwileczkę kolejna zagadka, też mieszkaniowa, więc jak się znacie, słuchajcie.

No to jak to jest z tymi mieszkaniami, z tymi domami? Co trzeba mieć, żeby powstał dom? O tym śpiewała kiedyś, nie wiem czy pamiętacie, Iza Trojanowska, wywołując spore zamieszanie tą piosenką i krytykę, bo niektórzy myśleli, że ona pochwala socrealizm, a tak naprawdę to była taka krytyka. Posłuchajcie, co trzeba mieć, żeby zbudować dom, wymarzony dom? Naszych marzeń dom, tak śpiewała Iza Trojanowska, ale nie o tym chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć o tym, że nawet jeżeli ktoś ma wymarzony dom i ma w tym domu wszystko, czego dusza zapragnie, to może być nieszczęśliwy. Posłuchajcie teraz fragmentu, bo tego będzie dotyczyć pytanie, a nie cegły z domu Izy Trojanowskiej. Posłuchajcie tego fragmentu i zobaczcie, jak nieszczęśliwy może być posiadacz luksusowego domu. Luksusowego domu. Dwaj panowie wychodzą z takiego pomieszczenia, w którym jest coś, co chcielibyśmy mieć w domu. Wielu o tym marzy, żeby to mieć. Jeden się cieszy, bo śpiewa, a drugi płacze.

0: Tam jeden zamknął drzwi od tego pomieszczenia. I płacze.
1: Stefan, co jest? Ty Stefan z tym płakaniem
2: twardym trzeba być, a nie miękkim.
3: Bo ja powiem ci, jestem sam na tym świecie. W koło sami kryminaliści.
0: No właśnie, nieszczęśliwy mimo tego, że takie luksusy. Ja o te luksusy pytam. Z jakiego pomieszczenia, z czym to pomieszczenie było? Co tam było w środku tego pomieszczenia, z którego wyszli ci panowie? Jeden się rozpłakał. Jeżeli wiecie, o czym marzy wielu z nas i co miał ten pan, który płakał w swoim domu, co luksusowego, o, dodam dla ułatwienia, to zapraszam. To pytanie chyba trochę trudniejsze, no ale poradzicie sobie, niewątpliwie. Trzymam kciuki, oczywiście możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe w aplikacji.

0: Matt Knopfler podpowiada jak może, żebyście odgadli, co też takiego miał ten pan, który miał tak naprawdę wszystko w tym domu, ale skąd wyszli, z jakiego pomieszczenia, z pomieszczenia, z czym wyszli ci panowie, tak, no jeden był uchachany, bo śpiewał, a drugi, no jednak smutny. Nie jestem pewien, pisze Miluś, ale chodziło chyba albo o saunę, albo o jacuzzi. Nie, sauny i jacuzzi w tej scenie nie widać, coś jeszcze większego, podpowiem Milusiu. Posłuchajcie raz jeszcze, śpiewają. O, i zamknął drzwi. No i okazuje się, że jeden smutny.
1: Co jest, Stefan, co jest?
2: Ty, Stefan, z tym płakaniem twardym trzeba być, a nie miękkim.
3: Bo ja, powiem ci, jestem sam na tym świecie. W koło sami kryminaliści.
0: No właśnie, widzicie, czyli tak naprawdę luksus w domu szczęścia nie daje, jak się okazuje. Prawda? Można mieć to, o co pytam, w specjalnym pomieszczeniu pod dachem, a jednak no, marzymy, marzymy, marzymy. Ja na przykład marzę, ale no, koszt utrzymania olbrzymie. No w każdym razie, już nie podpowiadam. Już nie podpowiadam. O co chodzi w tym zadaniu? Jeżeli wiecie, zapraszam do aplikacji, a Ewa już informuje o tym, co się dzieje na polskich drogach.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: Sytuacja na drogach komplikuje się, bo przybyło nam utrudnień i to będzie po pierwsze S11, odcinek między węzłami Koszalin Zachód i Zegrze Pomorskie. Tutaj samochód osobowy wypadł z jezdni, dwie osoby zostały ranne i zablokowany jest jeden pas w kierunku Piły na 11 kilometrze. S11 tu bez zmian w Wielkopolsce na trasie między węzłami Poznań Zachód, Poznań Dąbrówka w pobliżu Gołusek. Przypomnijmy, tu ze względu na awarię ciężarówki jest zablokowany jeden pas w kierunku Piły na 24 kilometrze. Dobre informacje, właściwie częściowo dobre, z krajowej 12 z Łódzkiego, bo tu poprawiła się sytuacja między Sieradzem a Kaliszem w pobliżu Błaszek. Tu po zderzeniu trzech samochodów osobowych jedna osoba została ranna i droga nie jest już całkowicie zablokowana na 302 kilometrze, tylko jest uruchomiony ruch naprzemienny. I jeszcze S74, trasa opatów Kielce w pobliżu miejscowości Jałowęsy, po tym jak wcześniej doszło do kolizji z udziałem ciężarówki, teraz trwa usuwanie tego samochodu ciężarowego z drogi i nadal całkowicie zamknięta jest jezdnia w kierunku Kielc. Tu trzeba jechać dziewiątką przez Opatów, a następnie trasami lokalnymi.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i uruchamiamy pierwszy koncert życzeń za znajomość mieszkania Kazika. Słuchamy.
6: Pozdrowienia w takim razie ode mnie. Pozdrawiam wszystkich kierujących, rodzinkę, żonkę, dzieciaki, całe radio kierowców i wszystkich, którzy nam, szczególnie panie, przekazują te informacje drogowe. Trzymajcie się tam. Pozdrawiam, Krzysztof.
0: Trzymamy się tu i gramy dla was.

0: Już prawie 14. O co chodzi w tej zagadce? Mam nadzieję, że za chwileczkę się dowiemy. Po godzinie 14 wrócimy do tego. Minęła 14. 13:04 w Elblągu i tam jest najchłodniej, a najcieplej w wielu miejscach w Polsce. W Krakowie, w Opolu, we Wrocławiu, w Katowicach, przepraszam, i w Słubicach po 19.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A po południu i wieczorem będzie zachmurzenie małe, bądź umiarkowane. Rano było duże i dużo mgieł i zresztą te ostrzeżenia o mgłach jeszcze są wydane przez synoptyków na południu Polski szczególnie. Natomiast teraz mgliście nie jest, pewnie będzie mgliście wieczorem, a na pewno w nocy. Do 21 stopni dziś zobaczymy na termometrach, na razie 19 w czterech miastach w Polsce, jak powiedziałem. Wiatr słaby, bądź umiarkowany, a wieje na ogół z zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Kłaniam się, zapraszam, jedziemy razem na wysokich obrotach. Robert Kilen. Hello.

0: Już 9 minut po godzinie 14, no to jak to jest z tym czymś, co w domu ten płaczący pan miał? Halo, halo.
1: Hejka, może to była jednak jacuzzi, pozdrowionka?
0: No nie tylko, nie tylko i to jest niepełna odpowiedź, bo tutaj widzę, Darek z Mazdy też tak napisał, że chodzi o jacuzzi. Więc to nie tylko jacuzzi, jak ten pan śpiewający zamyka drzwi, to widać ewidentnie coś większego niż jacuzzi. Do tego wrócimy jeszcze oczywiście, a teraz 10 minut po godzinie 14 wracamy na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: A zaczniemy od dobrych informacji. Odblokowano S5 między węzłami Trzebnica i Kryniczno w pobliżu węzła Kryniczno. Tam po zdarzeniu samochodu osobowego i busa zablokowany był jeden pas w kierunku Wrocławia na 150 km i stąd dobra informacja, że trasa jest po wielu godzinach już odblokowana. Za to dwa nowe utrudnienia na 19 na Podkarpaciu. Pierwsze między Bogufałą a Jasienicą Rosielną w pobliżu miejscowości Domarac. Tu samochód ciężarowy uderzył w barierę. Obowiązuje ruch na przemian jednym pasem. To jest 234 km tej trasy. I jeszcze druga 19, tym razem na Podlasiu jednak. To jest trasa w Siemiatyczach, fragment ulicy Ciechanowieckiej. Tu na 153 km doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych i także obowiązuje ruch na przemian jednym pasem. A więc dwa utrudnienia na 19, jedno na Podkarpaciu, jedno na Podlasiu. No i poza tym cały czas jeszcze mamy S11 częściowo zablokowaną w zachodniopomorskie, między węzłami Koszalin Zachód, Zegrze Pomorskie. Tu po tym jak samochód osobowy wypadł z jezdni, jest zwężenie w kierunku Piły i tu dwie osoby zostały ranne. I jeszcze przypominam o drodze krajowej numer 12 w Łódzkiem, częściowo zablokowanej na trasie Sieradz-Kalisz w pobliżu Błaszek. Tu po zderzeniu trzech samochodów osobowych droga jest częściowo zablokowana, kierowcy jadą naprzemiennie. W tym wypadku, przypomnijmy, jedna osoba została ranna.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No dziś w Światowym Dniu Mieszkalnictwa można parafrazować takie znane powiedzenie, że pieniądze szczęścia nie dają, czyli luksusy w domu też, jak słyszeliście, szczęścia nie dają, bo pan był zapłakany i mimo tego, że ma wszystko, to jest jednak sam. No dobra, wracamy do tego, co ten pan miał takiego luksusowego za tymi drzwiami. To jak nie sauna i na jacuzzi, to na 100% będzie basen, pisze Miluś. Ma rację Miluś?
4: Jeszcze śpiewają.
5: To o basen chodziło. Basenu wyszli. Pozdrawiam szwagieru.
0: Pozdrawiam szwagieru. Czy o basen chodzi? Oczywiście, że to jest basen do pływania. Iza z Jarocina tak pisze w aplikacji. I Aga pisze, siara miał basen i jacuzzi i stamtąd wyszedł z Jurkiem Killerem. Pisze Aga i ma rację.
6: Halo, jeszcze halo. Raz, Marek, chciałem, że trzeba doprecyzować. To no. Jest temat tej zagadki.
0: Tak.
6: Basen w salonie. Salon z basenem.
0: O.
6: Pozdrawiam, Marek, Oktawia.
0: Pozdrawiam, Marku. Wyszli z basenu, pisze Jacek, Janeczek też wiedział, Czupur z Durango, Todę, kto jeszcze?
7: Stefan Siarzycki, popularnie zwany Siarą, miał basen, jacuzzi i w tym basenie utopił telewizor po wiadomościach. Toczek, jestem w Warszawie, uważaj, killerze.
0: To jest chyba groźba karalna.
3: Tak,
0: Toczek chyba wpadnie tutaj do mnie, ale jestem zarażam jeszcze, Toczek. Naprawdę, jeszcze mam katar. Czupur z Durango, więc jak nie chcesz, wiesz, potem przez dwa tygodnie, bo dobry katar trwa 14 dni, prawda?
3: Leczony, nie, to było nie tak.
0: Leczony
3: trwa tydzień, a nieleczony 7 dni.
0: A, to jednak 7 dni.
3: Tak.
0: Czupur z Durango też wiedział, Todę wiedział o basenie. Wracamy do, oczywiście do zagadki. Kto jeszcze?
8: Witam, Radejko. O basen chodzi.

0: To chyba był pan Rewiński, świętej pamięci. Pozdrawiam serdecznie, Marek Oktawia.
1: Pozdrawiam, halo, halo.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Ja się nagrywam w sprawie zagadki.
1: Dobrze.
2: I tak sobie myślę, że pan Siara z panem Killerem, to oni wyszli z tego basenu, pięknego, krytego basenu. Mhm. Sobie tam zażywali kąpieli. Pozdrawiam serdecznie, Agata Audi Bydgoszcz.
1: Agata Audi Bydgoszcz, bardzo dobrze, fajnie. I słychać było Agatę z Audi z Bydgoszczy. Arek Skedim, chyba chodzi o basen. Adam, Irenia z Santa Fe, Ania Starnowa też wiedziała. Krzysztof, Stefan Stigiego, Grzybek, Krzysztof z Paserati, Sława z Andy DWR. Kto jeszcze wiedział i powiedział?
3: No witam ponownie, panie redaktorze.
1: Witam.
3: Willa Siary Siarelskiego. I razem z Jurkiem byli w basenie. Pozdrawiam.
1: Brawo. Pozdrawiam, Mańku z Wawy. Kto był najszybszy?
4: Hejka, to może był basen. Pozdrawiam serdecznie, Andrzej Gdynia-Chłodniarz.
1: Andrzej Gdynia-Chłodniarz był najszybszy z basenem i Tomasz jest z Jastrzębia-Zdroju spośród tych, którzy pisali. Panowie, możecie pozdrawiać kogo chcecie. Tomasz z Jastrzębia-Zdroju i Andrzej Gdynia-Chłodniarz. Brawa dla wszystkich, którzy wiedzieli, że chodzi o basen. I już jedziemy dalej. Marzycie o basenie? Marzysz o basenie czy nie?
5: Mogłabym mieć.
1: Mogłabym.
5: Tylko jacuzzi by mi starczyło.

0: Już 20 minut po godzinie 14. Branża moto chce młodych ludzi. Tak można by krzyczeć na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, bo zarówno kierowców zawodowych oczywiście, ale także mechaników brakuje i o tym będziemy rozmawiać. Piotr Werner z Volvo Trucks jest z nami w studiu w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Dzień dobry panie Piotrze, witam serdecznie.
1: Witam serdecznie, witam państwa.
0: Okazuje się, że młodzi ludzie jakoś nie chcą zostać mechanikami samochodowymi, ani kierowcami. To już nie jest sexy?
1: Myślę, że możemy jasno to powiedzieć. To nie jest sexy. Ten niedobór na pewno jest. Mhm. Średnia wieku kierowców, jak i mechaników jest dość wysoka. My w swoich strukturach Volvo dziś wiemy, że średnia wieku mechaników w naszych 13 serwisach własnych to jest ponad 40 lat. Mhm. Więc przy tej ilości
0: zatrudniania... 40 lat? 40 lat to... To młody człowiek wieku. Jeszcze.
1: No ale właśnie. Tych młodych nam brakuje. Ciągle, ciągle mamy niedobory.
0: Czy to 25-latków brakuje?
1: Nawet bym poszedł dalej. Mimo tego, że na obowiązkowe praktyki dołączają do nas mechanicy i gdzieś tam patrzą w kierunku tych samochodów ciężarowych, po zobaczeniu, jaka to jest ciężka praca przy tej wadze, przy tej ilości komplikacji, nie wracają do nas, jeżeli chodzi o to zatrudnienie. Przeważnie dzisiaj zatrudniamy mechaników z doświadczeniem, tych, którzy już na rynku funkcjonują, często obcokrajowców, natomiast jeżeli chodzi o ten nabór młodszy, mimo tego, że współpracujemy ze szkołami zawodowymi czy technicznymi, dalej mamy dosyć niską liczbę młodych ludzi.
0: Czyli można wysnuć taki wniosek, panie Piotrze, że młodzi ludzie nie garną się do ciężkiej pracy?
1: Może aż tak daleko bym nie szedł, natomiast na pewno to, co padło na początku, zawód mechanika samochodu ciężarowego na pewno nie jest już dzisiaj sexy, to nie jest podłączenie komputera, to nie jest taka skomplikowana elektronika, którą załatwimy komputerem, tu jest kwestia wiedzy, tu jest kwestia podejścia, pracy zmianowej, często od rana do nocy, często w nocy, więc
0: to może nie jest
1: na pewno...
0: w takim razie adekwatnie wyceniana i nagradzani nie są ci ludzie, ci mechanicy.
1: W naszej ocenie na pewno tutaj możliwości zarobków są bardzo dobre, a nawet wręcz bym powiedział, że wysokie. Dzisiaj tutaj z punktu widzenia producenta samochodów ciężarowych mogę jasno powiedzieć, że to wynagrodzenie, jeżeli chodzi o mechaników Volvo, nie jest tu problemem. Jesteśmy świadomi tego, że ciężarówki muszą być gotowe, muszą być naprawiane i to jest dzisiaj nasz główny cel, żeby ten mechanik nie dość, że do nas dołączył, żeby został u nas na lata.
0: Mam rozwiązanie. Trzeba robić niezawodne samochody, które się nie psują.
1: One zawsze muszą się trochę psuć.
0: To w takim razie, co zrobić, żeby ci młodzi ludzie jednak chcieli być mechanikami i kierowcami zawodowymi?
1: Myślę, że tu jest duża rola dla nas wszystkich. Ocieplanie tego zawodu, taki pozytywny PR. My współpracujemy z szkołami w wielu lokalizacjach w Polsce.

0: I tu już tak naprawdę na etapie rodziców zaczynamy próbować docierać do tych młodych ludzi, żeby oni gdzieś tam wskazywali te duże samochody, że to jest może faktycznie ten kierunek, żeby ci młodzi ludzie się rozwijali. Polska stoi transportem. Dzisiaj naprawdę, jeżeli chodzi o ilości samochodów dla Volvo, Polska jest jednym z najistotniejszych rynków. Od lat jesteśmy w czołówce, jeżeli chodzi o ilość samochodów w Europie, na świecie również, więc naprawdę jest tutaj kawał materiału do rozwijania się, a ta konkurencja, co tu nie ukrywać, wśród mechaników samochodów ciężarowych jest na pewno mniejsza niż samochodów osobowych.
1: No właśnie, powiedział pan, że współpracujecie ze szkołami zawodowymi, więc tak sobie myślę, że jeżeli jakiś młody człowiek idzie do szkoły zawodowej o profilu mechanicznym, prawda, chce zostać mechanikiem samochodowym, czyli tak naprawdę nie brakuje mechaników, tylko brakuje mechaników samochodów ciężarowych, tak, bo ci domyślam się, że ci młodzi ludzie, którzy kończą tą szkołę, chcą naprawiać samochody osobowe, czy nie?
0: Tak, a teraz jeszcze w wielu przypadkach mają jeszcze do wyboru kierunki związane z elektromobilnością, więc naprawdę ten wybór jest duży, no a ta decyzja, jeżeli chodzi o te klasy ciężarowe, czy nawet nasze patronackie, bo takie mamy, niestety jest coraz rzadsze.
1: To muszę powiedzieć, że mnie to dziwi, bo przecież transport ma przyszłość, prawda? Brakuje kierowców zawodowych, więc i to jeżeli chodzi o Europę, to słyszałem, że 100 tysięcy kierowców brakuje, jeżeli chodzi o transport w Europie. Czyli branża ma przyszłość, zawód ma przyszłość, można wykonywać ten zawód jeszcze przez długie lata, tylko jakby... trudność tego zawodu chyba jest tą odstraszającą sprawą, jedyną.
0: To na pewno, jeżeli chodzi o mechaników, jeżeli chodzi o kierowców, jak najbardziej prawda. W dalszym ciągu są niedobory. Dużo kierowców rotuje, zarówno w kraju, jak i w Europie. Mamy, co prawda, zaciąg międzynarodowych kierowców, to też widać po naszych klientach, po firmach polskich transportowych, gdzie coraz częściej jeżdżą kierowcy z innych krajów i to bardzo często też z egzotycznych krajów. I tu, co ciekawe, bardzo często trafia na młodsze osoby. Te osoby młodsze, jeżeli chodzi o zawód kierowcy, są bardziej chętne, żeby się przemieszczać, żeby jeździć gdzieś po Europie. Coraz więcej kierowców też korzysta z okazji, żeby coś w tej Europie zobaczyć, czy zrobić. Natomiast tak, jest tutaj duże pole do popisu i duże możliwości do rozwoju. Nie tylko jeżeli chodzi o mechaników, kierowców, ale też ogólnie pracowników technicznych, osoby związane z transportem.
1: I o tym będziemy rozmawiać. Dlaczego brakuje młodych ludzi, dlaczego młodzi ludzie nie chcą wykonywać zawodu kierowcy zawodowego, czy mechanika samochodów ciężarowych. Macie na ten temat zdanie? Potraficie to wyjaśnić, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze? To czekam w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, a my z panem Piotrem Wernerem z Volvo Trucks wracamy do rozmowy za parę minut.

0: Już 14.30. Może się przekwalifikujesz z znajomości polskich dróg na znajomość polskich ciężarówek.
1: Byłam kiedyś
0: mechanikiem?
1: Nie, ale byłam na takich mistrzostwach młodych Europejczyków i między innymi były zawody mechaniczne.
0: Mechaniczek?
1: I mechaników, i mechaniczek, i reperowali i samochody osobowe, i ciężarówki.
0: Proszę bardzo.
1: Patrzyło się na to niesamowicie. Ale dla mnie to kosmos.
0: Kasia Cerekwicka, taka piosenkarka, jest naprawdę...
1: Mechaniczką?
0: Jest, tak, kończyła technikum samochodowe. Więc, no ale wybrała śpiewanie.
1: No, widzisz. No można moim zdaniem i reperować
0: i śpiewać.
1: I śpiewać, tak.
0: No, można reperować śpiewając na przykład.
1: Tak.
0: Albo na przykład można śpiewając informować o tym, co się dzieje na polskich drogach.
1: Nie zachęcisz mnie, przykro mi.
0: Ach, wyjeżdżamy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Na drogach sytuacja bez zmian w ciągu ostatnich 20 godzin, co jest z jednej strony dobrą informacją, bo utrudnień nie przebywa, ale też złą, no bo nie ubywa ich także. Sprawdźmy może, jak o tej porze jeździ się po Trójmieście. Ogólnie na razie nie najgorzej. Jest jeden wyjątek i to jest droga krajowa numer 89, czyli ta trasa w Gdańsku, która prowadzi do tunelu pod Martwą Wisłą. I tu niestety w tunelu jest już korek i po wyjeździe z tunelu do zjazdu na S7 na węźle Gdańsk-Port jest już dość duży i no, taki dość ścisły korek. I jeszcze w Śródmieściu Gdańska na 91 na wysokości no, mniej więcej Muzeum Starego Miasta jest i Muzeum II Wojny jest kolizja i tutaj też na jezdni w kierunku Pruszcza korkuje się. Poza tym S6, S7 bez żadnych problemów. Na 91 w kierunku Pruszcza też są delikatne spowolnienia, ale w przeciwną stronę, czyli jadąc od Pruszcza w kierunku Gdańska, te spowolnienia są także. No i przypominam o tych dwóch utrudnieniach najnowszych. Droga krajowa numer 19 na Podkarpaciu, odcinek Boguchwała i Jasienica Rusielna w pobliżu miejscowości Domarac. Po tym, jak samochód ciężarowy uderzył w bariery, obowiązuje ruch naprzemienny na 234 kilometrze, a na 19 na Podlasiu w Siemiatyczach na ulicy Ciechanowieckiej po kolizji dwóch samochodów osobowych, także ruch naprzemienny na 153 kilometrze. Na koniec jeszcze droga S11 w Zachodniopomorskiem między węzłami Koszalin Zachód i Zegrze Pomorskie. Wciąż mamy informacje o zamknięciu jednego pasa w kierunku Piły na 11 kilometrze, po tym jak samochód osobowy wypadł z jezdni.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No to koncert życzeń. Można powiedzieć standardowe życzenia od Tomasza z Jastrzębia-Zdroju. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i całą redakcję. To dla wszystkich słuchaczy za chwileczkę i dla kogo jeszcze?
3: Hejka, jak zwykle cieplutkie pozdrowienia z Gdyni dla całej mojej rodzinki, kolegów, przyjaciół, słuchaczy Radia Kierowców oraz prowadzących radio. I co najlepszego dla Was na niebawem Wasze zbliżające się urodzinki.
0: O!
3: Pozdrawiam cieplutko, Andrzej Gdynia-Chłodniarz.
0: Proszę bardzo, słuchacze pamiętają, zbliżają się urodziny, to prawda.

0: pocieszający wpis od Ani, naszej słuchaczki. Mój syn właśnie zaczął naukę w technikum samochodowym na kierunku technik pojazdów samochodowych, ponieważ bardzo interesuje się motoryzacją. Cały czas opowiada o silnikach, samochodach. Jakby się dało, to już by miał prawo jazdy, choć ma 15 lat. Czyli być może macie jednego mechanika więcej.
1: Mam nadzieję, że technikum blisko naszych lokalizacji.
0: W każdym razie... Głos w dyskusji zabiera również kolejna słuchaczka. Halo?
2: Ja myślę, że młodzi ludzie nie chcą pracować w takich zawodach, dlatego że to jest po prostu ciężka praca. I o ile ci młodzi z pokolenia Gen Z, może to wyglądać tak, że oni się boją ciężkiej pracy, natomiast ja uważam, że też w dużej mierze powinniśmy brać z nich przykład, bo wydaje mi się, że jest taki duży przeskok pokoleniowy. Po prostu... Ja jako młody milenials pamiętam moich rodziców, którzy i rodziców moich znajomych, którzy harowali, ciężko harowali, nie mieli później czasu dla rodziny. No i właśnie Gen Z tego nie chce. A z drugiej strony na przykład ja chciałam być mechanikiem samochodowym, a w mojej szkole nie przyjmowano dziewczyn. Także myślę, że takie czasy. Pozdrawiam serdecznie, Magda.
0: Magda, słyszałeś, Magdę, czyli tak, z jednej strony chcą tej równowagi między pracą a rodziną i być może dlatego, mimo tych dużych zarobków, to nie ciągnie do tej ciężkiej pracy, bo to ciężka praca.
1: Na pewno Magda ma tu wiele racji i na pewno to tak wygląda. Ja mogę tylko się odnieść, że żałuję, że Magda nie chciała zostać mechanikiem.
0: Chciała, tylko jej nie przyjęli.
1: Ale w niedawnym czasie, bo naprawdę kobiety też mile widziane, jeżeli chodzi o zawód mechanika w Polsce.
0: Mhm. No w każdym razie coś jest w tej zmianie pokoleniowej, jeżeli chodzi o te priorytety. Wydaje mi się, że rzeczywiście ludzie po pierwsze boją się ciężkiej pracy, po drugie wystarcza im pieniędzy wykonując inny zawód, no i chcą żyć, a nie, bo mówiłeś tak, od poniedziałku do soboty, tak, 6 razy w tygodniu taki mechanizm.
1: 6 razy w tygodniu, system przeważnie dwuzmianowy, no i czasami dochodzi jeszcze dyżur, jeżeli chodzi o tą pomoc na drodze, czy pomoc wtedy, kiedy serwis nie działa w nocy, czy w weekend.
0: No to tak już wiele ludzi nie chce pracować. I być może, a jakbyście na przykład zmniejszyli ilość godzin, to może by paradoksalnie mniej pracowali, a więcej ich było. Więc to by było wypełnienie, co? Czy nie?
1: Tylko musimy pamiętać o tym, że transport działa. Transport działa 24 godziny na dobę. Mhm. To jest tranzyt, to jest transport gabarytowy, który jeździ też w nocy, który też czasem potrzebuje tej naprawy. Nie tylko w serwisie, ale też na drodze. Samochody wracają często na serwis wtedy, kiedy jest przestój w transporcie, czyli wtedy, kiedy my mamy wolne, czy siadamy do świątecznej kolacji, więc tu na pewno ta dyspozycyjność mechanika też jest bardzo istotna. Ona na pewno jest ciężka i na pewno tutaj trzeba się zgodzić, że młodzi ludzie nie chcą w ten sposób funkcjonować, natomiast też nasz cel jest taki, żeby ich do tego zachęcić wszelkiego rodzaju rozwiązaniami, a przede wszystkim...
0: Jakimi rozwiązaniami?
1: Rozwiązaniami takimi, jakie dzisiaj każdy pracodawca jest w stanie im dać, czyli wszelkiego rodzaju benefity, zaczynając od...
0: Kartę do siłowni.
1: To też, ale ta karta już jest taka, można powiedzieć, przeżytkiem. No dzisiaj są to dopłaty do wypoczynku, dzisiaj są to dopłaty, zamiast jeżeli nie korzystasz z tej siłowni, atrakcyjny system finansowy, ubezpieczenia, możliwość dodatkowych dni wolnych, tak naprawdę poza tym, co daje

0: dzisiaj prawo pracy.
1: Czyli więcej niż 26 dni
0: w roku? Możliwości też są.
1: No i mimo wszystko nie garną się do zawodu ci młodzi ludzie, niestety. A jak to jest, może za dużo trzeba wiedzieć, może za dużo trzeba się uczyć? Jak to jest ze sztuczną inteligencją? Ostatnio rozmawiałem, jeżeli chodzi o mechaników i AI, i okazuje się, że posiłkowanie się AI w serwisach autoryzowanych to już norma, więc może tak naprawdę, no nie wiem... Nie chciałbym powiedzieć, ale roboty zastąpią niedługo ludzi.
0: No jeszcze to nie jest ten etap na pewno. Też wykorzystujemy sztuczną inteligencję. Na dzisiaj to nie jest tak, że sztuczna inteligencja naprawia nam samochody, czy mówi dokładnie, co się uszkodziło i co mamy zrobić. Natomiast tak, wykorzystanie nowych systemów oczywiście jest. Zaczynamy od szkoleń, czyli trzeba się uczyć, to na pewno trzeba się uczyć dużo, jeżeli chodzi o naprawy samochodów ciężarowych. Natomiast my w tym pomagamy. Każdy młody człowiek dostaje swojego mentora. Dzisiaj nie trzeba ciężarówki, żeby się uczyć. Mamy okulary VR, programy do naprawy silników, gdzie możesz popróbować, jak naprawić daną rzecz, czy się przeszkolić na VR-ach. Nie musisz jeździć po kraju, po szkoleniach. To na pewno. Natomiast jeżeli chodzi o AI, dzisiaj to jest przede wszystkim pomoc. Pomoc w wyszukiwaniu instrukcji, wad, historii. Po wprowadzeniu numeru ramy danego samochodu widzimy, co się w nim wcześniej psuło. Widzimy jego przebieg, jak się zmieniał rodzaj paliwa, czy nawet jakie trasy jeździł. Więc tutaj ta pomoc na pewno jest bardzo duża. Mhm. Na pewno nie jest to już taka ręczna robota, a zaoszczędzony czas można wykorzystać inaczej. Mhm.
1: Czyli tak naprawdę no, mechaników, jak słyszycie, brakuje i tak naprawdę chyba zawód kierowcy jest łatwiejszy mimo wszystko.
0: Nie chcę postawić takiej tutaj mocnej tezy, ale na pewno jest to też, może być prawdziwe.
1: No ale to, z kolei tutaj mamy inne problemy. Wiele dni poza domem i to chyba najbardziej odstrasza kandydatów, młodych ludzi do wykonywania tego zawodu.
0: Wiele dni poza domem, różne kierunki, często też niebezpieczne.
1: Ale powiedziałeś, że można... A niebezpieczne kierunki?
0: No oczywiście, że transport w nocy czy transport na inne kierunki niż krajowe też często wiąże się z ryzykiem. Mhm.
1: Jakim ryzykiem?
0: Zarówno jeżeli chodzi o sam samochód, czyli że samochód może ulec awarii, czy nie dojeżdżasz do danego celu, czy masz dodatkowe przestoje, no ale też
1: przecież jeżeli nie z własnej winy nie dojeżdżasz, to chyba nie bierzesz żadnej odpowiedzialności za to.
0: No ale oczywiście masz konsekwencje związane z niedochowaniem czasu, czy problemami z ładunkiem, który wieziesz, jeżeli na przykład ładunek jest szybko psujący się, to wtedy. To nieważne, czy to była twoja wina, czy nie twoja wina. To też jest bardzo ciężki zawód, jeżeli chodzi o kierowcę, już pomijając kwestię nocowania w kabinie, zabezpieczenia zarówno siebie, kabiny, jak i ładunku. To jest na pewno dużo wyzwań. Nie generalizowałbym tak, że jest to zawód łatwiejszy, bo on też ma wiele wymagań.
1: Czy kierowca bierze odpowiedzialność za ładunek?
0: Tego nie wiem, czy w każdym przypadku, na pewno też przewoźnik.
1: No właśnie, tak mi się wydaje, że tak naprawdę kierowca, no to jego zadaniem jest dojechanie, ale mogę się mylić. Drodzy kierowcy, jak to jest z tym zabezpieczeniem ładunku? Czy rzeczywiście, no nie wiem, nie płacą wam, jeżeli nie dotrzymacie terminu, nie z własnej winy, bo jeżeli ktoś z własnej winy i to zostanie udowodnione, to ja rozumiem, ale jeżeli nie z własnej winy, bo samochód się zepsuje, bo trzeba gdzieś postać, a nie ten postój nie był planowy, to dlaczego miałby za to cierpieć kierowca?
0: Może zaraz się dowiemy.
1: Czekamy na wasze wpisy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, a do rozmowy wracamy po 15 już.

0: Za 10 minut będzie godzina 15. Okazuje się, że dziewczyny jednak garną się. Nie wszystkie oczywiście, ale są takie, które się garną do zawodu mechanika. Ania pisze, że w klasie u mojego syna są 3 dziewczyny, które chcą zostać mechanikami albo mechaniczkami. Widzisz, Ewa?
1: Widzę, że będziesz mnie dzisiaj namawiał jednak na zmianę zawodu.
0: Nie, nie.
1: Chcesz się mnie pozbyć.
0: Dobrze, mów o tych drogach. Nikt nie chce się ciebie pozbywać.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: S11, tutaj wciąż między węzłami Koszalin Zachód i Zegrze Pomorskie na 11 kilometrze, po tym jak samochód osobowy wypadł z jezdni, jest zwężenie w kierunku Piły. Tutaj dodatkowo 2 osoby zostały ranne, więc dość poważne zdarzenie. Droga krajowa numer 12, ruch naprzemienny między Sieradzem i Kaliszem w pobliżu miejscowości Błaszki. Tam, przypomnijmy, przed południem zdarzyły się 3 samochody osobowe, wskutek czego jedna osoba została ranna. Tu i tak poprawiła się już sytuacja, bo droga była wcześniej całkowicie zablokowana. Teraz mamy ruch na przemian jednym pasem na 302 kilometrze. I tutaj cały czas służby informują o tym, że w Jałowęsach, czyli między Kielcami i Opatowem, jest utrudnienie związane z wyciąganiem samochodu ciężarowego z rowu, ale tutaj już absolutnie nie widać żadnych spowolnień. Są oznaczone prace drogowe przy wjeździe właśnie do Opatowa od strony Kielc, ale tutaj także z tego powodu spowolnień nie ma, więc mimo że służby tego jeszcze nie zrobiły, to ja już te problemy w ruchu na S74 na trasie Opatów-Kielce odwołuje. I jeszcze 19, trasa Bogufała-Jasienica-Rosielna w pobliżu Domaradza. Po tym jak samochód ciężarowy uderzył w barierę, obowiązuje ruch naprzemienny na 234 kilometrze. Jeszcze jedna 19 tym razem na Podlasiu w Siemiatyczach na ulicy Ciechanowieckiej. Po kolizji 2 osobówek kierowcy jadą naprzemiennie na 153 kilometrze tej trasy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Prawie 15, czas na wiadomości drogowe. Nie, jakie drogowe? Pogodowe oczywiście. Na drogach dzisiaj chyba fajnie, jeżeli chodzi o jazdę, bo zachmurzenie raczej małe bądź umiarkowane. Rano były mgły. Czy wieczorem wrócą, to sprawdzę o godzinie 17. Na razie aktualna sytuacja pogodowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 13,4 pokazują termometry w Elblągu i tam jest najchłodniej. Nie, 14,5, ale i tak najchłodniej w Elblągu. 20, ponad 20 nawet nieco w Legnicy, do 21. Mam nadzieję, że temperatura dojdzie, bo tyle na południu kraju zapowiadają synoptycy, jeżeli chodzi o najcieplejsze miejsce w Polsce. Na razie, jak powiedziałem, Legnica, ale ma być jeszcze trochę cieplej. Wiatr mamy słaby i umiarkowany, a wieje przeważnie z zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i wracamy na wysokie obroty. Jedziemy z YouTube teraz na antenie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Zapraszam, kłaniam się. Robert Kilan.

No właśnie, takie chwile jak te nadchodzą w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, 3 razy na godzinę, 10 minut po 15. Zbliżamy się do tej godziny, za chwileczkę wiadomości.

0: co jest przyczyną korka na A4. Cała obwodnica Krakowa stoi. Bardzo proszę o przekazanie danych.
1: To cała to nie, bo mamy od mostu na Wiśle, czyli od węzła Tyniec do węzła Kraków Południe na jezdni w kierunku Katowic. Rzeczywiście długie spowolnienie. Wygląda na to, że przy węźle Kraków Południe doszło do jakiejś kolizji, ale szczegółów od służb jeszcze nie mamy. Natomiast korek jest, jeśli ktoś może objeżdżać przez miasto, to polecamy.
2: Naprawdę? Przez miasto łatwiej niż obwodnicą?
1: No wiesz co, to spowolnienie ciągnie się na odcinku 11 km. Oj. Więc chyba tak.
2: Czyli korek jest i będzie. Przez jakiś czas?
1: Myślę, że tak, no bo już 15.10, więc za pół godziny, godziny szczytu ogłosimy i wtedy już będzie tylko gorzej.
2: Posłuchajmy, co się dzieje o 15.10.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Mamy spore korki także już w Warszawie, na S8 oczywiście. To jest jezdnia w kierunku Maryki Białegostoku od Marymontu za węzeł Powązkowska, ale jeszcze przed węzłem Bemowo się ten korek kończy. Wygląda także na to, że doszło na wysokości węzła Powązkowska do kolizji właśnie na tej jezdni teraz bardziej popularnej, czyli wyjazdowej z Warszawy w kierunku wschodnim. W przeciwną stronę, jadąc S8, czyli w kierunku Poznania Wrocławia, od Marymontu przez most jest spowolnienie. No i też dość duży ruch przy wyjeździe 7 z Warszawy w kierunku Łomianek. W przeciwną stronę dużo gorzej, bo od Łomianek do Bielan właściwie jest korek przy wjeździe do Warszawy właśnie od tej strony. I mamy też kilka utrudnień oczywiście cały czas. Dobra informacja jest jedna z S11 między węzłami Koszalin Zachód i Zagrze Pomorskie. Odblokowano przejazd. Tam wcześniej było zwężenie w kierunku Piły na 11 kilometrze, potem jak samochód osobowy wypadł z jezdni, wskutek czego dwie osoby zostały ranne. Dwie jeszcze 19 cały czas problemy są na Podkarpaciu między Boguchwałą a Jasienicą Rosielną w pobliżu miejscowości Domarac. Tu przypomnijmy, samochód ciężarowy uderzył w barierę, kierowcy jadą naprzemiennie na 234 kilometrze i taka sama organizacja ruchu też na 19, ale na podlaskim odcinku tej trasy w Siemiatyczach na ulicy Ciechanowieckiej. Tu zderzyły się dwa samochody osobowe i także ruch naprzemienny obowiązuje w tym miejscu.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Jak się okazuje, branża moto chce młodych ludzi. Brakuje nie tylko kierowców, o których mówiliśmy, ale także mechaników, o których też mówiliśmy. Piotr Werner z Volvo Trucks jest z nami w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców. Piotrze, a te zmiany, jeżeli chodzi o wydawanie, właściwie zdobywanie prawa jazdy przez młodych ludzi, obniżenie wieku, coś pomogły, jeżeli chodzi o zatrudnienie kierowców zawodowych, czy nie?
1: Znaczy, no przede wszystkim my mamy kierowców zawodowych, tutaj mówimy o C plus E, więc tutaj zupełnie to inaczej działa niż klasyczne prawo jazdy na samochód osobowy. Natomiast na pewno...
0: No tak, ale też można zostać kierowcą zawodowym wcześniej niż dawniej.
1: Tak, oczywiście, natomiast na pewno to pomogło. Też wielu ludzi chce spróbować tego zawodu, jeżeli chodzi o samochody ciężarowe i jazdę w trasę. Często jeżeli mamy młodych kierowców, oni zabierają ze sobą PlayStation, zabierają ze sobą rower, żeby na tych pauzach móc gdzieś pojechać, czy nawet często zrobić trening, więc na pewno to wszystko pomogło i dało trochę takiej atrakcyjności i powiewu młodości do tej branży.
0: A czy do branży dało trochę powiewu, jeżeli chodzi o ilość kierowców zatrudnienia zagranicznych?
1: To na pewno jest to branża, jest to zawód kierowcy, to jest to, co jest narażone na migrację. Tak jak polscy kierowcy idą do pracy do firm zagranicznych, tak zagraniczni kierowcy przychodzą do nas. Te niedobory, jeżeli chodzi o polskie firmy transportowe, są bezmienne. Przede wszystkim kierowcy ze wschodu.
0: Czyli z Ukrainy, z Białorusi, jak się domyślam, tak?
1: Dokładnie. Ukraina, Białoruś, Rumunia, ale też Gruzja, Armenia. Tutaj jak najbardziej te nacje są spotykane, ale coraz częściej pojawiają się też bardziej egzotyczne kierunki, jak chociażby kierunki afrykańskie, czy Pakistan, Filipiny. To wszystko tutaj pojawia się, jeżeli chodzi o samochody, a nawet muszę powiedzieć, w zeszłym tygodniu byłem mocno zaskoczony. Jeden z naszych klientów odbierał partię samochodów i będzie miał pierwszy zaciąg kierowców z Brazylii.
0: Proszę bardzo, czyli lepsze drogi chyba mamy niż w Brazylii, niż w Senegalu i w Pakistanie. No w każdym razie, a są jakieś, jakby to powiedzieć, problemy z tymi kierowcami ze względu na to, jak oni jeżdżą, w innej kulturze jeżdżą, prawda, w tych państwach, niż jeżeli chodzi o Europę.
1: Na pewno tutaj samochody dzisiaj ciężarowe są bardzo nowoczesne i to każdy, który jeździł nowym samochodem ciężarowym, wie, że tych systemów i jechanie do przodu już nie jest takie ciężkie, natomiast na pewno to, co widzimy, szkodowość samochodów w transporcie tym dalekobieżnym, jeżeli chodzi o tych niedoświadczonych kierowców, nie chciałbym generalizować, ale też bardzo często tych z zagranicy czy tak zwanych skoczków, którzy jednego dnia jeżdżą na jednym, drugim na drugim, to na pewno jest o wiele większe.
0: Co to znaczy skoczek? Znaczy nie swoim samochodem, tylko różnymi samochodami?
1: Różnymi, u różnych klientów, na różne, no, u różnych firm, na różnych trasach.
0: Rozumiem. Czyli co, ale co, mimo wszystko to, że szkodowość, jak powiedziałeś, tych zagranicznych kierowców jest większa i te samochody częściej są uszkadzane i wyłączane z pracy, to jednak i tak się opłaca ich zatrudniać?
1: No to, o czym mówiliśmy. Polska jest potęgą, jeżeli chodzi o transport europejski. Ładunki trzeba dowieźć, często trzeba zaufać nawet tym, którym pewnie często nie chcielibyśmy zaufać.
0: W takich warunkach dziś funkcjonuje polska branża transportowa, która zdecydowanie jest potęgą i bronimy tej, jesteśmy najwięksi w Europie.
1: No obecnie jesteśmy, zeszły rok był to czwarty największy rynek ciężarowy, jeżeli chodzi o sprzedaż, jeżeli chodzi o ilość firm transportowych, ilość samochodów na drogach, jesteśmy drudzy.
0: Drudzy. No w każdym razie srebrny medal mamy, polujemy nam złoto, ale no trzeba mieć kierowców i trzeba mieć mechaników, których jak słyszymy brakuje. Do tematu będziemy wracać. Piotr Werner z Volvo Trucks był z nami. Dziękuję, Piotrze.
1: Dziękuję bardzo. Kiedy

0: Joan Jett and the Blackhearts przed momentem na antenie PRK Polskiej Radio Kierowców. Myślę, że Joan Jett ma dużą satysfakcję z tego, co robi, bo nie wiem, czy wiecie, ale jak przyniosła swoje demo do wytwórni płytowej, to powiedzieli, nie wydamy. I chodziła, ktoś jej wydał i okazuje się, że cały świat teraz zna na przykład I Love Rock and Roll. Prawda, tę piosenkę, czy Bad Reputation, którą słyszeliśmy
1: przed momentem. Ale dlatego, że była dziewczyną, czy dlaczego?
0: Nie, no bo nie wierzyli w to. I tak naprawdę zastanawiam się, ilu takich, którzy nie wierzą, a się mylą, chodzi po tym świecie.
1: Tak.
0: Weźmy na przykład taką pisarkę, która napisała Harry'ego Pottera. Przecież tego też nie chcieli wydać.
1: Tak.
0: No.
1: I teraz czy sobie plują w brodę ci, co odrzucili?
0: Właśnie. Natomiast, no ile pieniędzy stracili? Dobra, 15.30, ogłaszamy to oficjalnie. Już zaczynają się godziny szczytu?
1: Zdecydowanie tak.
0: Wracamy na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I zaczynamy od południowej obwodnicy Krakowa. Tutaj ten korek się nie wydłuża, ale oczywiście jest, więc trzeba go odnotować. Od mostu na Wiśle za węzeł Kraków Południe, jadąc w kierunku Katowic. Szczegółów zdarzenia drogowego nie znamy, ale na pewno coś tutaj musiało być, bo ten korek o tej porze nie jest aż tak długi, nawet w godzinach szczytu. Mamy też zakorkowany wjazd do Krakowa, właśnie dlatego, że jest korek przy węźle Tyniec od strony Skawiny i Sidziny, czyli 44. Jest też korek między Gajem a Libertowem, wjeżdżając do Krakowa od strony Zakopanego na Siódemce. W przeciwną stronę, czyli przy zjeździe z węzła Kraków Południe do Libertowa, sytuacja nie jest najgorsza, mimo że tutaj też jest odcinek z robotami drogowymi. Stara północna obwodnica Krakowa, czyli droga krajowa nr 79, już ze spowolnieniami na wysokości Bronowic, Prądnika, Mistrzejowic, Nowej Huty. Tutaj w dwie strony są te spowolnienia. Korek jest właściwie takie spowolnienie też na dojeździe do remontowanego fragmentu S7 przy wyjeździe z Krakowa w kierunku północnym przy wzgórzach Krzesławickich. Tutaj ruch spowalnia właśnie do tego remontowanego odcinka. Jest już także duży ruch przy wyjeździe z Krakowa w kierunku Modlnicy i Modlniczki. Tutaj na 94 spore problemy wyjeżdżając z Krakowa w kierunku Olkusza. W samym Olkuszu 94 także się korkuje. I teraz jeszcze aglomeracja Górnośląska. Tu spory ruch przy dojeździe do węzła Brzęczkowice, jadąc od strony Wrocławia i także już w Śródmieściu Katowic na 79 widać duży ruch i na S86 między Katowicami i Sosnowcem. Zdecydowanie większy korek jest na jezdni w kierunku Sosnowca, ale w drugą stronę, tam gdzie prowadzone są prace drogowe, też się korkuje.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Wiem, że wielu słuchaczy PRK Polskiego Rady Kierowców lubi odgadywać samochód po dźwięku silnika. Dziś to będzie ponownie możliwe w wysokich obrotach już za kilka minut. Samochód, który charakterystycznie pracuje.

0: Niestety mamy złe wiadomości z polskich dróg. W weekend było naprawdę tragicznie. Nie wiadomo dlaczego. Być może za chwileczkę to wszystko wyjaśni na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców podinspektor Robert Topas, który oczywiście jak całe biuro w Komendzie Głównej Policji monitoruje takie sytuacje. Dzień dobry podinspektorze, witam serdecznie na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców.
1: Dzisiaj mam nadzieję dzień dobry, ale faktycznie weekend, a szczególnie sobota, to nie
0: właśnie
1: było dobre na drogach.
0: Sobota 15 osób zginęło na polskich drogach, a w niedzielę 7, łącznie 22 osoby. Można to jakieś wytłumaczyć?
1: Ciężko to wytłumaczyć, oczywiście wszystko to zaraz powiem, będzie można powiedzieć tak naprawdę o błędach głównie kierowców, ale nie było jakiegoś takiego jednego.
0: No była ładna pogoda, więc...
1: Tak, i do tej ładnej pogody zawsze mówię o niedostosowaniu prędkości, bo piękne słońce, pozwalamy sobie nacisnąć troszeczkę mocniej na ten pedał gazu, no ale takich wypadków mieliśmy z tego ogółu 4, mówimy o wstępnych przyczynach, ale mieliśmy też nieprawidłowe omijanie, nieprawidłowe wymijanie, zjechanie na lewą stronę jezdni, nieustąpienie pierwszeństwa, w tym pieszym, wejście na jezdnię bezpośrednio przed pojazdem, czyli tu pieszy. Jedno zdarzenie z udziałem zwierzęta na drodze, czyli też zagrożenie, tak? Natomiast czasami się trzeba ich spodziewać. Kolejne nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych, no i w kilku przypadkach nieustalone, ale to najczęściej jest związane z prędkością. Także nie było jednego takiego mechanizmu, z jakiego powodu do tych zdarzeń tak wielu doszło. No i tutaj powiedzmy, że uczestnicy tych zdarzeń, to akurat jeżeli chodzi o Sopotę, 7 kierujących samochodami, 2 osoby piesze, 3 pasażerów i 3 rowerzystów, ale w pozostałe dni weekendu doszli nam jeszcze motorowerzysta oraz 2 motocykliści, więc naprawdę po prostu pozwoliliśmy sobie na zbyt dużo za kierownicą przede wszystkim samochodów osobowych, bo widać tutaj też udział pieszych. W większości przypadków niestety byli oni bez winy, no ale nie ma ich już między nami.
0: No właśnie, ładna pogoda, rozkojarzenie, przyciskamy gaz, to prawdopodobnie jest przyczyna tych wypadków, które spowodowane były nadmierną prędkością, a rozkojarzenie i pewnie skoncentrowanie na, nie wiem, na tym, że co byśmy chcieli zrobić w weekend i nie zachowanie należytej ostrożności, to przyczyna pozostałych wypadków. Może po prostu kierowcy, może wszyscy nie spodziewaliśmy się tego, że pierwszy weekend października będzie tak słoneczny, jak niemal letni.
1: Powiem tak, to są bardzo przykre dane dla wszystkich, dla nas, dla policjantów, dla tak naprawdę całego społeczeństwa i trzeba pamiętać, że bez względu na to, gdzie się wybieramy i jak piękna ta pogoda jest, to sekunda nieuwagi za kierownicą, szczególnie samochodu, no czy też motocykla, no może spowodować to, że będziemy mówić o tak tragicznych danych. Ja powiem szczerze, że przeglądałem 3-4 miesiące wstecz i nie było takiego dnia w tym roku na polskich drogach. Dane tegoroczne są na razie dużo lepsze niż w roku 2025, ale jeżeli pozwolimy sobie po raz kolejny mówić o takim weekendzie, mam nadzieję, że absolutnie nie, no to może być, no to faktycznie ta taka czarna liczba, której zawsze chciałbym uniknąć, no te 15 ofiar, ale też 7 w niedzielę, kiedy na drogach było stosunkowo luźno, no to jest zdecydowanie za dużo.
0: Może w takim razie policjanci powinni w

0: W czasie takich słonecznych weekendów zmóc kontrolę.
1: Jest nas bardzo dużo na drogach. Też sprawdzałem liczbę policjantów. Była ona nawet nieco większa niż w ostatni weekend. No więc tutaj jeszcze raz podkreślmy, bo ja zawsze to mówię. Nas, policjantów ruchu drogowego, jest nieco ponad 10 tysięcy, a uczestników ruchu drogowego myślę, że około 30 milionów. A widzę, że też często kierowcom na przykład nie chce się chociażby wykonać tak prostej rzeczy, która teraz będzie bardzo istotna w tych warunkach, czyli przetrzeć od wewnątrz szyby, żeby to słońce nas nie oślepiło, czy też przetrzeć reflektorów pojazdu. To naprawdę wszystko jest bardzo istotne, ale przede wszystkim ta uwaga i dostosowanie prędkości nie tylko do oznakowania, tylko do warunków, jakie na tej drodze panują. Jeżeli nas oślepia słońce, redukujmy tą prędkość, zatrzymajmy się, a nie jedźmy w nieznane przed siebie.
0: Radził, jak słyszeliście, podinspektor Robert Opas, przedstawiając fatalne statystyki, jeżeli chodzi o zabitych na polskich drogach w czasie tego weekendu. Weźmy sobie to do serca, do umysłu i dostosujmy prędkość do warunków jazdy. I pamiętajmy, w czasie ładnej pogody wcale nie musimy szaleć. Dojedziemy wtedy bezpiecznie do celu. Dziękuję. Podinspektor Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji był w wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dzień dobry, jadę z Gdańska do Poznania. Właśnie jestem na jedynce. Madrid informuje w aplikacji. Jakieś problemy na tej trasie? Oj tak, mamy na jedynce roboty drogowe. W Warlubie, właściwie nawet wcześniej trochę i aż do Nowych Mars dużo robót drogowych i w związku z tym spowolnienia. Później jak wjedziesz w Madrycie na S5, to już mniej utrudnień. Szerokości życzę z PRK, z Polskim Radiem Kierowców.

0: Rock You Like a Hurricane. Skorpions na antenie PRK Polskiego Radia. Kierowców, uważajcie na skorpiony. Mogą być jadowite. Za 10 minut będzie godzina 16. Teraz będzie silnik. Pozwolisz, dobra?
1: Dobra.
0: Silnik będzie, bo niektórzy nasi słuchacze czekają na takie zagadywanki, więc uwaga, uwaga, nadstawcie uszu, zróbcie głośniej, bo ten silnik charakterystycznie pracuje. Tylko jaki to samochód jest wyposażony w ten silnik, który za chwileczkę odpalimy? Słuchajcie uważnie. O! Zaskoczył. No, jedzie, jedzie, jedzie, jedzie. Czy pięknie pracuje ten silnik? No nie wiem. W każdym razie...
1: Kwestia dyskusyjna.
0: Dokładnie, kwestia dyskusyjna, ale to, że zadają to pytanie, czy pięknie pracuje, to jest podpowiedź. To jest podpowiedź. Jaki to samochód? Jeżeli rozpoznacie samochód, to oczywiście będą wielkie brawa. Po silniku rozpoznajcie, napiszcie, nagrajcie wiadomość głosową o samochód, pytam. O model i markę samochodu. A teraz sobie pytam, co się dzieje na 10 minut przed godziną 16. Na polskich drogach i proszę bardzo o tę odpowiedź.
1: Dużo.
0: No to gramy. To gramy dalej, tak?
1: Nie no.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Jeśli chodzi o sytuację na drogach, to poprawiła się sytuacja na A4, na południowej obwodnicy Krakowa, bo tutaj ten korek się rozluźnia, więc jeśli rzeczywiście tu doszło do jakiejś kolizji, o której służby nie poinformowały, ale korek się jednak utworzył, to sytuacja wygląda już lepiej. Przypomnijmy, chodzi o jezdnię w kierunku Katowic. Korek był od mostu na Wiśle za węzeł Kraków Południe. No i tutaj robi się w nim po pierwsze przerwa, po drugie zamienia się on w spowolnienie, więc miejmy nadzieję, że przyjdzie tu i będzie tu ku lepszemu szło. Ta sytuacja będzie się poprawiała. Jeśli chodzi o most na Wiśle, na jezdni w kierunku Tarnowa i Rzeszowa, to tutaj też właśnie od tego mostu do Kryspinowa jest korek, ale zupełnie nieporównywalnie krótszy niż ten na przeciwległej jezdni. Z Krakowa przejeżdżamy teraz na A1. Przypominam o tym remoncie między Piekarami Śląskimi i Pyrzowicami, a mówię o tym dlatego, że tutaj jest na 3-kilometrowym fragmencie prowadzone są prace w dwie strony, jest zwężenie, jest ograniczenie prędkości i właśnie tutaj jest na tym odcinku remontowanym dość duży korek i to w obie strony. Teraz przejeżdżamy do Poznania i do okolic Poznania. W samym Poznaniu sytuacja nie wygląda najgorzej, z wyjątkiem drogi krajowej numer 92, która korkuje się na wysokości Winogradów, także Baranowa i Swarzędza. Przy wyjeździe z Poznania w kierunku Swarzędza jest korek, podobnie na S11 przy wyjeździe z Poznania w kierunku Obornik. Tutaj też spowolnienia i korki w dwie strony, zwłaszcza do węzła Rokitnica. Jeśli chodzi o A2, to tutaj tylko niewielki korek przy dojeździe do węzła Poznań-Krzesiny, jadąc od strony Poznania w kierunku Warszawy. No i poważnie zakorkowała się droga zjazd z A2 przy węźle Poznań Wschód na drogę wojewódzką 434, czyli to jest dojazd do węzła Kleszczewo i Kleszczewko. Tutaj niestety z powodu robót drogowych korek w dwie strony.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jeszcze raz uruchamiamy silnik. Jaki to samochód jest wyposażony w ten silnik? Tak niemrawo uruchamia się. Ale zaskakuje w końcu. Jak rozpoznacie samochód po silniku, to super, no, bo o to chodzi w tej zgadywance, jak się nazywa ten samochód, marka i model, poproszę w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Trzymam kciuki, nie jest to łatwe zadanie, nie jest to nowy samochód, ale mam nadzieję, że ktoś rozpozna i za chwileczkę pojawią się dobre odpowiedzi. A tymczasem Audioslave na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: Na hulajnodze pędzimy przez miasto, ale uwaga, nie chodzi o hulajnogę w naszej zgadywance, jeżeli chodzi o odgłos silnika. A o co?
1: Dzień dobry, ja w sprawie zagadki. To nie jest samochód.
0: Nie?
1: To jest łódź podwodna. Pozdrawiam, Miluś.
0: Pozdrawiam, Milusiu. To nie jest łódź podwodna, to jest samochód. I to mogę zapewnić, że to jest samochód, nawet ładny samochód, a nawet piękny, jak mówią niektórzy. Dzień dobry, czy to Volkswagen Garbus? Tomasz Sojoty się pyta, a sołtys Kwidzyna wręcz jest pewny. Volkswagen Garbusek z silnikiem boksera. Panowie, nie. To nie jest Volkswagen Garbus.
2: To musi być ciężarówka z Mad Maxa.
0: Nie. Nie musi być, nie jest to ciężarówka z Mad Maxa, powiem więcej, to żadna ciężarówka. To jest samochód osobowy. Artist Ząbek myśli, że to jest Wartburg. Nie, to nie jest Wartburg, ładniejszy od Wartburga. Na pewno samochód. Niektórzy się w nim zakochiwali. Posłuchajcie. Tak pracuje. Jak już się rozrusza oczywiście. Jaki to samochód? No mocniej, mocniej, mocniej. Jak się nazywa ten samochód? Imię i nazwisko poproszę, to znaczy markę i model oczywiście, jeżeli wiecie. Trzymam kciuki, wrócimy do tego po 16.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A tymczasem wracamy do informacji pogodowych. Najchłodniej w tym momencie na Suwalszczyźnie, w Suwałkach 14,2 kreseczki, powyżej zera pokazują termometry. Najcieplej w Legnicy 20,8 stopnia, niecałe 21 stopni, a miało być właśnie 21 na południu kraju. No prawie się zbliżyliśmy do tego, co oczekiwali synoptycy od słońca. Po południu i wieczorem zachmurzenie pozostanie małe i umiarkowane, lokalnie jedynie na północy duże, ale widzę, że nigdzie dziś nie powinno padać. Czy mgły wrócą nocą i nad ranem? To o tym już za godzinę. Przekonamy się, co synoptycy szykują na dzisiejszą noc, jeżeli chodzi o przewidywania. Wiatr jeszcze słaby bądź umiarkowany, a wieje głównie z zachodu.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jedziemy sobie na wysokich obrotach i szukamy oczywiście samochodu. Po dźwięku silnika rozpoznajemy dziś samochód. Mój pierwszy samochód, 25-letni Ford Ka. Nie, to nie jest 25-letni Ford Ka. Co to za samochód? Zapraszam, Robert Kilan.

0: Zaporożca. Andrzeju, czy w Zaporożcu ktoś się zakochał? To naprawdę piękny samochód wydaje ten dźwięk. A Zaporożec, czy on był piękny? O jaki samochód chodzi? Halo, halo.
1: Dzień dobry. Jeśli chodzi o konkurs, to wydaje mi się, że jest to silnik Mustanga V8. Pozdrawiam, Krzysztof z Olsztyna.
0: Pozdrawiam, Krzysztofie z Olsztyna. Ktoś jeszcze stawia na Mustanga?
2: Dzień dobry, powitać.
0: Dzień dobry.
2: Taką trochę bulgocze Mustangiem, ale tak jakoś dziwnie mu te gary chodzą.
0: No właśnie.
2: Coś... Wydech trochę przypomina. Pozdrawiam, Kadas.
0: Pozdrawiam. No właśnie, to, panowie, to nie jest Mustang, dlatego dziwnie.
3: Chociaż piękny jest.
0: Chociaż piękny jest. Mustang jest absolutnie przepięknym samochodem. Zarówno pierwsze jego wydanie, jak i te najnowsze też są piękne. Natomiast mogę powiedzieć, że to nie jest Mustang, chociaż w dobrą stronę piękności spoglądacie. Star 25, Seb Wawa. No nie, Star 25, no to brzydkie było. Natomiast nawet nowszy model Starol 28, na który stawia Artur z Toyoty Corolli. Nie wiedziałem, że Star 28 zwany był gruźlikiem. No w każdym razie nie jest to ani Star 25, ani Star 28, ani, uwaga, jeszcze raz powtórzę, żadna to nie jest ciężarówka. To osobowy samochód. O! Mogę powiedzieć, że silnik nie pracuje tak pięknie, jak ten samochód wygląda. Dodge Charger, Kanguro 1 i Bartek stawia też na Chargera. Nie, panowie, to nie jest Charger. Dawid z Beczki twierdzi, że to wyroby Kobry. Nie, no bo to nie żaden Mustang, niestety. Co to za samochód? Jeżeli wiecie, zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. A Ewa teraz głosem swoim podpowie wam, co się dzieje na polskich drogach.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Popołudniowy szczyt komunikacyjny już na trasach miejskich. Sprawdźmy, jak o tej porze przejeżdża się przez Trójmiasto. Nie najgorzej S7 i S6. Na S6 korkuje się tylko przy węźle Matarnia, na jezdni w kierunku Gdyni. No ale jeśli chodzi o drogi krajowe, to już wygląda ta sytuacja nieco gorzej. 91 w Śródmieściu Gdańska jest zakorkowana, także na wysokości Letnicy, Oruni i na jezdni w kierunku Pruszcza Gdańskiego. I tutaj w ogóle ten odcinek przy wyjeździe z Gdańska do samego Pruszcza jest zakorkowany. Mamy też na S6 po wyjeździe z Trójmiasta na dojeździe do A1 spowolnienie między Juszkowem i Rusocinem na jezdni w kierunku Łodzi. No i poważnie i najgorsza sytuacja jest na 89, bo tutaj właśnie ten korek od Letnicy praktycznie do węzła Gdańsk-Port na S7, tu w tym kierunku, czyli w kierunku węzła Gdańsk-Port, długi korek i ta sytuacja wygląda dość poważnie, ale też nie jest to nic nowego o tej porze w tym miejscu. Jeśli chodzi o sytuację na trasach pozamiejskich, dobre informacje z Siemiatycz na ulicy Ciechanowieckiej. To jest fragment drogi krajowej nr 19. Odblokowano przejazd po kolizji dwóch samochodów osobowych. Tam, przypomnijmy, obowiązywał ruch na przemian jednym pasem. Natomiast cały czas mamy informacje o 19, częściowo zablokowanej na Podkarpaciu między Bokuchwałą a Jasienicą Rosielną. Tu w pobliżu, przypomnijmy, miejscowości Domarac. Po tym jak samochód ciężarowy uderzył w bariery na 234 kilometrze, kierowcy jadą naprzemiennie. Tutaj do 16 miały potrwać utrudnienia, no ale ze względu na udział samochodu ciężarowego w tej kolizji usuwanie skutków tego zdarzenia się przedłuża. I jeszcze Błaszki, to jest krajowa 12, trasa Sieradz-Kalisz. Tu służby informują, że cały czas są utrudnienia po zdarzeniu trzech samochodów osobowych, wskutek którego jedna osoba została ranna, ale w tym miejscu nie widać już żadnych spowolnień, więc prawdopodobnie służby usunęły skutki tej kolizji, ale nie zdążyły o tym poinformować.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Hubert i 30 online pisze, że przypomina mu się dźwięk silnika autobusu Jelcze RTO 0343, czyli tak naprawdę Skody 706 RTO. Nie, to żaden autobus, również nie ciężarówka, nie autobus. To syrenka, maluch. My strzelacie w aplikacji PRK Polskiego Rady Kierowców. Nie, ani syrenka, ani maluch. Choć znam oczywiście takich, którzy byli zakochani w maluchu i w swoich syrenkach. Co to za samochód? Jak wam się wydaje? Piękny samochód. Właściwie można powiedzieć, że to miss tamtych czasów, jeżeli chodzi o motoryzację. Lamborghini Gallardo Todem. Nie, to nie jest Lamborghini. żadne Lamborghini. Nie tak szybki samochód jak Lamborghini, to żaden

0: Wszystkie najważniejsze informacje motoryzacyjne na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Teraz w wysokich obrotach pani adwokat Justyna Włodarczyk. Dzień dobry, pani Justyno, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Będziemy szybciutko rozmawiać o tym, co zrobić w sytuacji, gdy ukradną nam tablice rejestracyjne w Polsce i za granicą. A nawet jak nie ukradną, tylko zgubimy na przykład, bo nie wiem, pęknie plastik z tej osłonki i gdzieś nam wypadnie taka tablica rejestracyjna. To co wtedy zrobić? Gdzie się udać? Jak się zachować w takiej sytuacji?
1: Po pierwsze, jeżeli tutaj wiemy, że straciliśmy te tablice rejestracyjne, tak, czy właśnie, czy jak pan wskazał, zgubienie, czy bądź, bądź kradzież tutaj takiego, takich tablic, to faktycznie pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy zrobić, to zgłosić się na komisariat policji. Czy to polski, czy to niemiecki, czy dowolnego innego kraju, tak, w którym wskażemy na taką okoliczność.
0: Rozumiem,
1: tak, na
0: przykład, jeżeli policja.
1: Tak, na przykład jeżeli, bo może być taka też sytuacja, że po kilku dniach na przykład się zorientujemy, tak? Gdzieś samochód sobie stoi, jest zaparkowany, tak? Przychodzimy odebrać samochód, chcemy na przykład już wracać do Polski, na przykład z Niemiec i tutaj wtedy odkrywamy właśnie, że niestety tych tablic nie ma.
0: A dlaczego z Niemiec, pani Justyno, tak pani do tych Niemiec często jeździ? Tak pytam z ciekawości. No, powiedzmy, że z Hiszpanii albo z Chorwacji, tam cieplej.
1: Dobrze, może być Hiszpania, może być Chorwacja, faktycznie muszę przyznać, że w Niemczech jest to dość spory problem.
0: O!
1: Może dlatego.
0: A, to może dlatego, czyli w Niemczech kradną tablice rejestracyjne.
1: Może dlatego mam to skojarzenie, że po prostu jest to dość, u nich to częsty proceder. Dobrze, więc dowolnie, gdzie to znajdziemy, to wtedy musimy zgłosić na policję, tak, taką kradzież, tak, bo jeżeli ktoś oczywiście przejmie takie tablice rejestracyjne, może albo je zamontować do jakiegoś kradzionego pojazdu, może też na przykład
0: rozumiem,
1: pojechać na stację benzynową, tak?
0: Rozumiem, może wykorzystać nasze tablice rejestracyjne w niecnych celach.
1: Tak, dokładnie. Więc musimy na początku zabezpieczyć to, żeby już organy państwowe, policja wiedziały o tym, że taka sytuacja miała miejsce i żeby tutaj państwo mogli się bronić przed tym, jeżeli na przykład jakieś pismo przyjdzie, tak, i tutaj będą jakieś informacje o tym, że miało jakieś zdarzenie z państwa udziałem, z państwa tablic rejestracyjnych.
0: Żeby wiedzieli, że to nie my ukradliśmy na stacji benzynowej paliwo albo, nie wiem, jedziemy z kradzionym pojazdem. Rozumiem wszystko. Natomiast no, nasz samochód okaleczony trochę, stoi bez tablic rejestracyjnych.
1: Bez tablic.
0: To co, wtedy bierzemy kawałek tekturki i piszemy te numery
1: naszego pojazdu? Niestety nie jest to dozwolone. I wiadomo, w mniejszych sytuacjach, gdzie jesteśmy, nie wiem, kilka kilometrów od domu, to może się to sprawdzić. I ten pan policjant może oczywiście zrozumieć taką sytuację i oczywiście nie ukarać nas mandatem, ale co do zasady brak tablic, ale tych tablic urzędowych, tak? Nie żadnych zamienników, nie żadnych kupionych tych takich tablic ozdobnych, nic takiego niestety nie możemy mieć zamontowanego i brak tych tablic może być może powodować nałożenie na nas mandatu karnego, ale też na przykład odholowanie takiego samochodu, ponieważ też na ulicach

0: takie samochody
1: bezprawnie nie mogą być, więc tutaj służby miejskie, policja czy straż miejska mogą odholować takie auto.
2: To mamy duży kłopot, naprawdę duży kłopot. Ktoś nam ukradł tablicę, a my mamy kłopot jeszcze większy niż myślałem.
1: Dokładnie, niestety tak jest.
2: To co robić? Co, występujemy do jakiegoś polskiego przedstawicielstwa w danym kraju i czekamy na jakieś tablice?
1: Nie, niestety jeszcze jest gorzej, bo musimy zrobić wszystko sami. Musimy albo, możemy albo przetransportować sami taki samochód na lawecie, na odpowiedniej, nie wiem, przyczepie, tak? Posiadając takie zaświadczenie z policji, że zostały skradzione te tablice rejestracyjne, tak więc mamy potwierdzenie tutaj, dlaczego ten samochód nie ma tablic rejestracyjnych, albo możemy udać się sami, albo przy pomocy pełnomocnika, który jest na przykład na miejscu, do swojego wydziału komunikacji i tam zawnioskować o wydanie wtórników i tutaj możemy wybrać na przykład, że chcemy mieć dotychczasowe tablice, chociaż nie zalecałabym, bo nie wiadomo, co się stało z tamtymi, albo możemy wystąpić o wydanie nowych numerów, nowych tablic i jednocześnie możemy złożyć wniosek o wydanie takich tablic tymczasowych, które są wydawane od razu, więc nie trzeba na przykład na nie czekać 14 dni, tak?
2: Rozumiem, a potem z tymi tymczasowymi my instalujemy je na samochodzie, wracamy do Polski.
1: Ktoś musi dostarczyć, tak? Czy pocztą, czy tutaj gdzie trzeba i wtedy przyczepiamy takie tablice i już możemy swobodnie się poruszać.
2: I potem z tymczasowych zamieniamy na normalne, no niemniej jednak mamy, jak
1: tak,
2: słyszycie,
1: dokładnie.
2: Kłopot.
1: No, niestety tutaj jest to duży kłopot i tutaj żadne takie zadośćuczynienia, tak, i tutaj pomocy ze strony niestety konsula właśnie, czy
2: nic
1: innych
2: nie
1: urzędów,
2: pomoże.
1: No niestety nie ma.
2: Informowała o tym adwokat Justyna Włodarczyk na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Pani Justyno, dziękuję pięknie za rozmowę. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.

0: Live z Kid Row na antenie PRK Polskiego Rady Kierowców. Sebastian Bach, wokalista grupy Skid Row, w nim to się kochały dziewczyny. Podobnie jak mężczyźni kochali się w tym samochodzie, o który pytam. 16.30, za chwileczkę do samochodu wracamy, natomiast teraz utrudnienia zdaje się jakieś mamy. Halo, halo.
1: Cześć.
0: Cześć.
1: Piotrek z Wrocławia.
0: Cześć, Piotrze.
1: Miast S8 w kierunku Wrocławia, od Warszawy, zablokowany koncertowo, że się tak wyrażę. Pozdrawiam.
0: Koncertowo zablokowany. Koncertowo gramy, koncertowo blokują się polskie drogi. Gdzie jeszcze się blokują? Proszę bardzo, dyrygentka.
2: Może tak być.
0: Może tak być?
2: Już lepiej dyrygentka niż mechaniczka. Myślę, że w tym się bardziej bym odnalazła.
0: W dyrygowaniu? Tak. Ewka to potrafi dyrygować.
2: Idzie mi świetnie.
0: Posłuchajcie wiadomości drogowych.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Sporo nowych utrudnień przybyło na naszych trasach. Zacznijmy jednak rzeczywiście od tego korka, o którym informował nasz słuchacz. To jest korek przy wjeździe do Wrocławia od strony Bielan Wrocławskich, czyli jadąc od strony Katowic. Właściwie to nie jest korek, tylko takie długie spowolnienie, ale rzeczywiście dość spore, bo kończy się dopiero na wysokości Mędłowa. W przeciwną stronę, czyli wjeżdżając do Wrocławia od strony Legnicy, mamy spowolnienie przy węźle Kąty Wrocławskie, a później przy dojeździe do Nowej Wsi Wrocławskiej, mniej więcej na wysokości Kostomłotów. Jeśli chodzi o S52, odcinek Bielsko-Biała, tutaj przy węźle Wapienica, między tym węzłem a węzłem Jasienica, w pobliżu Pielska, po awarii ciężarówki jest zwężenie w kierunku Cieszyna. Ruch odbywa się tylko lewym pasem na 29 kilometrze. W Świętokrzyskiem pojawiły się problemy na 79 na trasie Lipsko-Sandomierz w pobliżu Karsów. Tu na 164 kilometrze wywróciła się na jezdnię cysterna. Ruch w tym miejscu odbywa się naprzemiennie. Droga krajowa nr 25, też nowe problemy w ruchu w Wielkopolsce na trasie Ostrów Wielkopolski-Kalisz w pobliżu Boczkowa. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych i ciężarowego droga jest zablokowana na 3 kilometrze. Tutaj świeża sprawa, sprawdzę, czy da się jakoś to miejsce objechać. Na pewno, ponieważ to całkowita blokada i samochód ciężarowy, na miejscu jest policja, która kieruje ruchem. I jeszcze krajowa jedynka, odcinek Bielsko-Biała Czechowice-Dziedzice w pobliżu Czechowic-Dziedzic po zderzeniu samochodu osobowego z busem. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Tychów.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Od razu przypomnę, że to nie jest Volkswagen Garbus, bo takich dużo odpowiedzi pojawiło się w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Czy to jest stary Fiat 500? Szymon z Gdańska pyta. Nie, to nie jest żadna 500. Nie jest to Fiat. Kochani, to Deu Matis bez tłumika. Zdrowia, Piotr z Katowic. Zdrowia, Piotr, oczywiście życzę. To jest samochód, czy z tłumikiem, czy nie. Może ma dziurawy. W każdym razie to nie jest Deu Matis. Co to takiego? Halo, halo.
4: Dzień dobry, powitać. Może poprawkę naniesiemy. Dobra. Może to stara Audica setka. Quattro. Albo Volvo.
0: O!
4: Stare.
0: Albo.
4: Pozdrawiam, Kadas.
0: Albo, w tym przypadku nie. Dokładnie. Albo to nie. Ani Volvo, ani Audi. Kto jeszcze?
5: Dzień dobry. Droga redakcja. Czy może chodzić o Fiata 125P? Trochę to brzmi jak Fiat 125P, choć 100% pewności nie mam.
0: Nie jest to Fiat 125P i teraz już 100% pewność, że nie jest to ten samochód. Skraw 99 informuje, że to jest Karman Gia. Halo,
6: Karman Gia.
0: Gia. Nie. To nie jest to.
7: Cześć, może dźwięk tego silnika to stara czechosłowacka Tatra osobowa. Oni lubieli takie wynalazki.
0: Może i lubieli, ja tam nie wiem. No, w każdym razie nie jest to stara Tatra, chociaż stara Tatra osobowa była pięknym samochodem. Natomiast ten był uznany za piękniejszego. I nie jest to Tatra. Halo, halo.
6: To była Mazda

0: RX8, Tomek.
1: Pozdrawiam, Tomku. Nie, to nie jest Mazda RX-8, nie jest to silnik Wankla. To prawdopodobnie starszawy Mercedes 200. Zbyszek z kolei stawia na Mercedes 200. Nie, to nie jest Dodge Charger, już o tym mówiłem. To nie jest, okej, okay, podpowiem dalej. To nie jest żaden amerykański samochód. To ten dźwięk silnika nie brzmiał często. Może ktoś go sobie sprowadził. No w każdym razie w Europie był spotykany, a nie w Stanach. Posłuchajcie. Ruszamy. No. Porsche 911. Teraz przyszła taka odpowiedź od Eryko. Nie, Eryko, to nie jest Porsche 911. To jeszcze bardziej podpowiem. Nie jest to niemiecki samochód nawet. No to jak mogę jeszcze podpowiedzieć? W związku z tym nie jest to żaden Shelby, żaden Mustang, żaden Charger. Co to takiego? Piękny samochód z Europy. Tak brzmiał dawno temu.

0: Kolejne odpowiedzi w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Już wiemy, że to nie żaden Amerykanin. Wiemy, że nie ten ciężarówka, nie autobus, to samochód osobowy i to jeszcze piękny. Halo, halo.
1: To była Mazda RX-7.
0: Nie,
1: Tomek.
0: Tomku, nie, to nie była Mazda RX-7. Mówiłem jakiś czas temu, że nie była to Mazda RX-8 i dodałem takie zdanie, że to żaden silnik Wankla. W związku z tym nie może być to Mazda RX-7. Halo, halo.
2: Dzień dobry, to Wołga będzie. Przemek z Forda, pozdrawiam.
0: Przemku, myślisz, że Wołga taki piękny samochód i się ludzie w niej zakochiwali? Ja myślę, że się bali czarnej Wołgi. Halo, halo.
3: Żuczek, to był Żuczek.
0: Żuczek, nie był to Żuczek. Dźwięk tego silnika nie pochodzi z Triumfa Spitfire z 1967 roku, pisze Bartek Supermoto. Masz rację, Bartku, dźwięk tego silnika nie pochodzi z Triumfa Spitfire.
4: Może to Moskwicz?
0: Nie, to nie jest Moskwicz. Nie wiem, kto się zakochiwał w Moskwiczu. Kolejne podejście od Huberta. Może to Opel Kapitan? Nie, to nie jest Opel Kapitan. To europejski samochód. Niewątpliwie europejski samochód, więc wszystkie Nissany, GTR, Nismo możemy wyeliminować. Zaporożec? Naprawdę?
5: Zaporożec.
0: Naprawdę? Ktoś zakochał się w Zaporożcu? Nie, to nie jest Zaporożec. Alfa Romeo Spider, o proszę bardzo, w tym samochodzie można było się zakochać, ale bez podpisu. I nie jest to Alfa Romeo Spider. Jaguar XJ12, Marcin ze Skody. No właśnie, szukajmy w pięknych samochodach. To nie jest Jaguar, E-Type też nie jest to. Nie jest to Ferrari Testarossa, jak pisze Todde, ale szukajmy wśród pięknych europejskich samochodów. Piękna to może być Multipla, ktoś tu pisze. Idąc w tym kierunku, obstawiam Volkswagena T2. Nie. Nie jest to Volkswagen T2. Nie jest to żaden niemiecki samochód. Europejski, a nie niemiecki. Jesteście bliżej prawdy? Mam nadzieję. Jeżeli wiecie, podejrzewacie, że wiecie, o jaki samochód dziś pytam, zapraszam do aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Ja nie ukrywam, że myślałem, że wcześniej to się uda rozstrzygnąć, bo przecież jeszcze wycieraczki czekają na kogoś dzisiaj. I myślałem, że rozgrzejemy sobie te szare komórki i ktoś o tej porze będzie już zdobywał wycieraczki i cieszył się z wycieraczek. A tymczasem no musimy dojść do prawidłowej odpowiedzi, o jaki samochód, o jaki silnik pytam dzisiaj. Piękny europejski samochód, nieco retro.

0: Eddie Money, Take Me Home Tonight. Bardzo fajnie się przy tym podróżuje. Wiem, bo podróżowałem. Naprawdę. I śpiewam na głos tego Eddie'ego Money.
1: Skandal.
0: Skandalicznie śpiewam, oczywiście, że tak. Saab 96, no wreszcie pojawiły się jakieś, Kasia z Mielca pisze, jakieś piękne samochody.

0: Czy to nasza Polska Warszawa? Pyta Tomasz 100J. To jest Warszawa, Sebastian tak twierdzi. Nie, to nie jest Warszawa, to nie jest Saab. To nie jest Jaguar E-Type z rzędową szóstką, jak twierdzi Rafał ze Sprintera. Ale to piękne samochody. Może Aston Martin DB5, pyta Ania. Nie, to żaden Aston Martin. Alfa Romeo GTV6, ktoś pamiętał. Kto? Skraw 99 pamiętał o tym samochodzie. To nie są te samochody. Bentley Continental GT. Kolejny Aston Martin. Lotus Esprit od Marcina. Jensen Interceptor, proszę bardzo. Nie, to nie są te samochody. To nie jest samochód brytyjski, nie jest niemiecki. Za chwileczkę... A! Jeszcze raz dźwięk. No, uruchamiamy. Nie brzmi tak pięknie, jak wygląda, muszę wam powiedzieć. Ale to swojego czasu bardzo popularny samochód w Europie i bardzo piękny. Zachwycali się nim ludzie. I w tym momencie też się chyba zachwycają. Natomiast nie pojawiła się żadna wiadomość z dobrą odpowiedzią, jeżeli chodzi o nagranie. Za chwileczkę jednak rozwiążemy ten konkurs, bo mam trzy dobre odpowiedzi, jeżeli chodzi o tych, którzy pisali. Tymczasem Ewa nie może się doczekać, żeby was poinformować o tym, co się dzieje.
1: Zgadza się.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Zwłaszcza, że dzieje się dużo i tutaj S8, o której także informował nasz słuchacz, że jest korek przy wjeździe do Wrocławia od strony Warszawy i rzeczywiście już znamy powód tego korka. Odcinek Wrocław-Magnice w pobliżu Magnic, tu samochód osobowy uderzył w bariery, jest zwężenie w kierunku Wrocławia, a dalej jadąc Kudowy na 3 km, no i to niestety powoduje przy popołudniowym szczycie komunikacyjnym, że korek w tym miejscu ma 7 km, więc tu trudna sytuacja, może droga wojewódzka 368 i 72 to będą dobre sposoby, żeby ominąć ten zakorkowany fragment. Chociaż tu oczywiście trasa nie jest całkowicie zablokowana, jest zwężenie, no ale właśnie korek jest dość pokaźnych rozmiarów. Teraz jeszcze S52, to jest Bielsko-Biała między węzłami Wapienica i Jasienica. Na 29 km po awarii ciężarówki ruch odbywa się po zwężeniu w kierunku granicy państwa. Bez zmian także w najkrajowej jedynce, to jest mniej więcej ta sama okolica, a chodzi o odcinek Bielsko-Biała-Czechowice-Dziedzice w pobliżu Czechowic. Po zderzeniu samochodu osobowego i busa zablokowany jest jeden pas w kierunku Tychów. W Wielkopolsce droga krajowa nr 25, Ostrów Wielkopolski-Kalisz w pobliżu Boczkowa. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych i ciężarówki droga jest zablokowana na 3 km. Tutaj objazd prowadzi małymi trasami lokalnymi. Najpierw trzeba pojechać przez Boczków. I jeszcze krajowa 19, w końcu potwierdzenie dobrych informacji, że odcinek Boguchwała Jasienica Rosielna w pobliżu miejscowości Domarac jest przejezdna. Tam wcześniej samochód ciężarowy uderzył w bariery, był ruch naprzemienny i zakończyły się dość szybko utrudnienia na 79 w Świętokrzyskiem na trasie Lipsko-Sandomierz w pobliżu miejscowości Karsy. Tu po wywróceniu się cysterny ruch odbywał się naprzemiennie. Na szczęście w miarę szybko na 164 km udało się usunąć ten samochód z drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to wracamy szybciutko do tego samochodu, bo jak powiedziałem, trzy prawidłowe odpowiedzi wśród tych, którzy pisali. Cześć Robercie, pisze Hubert. Jeśli nie niemiecki, to francuski. Citroën DS, pisze Hubert. I ma rację, oczywiście to Citroën DS. Łukasz z 3 City, domyślam się, że z Trójmiasta. Łukasz też to wiedział i jako pierwszy wiedział to Fufon, że to Citroën DS. Panowie, w związku z tym możecie pozdrawiać kogo chcecie. Wszyscy trzej. Jedyne dobre odpowiedzi w aplikacji od Citroen DS, od Huberta, od Łukasza i od Fufona. Możecie pozdrawiać, możecie napisać albo nagrać pozdrowienia. Brawa dla wszystkich, którzy wiedzieli, że to Citroen DS. Brawa, brawa były. No i oczywiście pozdrowienia. Mam nadzieję, że za chwilę się pojawią, a już niedługo będziemy... Co będziemy? Grać o wycieraczki. Ale jak? Trzeba się zgłosić. Jak się zgłosić? O tym za chwilę.

0: Prawie 17, a po godzinie 17 gramy o wycieraczki. No w końcu, jak się zgłosić do tego konkursu? Bardzo prosto. Piszecie imię albo swój pseudonim artystyczny, jeżeli macie i poruszacie się nim w aplikacji. No i oczywiście numer telefonu. Numer telefonu do was, po który mamy oddzwonić. Ktoś zdobędzie po godzinie 17 kolejne pióra wycieraczek w wysokich obrotach. Przydają się takie wycieraczki, zwłaszcza, że sezon jesienno-zimowy przed nami. Jeżeli te wycieraczki, które macie, już nie zbierają dokładnie i zamazują szybę, no to radziłbym naprawdę mieć nowe, można te nowe mieć za darmo, całkiem za darmo, wygrywając w konkursie w wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. To cóż, trzymam kciuki za was oczywiście. Jak się zgłosić, jeszcze raz przypomnę, poproszę imię albo pseudonim, wasz pseudonim i numer do was, pod który mamy oddzwonić po godzinie 17.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: 14 na zewnątrz w Suwałkach i tam jest najchłodniej. Na Suwalszczyźnie najcieplej, 21,1 jeszcze kreseczki mamy. Tyle tem na termometrach w Legnicy. Osiągnęliśmy maksimum. Na Dolnym Śląsku najcieplej, na Suwalszczyźnie po stronie przeciwpołożnej, jak mawiał Pawlak Polski, najchłodniej. Ale chłodno nie jest, trzeba przyznać, a nawet dosyć ciepło jak na 5 dzień października. Czy noc ciepła przed nami? Nawet od 5 stopni na południowym wschodzie będzie dziś nocą, około 8 na przeważającym obszarze kraju, do 11 nad samym morzem, ale w Kotlinach Karpackich już lokalnie spadek nawet do minus 1. W całym kraju, nie w całym kraju, na południu Polski bezchmurnie w nocy. W centrum i na północy zachmurzenie małe bądź umiarkowane, a w południowej połowie kraju silne zamglenia powrócą oraz miejscami mgły ograniczające widzialność do około 100 metrów. Niestety mgły na południu kraju, w południowej połowie kraju wszędzie mogą się pojawić. Opadów nie będzie, ale mgły tak. Wiatr pozostanie słaby i zmieni trochę kierunek, bo na razie wieje z zachodu, a w nocy będzie wiał i z zachodu, i z południowego zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i mamy pozdrowienia, czyli koncert życzeń uruchamiamy. Pozdrawiam moją córkę, która obchodzi dziś urodziny. O, ale trafiliśmy. Łukasz z Trójmiasta, szanowną redakcję, też pozdrawia wszystkich zmotoryzowanych. Oczywiście porozdrawiamy, ale przede wszystkim pozdrawiamy naturalnie córkę Łukasza. I Hubert przysłał pozdrowienia wszystkich byłych i obecnych użytkowników Citroenów DS z produkcji 55-75 szerokości i przyczepności, życzy Hubert. No to co? Dla wszystkich pozdrowionych gramy.

I jeszcze raz koncert życzeń, bo dopiero teraz dotarła wiadomość od Fufona, który też ma prawo do pozdrowień. Z uśmiechem Fufon pozdrawia. Serdecznie pozdrawiam wszystkich mieszkańców Kozienic. My również oczywiście oraz kolegów z kosmetyki Out, pisze Fufon. O, i mnie się trafiło pozdrowienie. Dziękuję pięknie. Gramy w takim razie dla wszystkich pozdrowionych.

0: 10 minut po godzinie 17 wracamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A na drogach sytuacja bez zmian, czyli nie przybywa utrudnień, ale też ich nie ubywa i dodatkowo musimy mierzyć się z popołudniowym szczytem komunikacyjnym. Zacznijmy od tej najgorszej sytuacji w tej chwili, czyli prawie 7 km korka przy wjeździe do Wrocławia od strony S8. Tutaj warto uciekać z ekspresowej ósemki węzłem Łozina, bo niestety ten korek ma prawie 7 km, a wszystko przez to, że między Wrocławiem i Magnicami w pobliżu Magnic samochód osobowy uderzył w barierę. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia, dalej jadąc Kudowy na 3 km. No i to niestety powoduje ten korek. Tutaj możemy zjechać właśnie węzłem Łozina, pojechać przez Bąków i Las Zakrzowski i następnie 372 ominąć ten fragment, który tutaj jest mocno zakorkowane. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, to bez zmian na wysokości Bielska na S52 to jest między węzłami Wapienica i Jasienica. Tu po awarii ciężarówki ruch odbywa się tylko jednym pasem w kierunku granicy państwa. Na 29 km w Śląskiem też problemy między Bielsko-Białą a Czechowicami-Dziedzicami w pobliżu Czechowic. Tu po zderzeniu samochodu osobowego i busa zamknięty jest jeden pas w kierunku Tychów. To 596 km. Droga krajowa nr 19 odblokowana na Podkarpaciu między Boguchwałą a Jasienicą Rosielną. Przypomnijmy, tam w pobliżu miejscowości Domarac, po tym jak samochód ciężarowy uderzył w bariery, było zwężenie, kierowcy jechali na przemian jednym pasem. I jeszcze na koniec droga krajowa nr 25, cały czas zablokowana między Ostrowem Wielkopolskim a Kaliszem w pobliżu Boczkowa. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych i ciężarówki droga jest zamknięta na 3 km i tutaj policja kieruje ruchem na objazd.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: No właśnie, będzie łatwiej czy trudniej zdobyć wycieraczki dzisiaj niż na przykład w piątek? Przekonajmy się.
1: Konkurs. Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Wize, producent wycieraczek do szyb samochodowych. Wize.pl.
0: Mateusz z nami. Dzień dobry, Mateuszu. Witam serdecznie na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców.
2: Dzień dobry.
0: Mateusz, to było tak inaczej. Przepraszam, Łukasz, czego szukasz? Ale ja zapytam właśnie, Mateusz, do jakiego samochodu szukasz wycieraczek?
2: Do Opla.
0: Którego?
2: Astry.
0: Mhm. No dobrze.
2: Sporturami.
0: Jeszcze raz przepraszam?
2: Kombi z Sporturami.
0: Okej. Okay. No to w takim razie teraz jedziesz tym Oplem, Astrą?
2: Nie, teraz aktualnie w domu jestem.
0: Jesteś
2: w praniu
0: domu.
2: Robię.
0: Pranie?
2: Tak.
0: A czy a pralka robisz, czy ty robisz?
2: Nie, pralka robi, pralka ja to wrzucam.
0: Okej, ty wrzucasz, super, dobrze. No to w takim razie udanego prania życzę, ale przede wszystkim udanej walki o wycieraczki. Dziś pytałem o Citroena DS, być może słyszałeś, prawda?
2: Tak.
0: Że mamy rocznicę premiery Citroena DS 5 września 1955 roku w hali ekspozycyjnej salonu samochodowego w Paryżu. Największe zbiorowisko ludzi właśnie znajdowało się przy stanowisku Citroena, bo pokazano DS-a. Czy ty wiesz, Mateuszu, że już w 15 minut po debiucie, 15 minut wystarczyło, żeby Citroen zebrał ponad 700 chętnych na zakup tego samochodu. Bo nadwozie, sylwetka podobała się ludziom. Innowacyjna technologia, między innymi hydropneumatyczne zawieszenie, będące w latach 50. niezwykle zaawansowaną technologią i zapewniającą znacznie większy i wyższy komfort jazdy niż samochody klasy wyższej, więc dużo ludzi chciało tego Citroena. Pamiętaj, 700 chętnych na zakup w 15 minut, a

0: Do końca dnia, do końca 5 września, jak myślisz, ile tysięcy osób złożyło zamówienia na Citroena DS 5 września 1955 roku w Paryżu? Ile tysięcy osób chciało mieć ten samochód już pierwszego dnia? Wiesz czy nie wiesz? Czy chcesz podpowiedź od razu?
1: Podpowiedź.
0: Od razu wycieraczki pracują, tak? Dobra, okej. No to podpowiadamy od razu i uważaj. Zanim ci dam podpowiedź, to może zapytam, ty oglądasz dużo filmów, jesteś lepszy w filmach, zdasz się bardziej na filmach, mitach czy komiksach?
1: Filmy.
0: Filmy? Dobra, to tę podpowiedź zacznę od filmu. Tyle tysięcy osób złożyło zamówienia na Citroena DS, ile było gniewnych ludzi? Ale również, podpowiem ci, jakbyś znał się na mitach albo na komiksach, to też było tyle prac Heraklesa albo Herkulesa, jak wolisz, i tyle prac Asterixa. Tyle tysięcy osób złożyło zamówienia. Ile?
1: Jeszcze bardziej?
0: Jeszcze bardziej już nie mogę, bo już 3 podpowiedzi dałem. Trzymam kciuki. No, strzelaj. 1, 2, 3, początek gry. Mati.
1: 9
0: to nie jest dobra odpowiedź, niestety.
1: 100
0: to za dużo. To za dużo. Do końca dnia Citroen zebrał 12 tysięcy zamówień na Citroen ADS. Bo było 12 gniewnych ludzi w filmie, 12 prac Heraklesa w mitach i 12 prac Asterixa w komiksie.
1: Nic, dziękuję.
0: To ja dziękuję, Mateuszu. Trzymaj się. Ktoś inny za chwileczkę będzie grał o wycieraczki.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Wize, producent wycieraczek do szyb samochodowych. Wize.pl.

0: 17.30, za chwileczkę gramy o te wycieraczki. Przed godziną 18 ktoś je wygra. Natomiast teraz, no właśnie, wygrywamy czy przegrywamy na polskich drogach z korkami? Ewa wzdycha, więc przegrywamy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I jest pytanie od naszego słuchacza, co się dzieje na S5 przed Poznaniem. Ja informowałam o tym, że jest tam korek. No i tutaj powody mogą być dwa, bo po pierwsze jest oznaczenie robót drogowych i to jest

0: to, co tam się dzieje zazwyczaj. Po drugie, mignęło to oznaczenie zdarzenia drogowego, ale ja obstawiam, że to są jednak te roboty drogowe, bo tutaj służby nam nic nie zgłosiły. Natomiast rzeczywiście na tym odcinku w dwie strony jest spowolnienie właściwie codziennie ze względu właśnie na te prace drogowe. To jest odcinek Kostrzyn i Poznań Wschód. Tutaj między tymi węzłami to spowolnienie utrzymuje się od kilku godzin. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, to dwie dobre informacje. Po pierwsze, odblokowano drogę S52 między Wapienicą i Jasienicą w pobliżu Bielska-Białej. Tu przypomnijmy, zepsuła się ciężarówka. Na szczęście tę awarię szybko dało się usunąć i jezdnia w kierunku Cieszyna jest już odblokowana. I podobnie Krajowa Jedynka na trasie Bielsko-Biała-Czechowice-Dziedzica w pobliżu Czechowic-Dziedzic. Tu po zderzeniu samochodu osobowego z busem było zwężenie w kierunku Tychów i tutaj też informacja, że trasę odblokowano. Natomiast utrzymują się problemy na S8 na trasie Wrocław-Magnica w pobliżu Magnic. Tu po tym, jak samochód osobowy uderzył w barierę, jest nadal zwężenie w kierunku Kudowy-Zdrój, a wcześniej oczywiście także Wrocławia i tutaj utrzymuje się spory korek. W Warszawie korkuje się oczywiście nadal S8 między węzłem Marymącka i węzłem Bemowo, chociaż tutaj ten korek nie jest taki pokaźny, kończy się za węzłem Prymasa Tysiąclecia. Mamy spowolnienie i korek na dojeździe do Prymasa od strony Alei Jerozolimskich. W Alejach Jerozolimskich zresztą też korkuje się ten odcinek od węzła Salomea. Tutaj też spore problemy z przejazdem. Korkuje się też S2 wokół węzła Lotnisko, to jadąc w kierunku Terespola. W przeciwną stronę najgorsza sytuacja jest przy węźle Warszawa Południe. Mamy też duży ruch na Puławskiej, to jest fragment drogi krajowej nr 79 między Ursynowem i Piasecznym.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Za 24 minuty będzie godzina 18. Cóż mogę powiedzieć? Teraz mam nadzieję uda się wygrać wycieraczki.
1: Konkurs. Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Wize, producent wycieraczek do szyb samochodowych. Wize.pl.
0: Tomek z Krakowa jest z nami. Dzień dobry Tomku, witam serdecznie. Jak mija popołudnie?
2: Dzień dobry, witam serdecznie, pozdrawiam. Mija fajnie, pogoda fajna, słoneczko jeszcze świeci. Już troszkę się robi chłodno, ale jeszcze bardzo przyjemnie dla gości
0: na się. Ty jedziesz, czy jesteś już w domku i my sobie,
2: Jestem już w domku.
0: W fotelu siedzisz i relaksujesz się, tak?
2: Tak, jest.
0: No widzisz, że ja dzwonię i tutaj musisz się jednak wysilić trochę.
2: No trudno, jakoś się pomęczymy.
0: Dobra. Mam nadzieję, że się pomęczysz i wygrasz. Pytałem dzisiaj o Citroena DS. Mateuszowi się nie udało. Teraz nie będę pytał o Citroena DS, ale ten samochód, o który pytam, także się pojawiał w odpowiedziach naszych słuchaczy, że być może o niego chodzi. To też piękny samochód. To jest pierwsza moja podpowiedź już, zanim poznasz pytania. Na początku lat 60. w Stanach Zjednoczonych jednym z najpopularniejszych samochodów sportowych był Chevrolet Corvette, ale on był drogi, nadal jest drogi i niedostępny dla nabywców o niższych dochodach. W odpowiedzi na to, na tego Chevroleta Corvette, Ford opracował przystępny cenowo samochód sportowy, też szybki, a za główną grupę odbiorców obrał taką grupę, tak zwani baby boomers, czyli pierwsze pokolenie urodzone po II wojnie światowej. I teraz moje pytanie, jak się nazywał ten Ford, o którego pytam? To piękny samochód, wiesz już, że marka Ford, jaki model był konkurencją, oczywiście przystępną cenowo dla Chevroleta Corvette. Wiesz czy nie wiesz? Jeżeli nie wiesz, albo nie jesteś pewny, albo masz podejrzenie i chcesz się upewnić, to naprawdę poproś o podpowiedź, wtedy przetrzemy szyby wycieraczką i dam ci kolejną podpowiedź.
2: No jeśli można, to proszę o taką małą podpowiedź.
0: Proszę bardzo. Przedzieramy szyby wycieraczką, czyli podpowiadamy. Mam nadzieję, że się rozjaśni twój umysł. Ten Ford amerykański, pamiętaj, amerykański model, to nazywa się, był taki animowany koń, wiesz, z Dzikiej Doliny. I w ogóle ten samochód nazywa się jak Dziki Koń. Tak samo, jak Dziki Koń.
2: Crazy Horse.
0: Ford Crazy Horse, myślisz, że to jest Ford Crazy Horse, tak nazywa się samochód, tak?
2: Szalony koń, to jest jeszcze nazwa Ford Thunderbird.
0: Aha, Thunderbird, tak myślisz. Tomku, nie wiem co się dziś dzieje, chyba jakieś fluidy są złe w powietrzu. Chodziło o Forda Mustanga.
2: Koń to jest Mustang, no faktycznie, niestety.
0: No nie udało się, widzisz, za bardzo się w tym fotelu zrelaksowałeś.
2: No chyba tak.
0: To trzymaj się, wszystkiego dobrego.
2: Wszystkiego dobrego, dziękuję.
0: To co, ktoś się zgłasza do konkursu i wygrywamy wreszcie te wycieraczki. Mam nadzieję, że za chwileczkę już będzie banalne pytanie. Mam nadzieję i ktoś dobędzie, bo musi ktoś wygrać w wysokich obrotach wycieraczki.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Wize, producent wycieraczek do szyb samochodowych. Wize.pl.

0: Za 17 minut będzie godzina 18. Jak słyszycie, usilnie chcę komuś wręczyć wycieraczki.
1: Konkurs. Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Wize, producent wycieraczek do szyb samochodowych. Wize.pl.
0: No i Sebastian z nami. Dzień dobry, Sebastianie. Jak tam u ciebie?
2: Dzień dobry, bardzo dobrze.
0: Bardzo dobrze. Mam nadzieję, że po konkursie też będzie bardzo dobrze. Teraz będzie już proste pytanie. Powinieneś sobie poradzić z tym pytaniem. Wiesz, bo im później, tym prostsze pytanie. Dobra zasada?
2: Dobra, bardzo dobra.
0: Dobra zasada. A skąd ty jesteś?
2: Poznania.
0: Nie słyszę.
2: Poznania.
0: Z Poznania, okej. Okay. No to w takim razie Sebastian z Poznania, będziesz miał szansę na wycieczki. Do jakiego samochodu, jak chcesz?
2: BMW.
0: BMW, które?
2: X3.
0: X3? Słuchaj, mów wyraźniej, dobrze, znaczy głośniej przede wszystkim, żebym nie musiał powtarzać, bo jak nie usłyszę odpowiedzi, to nie będę mógł ci wręczyć tych wycieraczek, dobrze?
2: Dobrze, okej.
0: Okay. No widzisz, potrafisz jednak, jak chcesz. Dobra, no to w takim razie uwaga. Polski z nazwy, mimo że nie polski, samochód małolitrażowy z silnikiem z tyłu. Nazwa tego samochodu. To możesz podpowiedź oczywiście otrzymać, przetrę wycieraczki, jeżeli nie znasz tego samochodu.
2: Tak. No znam, no to jest... No. No to jest polski Fiat, nie? 126P.
0: No brawo. W takim razie bez podpowiedzi udało się. Brawa dla Sebastiana z Poznania. Wycieraczki do BMW X3 należą do ciebie. Okej?
2: Okay? No, dziękuję bardzo.
0: No i proszę, pozdrawiam również. Do usłyszenia. Udało się, jak powiedziałem.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Wize, producent wycieraczek do szyb samochodowych. Wize.pl.
0: Uff. Udało się. Powoli kończymy wysokie obroty dzisiaj w poniedziałek, chociaż muszę powiedzieć, że to był ciężki poniedziałek, jeżeli chodzi o wygrywanie wycieraczek. Mam nadzieję, że we wtorek będzie łatwiej. Wiedzieliście, znaliście, po podpowiedziach byście doszli do prawidłowych odpowiedzi na te pytania, które dziś zadałem? Czy były za trudne? Napiszcie, to jutro będą łatwiejsze. Aplikacja do waszej dyspozycji w każdej drogowej sprawie. Oczywiście jutro kolejne wycieraczki, ale jeszcze dziś oczywiście jedziemy cały czas z wami.

0: Wciąż bardziej opcji Lady Punk. Już niedługo film o Janku Borysiewiczu i Lady Punk pojawi się w przestrzeni publicznej i okay. będzie można ocenić zespół z punktu widzenia popkultury oczywiście. Mm-hmm. To co? Za 10 minut godzina 18. Myślałem, że się zainteresuje filmami, bo się interesujesz filmami, ale
1: interesuje się.
0: Zbywasz
1: a kto,
0: mnie.
1: A kto gra Janku? No właśnie, no to co mi powiesz, jak nie wiesz?
0: Ale to nie o to chodzi, bo to są nieznani aktorzy.
1: Jeszcze nie.
0: Nieznani. To niektórzy pewnie pierwszy raz na ekranie się pojawią. Mm. Nie chodzi o aktorów, chodzi o po prostu historię.
1: Rozumiem. No a skoro tylko, tak twierdzisz.
0: Tylko, tylko aktorzy i tylko historii. I ten tak. Chalamet czy coś takiego.
1: Nie,
0: i Brad Pitt
1: totalnie
0: i inni.
1: Nie.

0: No już w tym drugim strzale lepiej trafiłeś.
1: No to teraz trafię, że coraz...
0: Mikołaj Bukrewicz, już wiem, ale to rzeczywiście debiutant.
1: Chciałem powiedzieć o sytuacji na polskich drogach, że coraz gorsza, ale chyba nie.
0: Wiesz co, ogólnie jest konstans, raczej bym powiedziała, tak.
1: To wyruszamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Co nie jest najgorszą informacją, ale też jakąś super dobrą nie jest również. Zacznijmy od tych całkiem dobrych, czyli takich, że właściwie już mamy tylko dwa większe utrudnienia na naszych trasach, o których informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, i to jest S8 między Wrocławiem i Magnicami. W pobliżu Magnic, przypomnijmy, samochód osobowy uderzył w barierę i z tego powodu jest zwężenie w kierunku Kudowy, ale oczywiście wcześniej także Wrocławia. No i tutaj był spory korek. Sprawdźmy, czy on się rozładowuje. Na razie jeszcze nie, co oznacza, że tutaj cały czas niestety jest to zwężenie i wyraźnie widać je na mapie. Korek ma w tej chwili 7 km 6,5, czyli nic tutaj się nie zmieniło. Co mogę wam poradzić? Żebyście zjeżdżali węzłem Łozina, jechali przez Bąków, Zakrzów i następnie drogą wojewódzką 372 przez Psiepole, czyli po prostu przez Wrocław. I drugie utrudnienie to jest z kolei droga krajowa numer 25 między Ostrowem Wielkopolskim a Kaliszem w pobliżu Boczkowa. Tu z kolei dość poważne zdarzenie, bo zderzyły się ze sobą dwa samochody osobowe i samochód ciężarowy. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale droga jest zablokowana prawdopodobnie przez ten samochód ciężarowy. No i niestety trzeba objeżdżać trasami lokalnymi. Tutaj proponuję albo przez Szczypiorno, albo przez Biskupice. Tak wygląda tutaj sytuacja, chociaż natężenie ruchu jest tutaj małe. Być może udało się już uruchomić ruch naprzemienny, bo większych spowolnień akurat w tym miejscu na mapie nie widać.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Zbyszek Zegler w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców krzyknął, ale mikrofon na szczęście był wyłączony, bo byście się przestraszyli.
1: Ja krzyknąłem przed Appendensów mi.
0: A, okej.
1: Okay. Po prostu.
0: Po godzinie 18 oczywiście Zbyszek już na luzie z wami. Dziś zdaje się z tym...
1: Duetem, kwartetem.
0: Tak?
1: Tak. Janek Benedek i Gabor Benedek, czyli zespół BNDK, czyli Benedek.
0: Czyli tak naprawdę płytę, gitarzysta, który odpowiedzialny jest za parę hitów, dobrych hitów T-Love'u na przykład,
1: Miłości,
0: nie?
1: Warszawa, Bóg. No, trochę tego
0: trochę zrobił.
1: A swoje jako Warsaw, pamiętasz taki numer 68 albo 68 przełomu wieków, albo na początku, to jakbyś usłyszał, to byś wiedział, bo to było wykorzystane w reklamie jednej z telefonii komórkowych. No generalnie bardzo dużo, bardzo fajnej muzyki napisał, a do tego okazało się, że no, jak już
0: lubi amerykańskie
1: wokalista,
0: samochody,
1: to będziemy próbowali ustalić, ale jak już postanowił założyć zespół, w którym będzie niesapleniący wokalista, to najpierw sam chciał śpiewać, a potem się okazało, że jest jeszcze lepszy.
0: Proszę
1: jego
0: bardzo. Tutaj widzę aluzję, znaczy właśnie słyszę aluzję do sapleniącego wokalisty.
1: No, kto wyłapał, to wyłapał.
0: Zbyszek Zegler po godzinie 18 na luzie.
1: Zapraszam.

0: Pół minuty pozostaje do godziny 18. Cały czas jeszcze dźwięczy mi głos Roberta Killena i to, co działo się w dzisiejszym programie popołudniowym, czyli w Wysokich Obrotach, ale skoro było hasło Wrzuć na luz od Antka Smykiewicza, no to nie pozostaje mi nic innego, jak tylko przyciszyć trochę słuchaweczki, podgłosić trochę mikrofonik i powiedzieć, że skoro jest godzina 18, to zaczynamy program Na Luzie w PRK w Polskim Radiu Kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Minęła godzina 18. W tej chwili, jeżeli chodzi o temperatury, najwyższa we Wrocławiu 20,6 stopnia, najniższa w Suwałkach 13,8. Amplituda niewielka, 6 stopni raptem, więc wszędzie pomiędzy możecie odnaleźć swoje albo napisać nam w aplikacji Polskie Radio Kierowców, jaka temperatura, jaka pogoda w tej chwili w miejscu, gdzie wy jedziecie, a może już dojechaliście, może już słuchacie nas w domu. Dajcie znać, proszę,

0: w aplikacji Polskie Radio Kierowców albo pod numerem telefonu 22 513 11 11. Co się zaś tyczy najbliższych godzin, to synoptycy przewidują, że w nocy na południu kraju będzie bezchmurnie, w centrum i na północy zachmurzenie małe i umiarkowane, a w południowej połowie kraju podobnie, ale za to będą silne zamglenia oraz miejscami mgły ograniczające widzialność bardzo, bo do około 100-200 metrów. Temperatura minimalna w nocy od 5 na południowym wschodzie, około 8 na przeważającym obszarze kraju, do nawet 11 szalonych nad samym morzem. Chłodniej tradycyjnie w Kotlinach Karpackich, lokalnie spadek nawet już do minus 1 stopnia. Przymrozki nam się zaczynają. Wiatr będzie słaby i umiarkowany w nocy. Na wybrzeżu dość silny, na Pomorzu porywisty. Wszędzie powieje z południowego zachodu i z zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zaczynamy na luzie, w którym dzisiaj głównymi gwiazdami będą Jan Benedek i Gabor Benedek z zespołu Benedek, czy też BNDK. Ustalimy, czy wolą, żeby czytać Benedek, czy BNDK. Janek Benedek to już miał taki zespół Benedek, więc no zobaczymy. W każdym razie poza nimi oboma w audycji na luzie będą, właściwie już jest, patrząca hipnotyzującym wzrokiem Ewelina Dobrzyńska, która jest realizatorką, Aleksandra Jasińska, uśmiechająca się szeroko, która jest kierowniczką całej audycji, wydawczynią, i Maciek Sampolski, skupiony, tak jakby intensywnie pracował, ale nie, jednak jest sobą, uśmiecha się, macha rączką, więc wszystko w porządku. Maciek będzie już o 18.10 prezentował raport z dróg. Ja nazywam się Zbyszek Zegler, zapraszam, jedźmy razem w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Audycja, jak powiedziałem, nazywa się Na Luzie, więc zachęcam do tego, żeby się wyluzować, i myślę, że pomoże nam w tym Justin Timberlake. What goes around comes around.

0: Każdego dnia to my od rana do wieczora nadajemy wiadomości drogowe. Maciek Sampolski jest w tym mistrzem i zaraz się o tym przekonamy wszyscy, bo jest dokładnie 10 minut po godzinie 18, a ponieważ co 20 minut są wiadomości drogowe, to Maciek teraz je przedstawi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Niestety, jak to już bywa w naszym przypadku, nie mamy zbyt dobrych wiadomości, jeśli chodzi o ruch drogowy w naszym kraju, ale zacznijmy tą naszą opowieść od waszego głosu.
3: Wjazd S8 kierunku Wrocław.

0: pozdrawia od Warszawy, zablokowany koncertowo, że się tak wyrażę. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy serdecznie, dziękujemy za ten drogowy raport. Rzeczywiście widać tutaj na S8 solidny korek i to przed samym Wrocławiem. Od węzła Łozina, tak naprawdę do węzła Wrocław Południe stoimy, tak więc...

0: Był również trasa S8. Do tego Krajowa 25, czyli miejscowość Boczków na trasie Ostrów Wielkopolski Kalisz. Zderzyły się tu dwa auta osobowe, pojazd ciężarowy i efekt tego zdarzenia jest taki, że droga została zablokowana. Ta blokada na 3 kilometrze i to trzeba omijać drogami lokalnymi. Do tego oczywiście informacje ze Śląska i okolic, czyli A1 na wysokości Myszkowic. Tutaj trwają prace drogowe i w kierunku Gorzyczek będziemy musieli zwolnić. A w Warszawie? W Warszawie sytuacja dość niezła, jak na tę porę. Na S8 tylko stoimy od Alei Prymasa mniej więcej do Broniewskiego. To oczywiście trasa w kierunku Białegostoku.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Przypominamy, że aplikacja Polskie Radio Kierowców jest do waszej dyspozycji przez całą dobę. Możecie też korzystać z numeru telefonu 22 513 11 11, jeżeli chcecie, żeby wiadomości brzmiały tak trochę bardziej oldschoolowo, bardziej vintage'owo, bo wtedy nie jest tak dobre brzmienie jak z aplikacji. W każdym razie zachęcamy. Aplikacja Polskie Radio Kierowców, numer telefonu 22 513 11 11 w każdej drogowej i nie tylko sprawie. Możecie na przykład komentować to, co gramy. To, o czym będziemy rozmawiali z naszymi gośćmi. Już po 19:00 zespół Benedek, Janka Benedeka i Gabora Benedeka, a teraz Morgan Wallen, taki amerykański odpowiednik. No nie ma w Polsce takiego artysty. Posłuchajcie, I Am The Problem.

0: 19 minut po godzinie 18 w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. No zanim tak do końca się wyluzujemy w audycji na luzie, to jeszcze jedna informacja trochę spinająca łopatki, że tak powiem, bo są zarzuty dla kierowcy miejskiego autobusu warszawskiego, który na początku lipca uderzył w 14 samochodów na Szczęśliwicach. 6 osób zostało wtedy rannych. Prokuratura zarzuca mężczyźnie sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Autobus zakończył przejazd na ścianie przejścia podziemnego przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku. W trakcie postępowania śledczy m.in. sprawdzili stan techniczny pojazdu, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
1: Pierwotnie zakładała prokuratura, iż mogło dojść do awarii systemu sterowania tym pojazdem bądź układu hamulcowego.
0: Analiza zgromadzonego materiału dowodowego pozwoliła na sporządzenie postanowienia o przedstawieniu zarzutów kierowcy autobusu, dodał prokurator Skiba.
1: Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, odmówił składania wyjaśnień. Wobec tego podejrzanego zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji z obowiązkiem stawiennictwa we właściwej jednostce policji oraz zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu.
0: Śledczy zapowiadają jeszcze badania psychiatryczne kierowcy. Potrzebna będzie także uzupełniająca opinia toksykologiczna. Będziemy Was informować o tym, jak zakończy się to postępowanie, bo pamiętam, że bardzo duże emocje wzbudził ten wypadek, to zdarzenie drogowe w sytuacji wtedy, kiedy miało ono miejsce na bieżąco, więc na pewno będziemy to śledzić i Was informować o tym, w jaki sposób się to zakończy. Zastanawiające jest to, że pojawiały się tam różne koncepcje, że kierowca nie chce składać żadnych wyjaśnień, bo wyglądało na to, że miał sporo do powiedzenia bezpośrednio po zdarzeniu, no ale skoro w tej chwili milczy, no to śledztwo pokaże, co w rzeczywistości się wydarzyło. Jak będziemy to wiedzieli, to na pewno Wam to przekażemy.

0: Najniższy głos w historii muzyki popowej Barry'ego White'a, zderzony z jednym z najsubtelniejszych, Eddie Brickell z zespołu New Bohemians, śpiewała razem ze swoim wielkim idolem Good Times, Bad Times do godziny 18.30 w PRK w Polskim Radiu Kierowców, w którym czas, jak już obiecywaliśmy, jak co 20 minut na kolejny serwis drogowy. Maciek Sampolski gotowy?
1: Ready, set, go, proszę pana.
0: No to posłuchajmy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A te informacje z dróg zaczynamy od Świecka i autostradowej dwójki. 6 kilometrów sięga korek na przejściu, przed przejściem granicznym właściwie z Niemcami. I tutaj trzeba zachować szczególną ostrożność i uzbroić się w cierpliwość. Niestety ci, którzy planują zjechać na węźle Świecko na 29 i dalej i kierować się przez Słubice na przykład, no to niestety mają ciężkie życie, bo te zjazdy z autostrady nam się korkują i wobec tego może być z tym delikatny problem. Natomiast 6 km korka na A2 to fakt i niestety trudno z tym o tej porze polemizować. W Jędrzychowicach na A4 niestety jest podobnie.

0: Tutaj także będziemy musieli postać, jeśli chodzi o trasę w kierunku Drezna. Do tego Olszyna A18 i Kołbaskowo na A6. Czysto można jechać bez większych drogowych utrudnień. Te drogowe problemy dostrzegamy aktualnie na A4, na trasie w kierunku Legnicy, od Bolesławca do Legnicy. Na wysokości Chojnowa jest korek, który niestety ma dość sporą długość, mniej więcej 3-4 km i ten spowolni nas na trasie w kierunku niemieckiej granicy. Do tego nie tak odległa S8 i wjazd na A8 właściwie. Tutaj jest spory problem, był wypadek, o którym informowaliście nas w swoich telefonach i niestety na mapach widzimy korek na mniej więcej 10 km. Tutaj trzeba będzie uzbroić się w szczególną cierpliwość, no i oczywiście w ostrożność.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dziś poza tymi emocjami, o których Maciek mówi, będą też emocje sportowe. Mecz, w którym nie będzie grał Robert Lewandowski. Mecz polskiej reprezentacji z Bośnią i Hercegowiną, która zawsze jest groźna. A jak wiemy, już nie ma nawet w drugiej dywizji, czyli w dywizji B Ligi Narodów słabych grup, więc nie nastawiajmy się na to, że będzie taki pogrom jak w meczu z Rumunią, ale może nie będzie najgorzej. W każdym razie posłuchajmy teraz nowej propozycji Ale Farbena i May Stevens, Same Old Sky. To jest piosenka bardzo poprawiająca nastrój. Myślę, że przez najbliższe 3 minuty w waszym wypadku będzie tak, że wszystkim będą się cieszyły buzie.

0: Za 20,5 minuty będzie godzina 19. Przypominam, że za 10 minut kolejny raport z dróg. On może być w jakiejś części stworzony też z wiadomości od was, więc pamiętajcie o aplikacji Polskie Radio Kierowców i naszym numerze telefonu 22 513 11 11. To jest automatyczna sekretarka. Na nią można się nagrywać, tak jak i w naszej aplikacji. W aplikacji dodatkowo można też wiadomości tekstowe umieszczać, więc zachęcam, pomóżmy innym kierowcom tam, gdzie wy wiecie, że należy się zastanowić nad tym, czy na przykład wybrać objazd, czy jechać albo stać. Bardzo to zawsze pomocne i informacje z pierwszej ręki najwartościowsze. Natomiast od jutra będą obowiązywały nowe maksymalne ceny paliw. Przypominam, że znowu mamy ten program CPN, ceny paliw niżej, więc decyzją ministra benzyna 95 może kosztować najwyżej 6,79 zł za litr, o 6 groszy więcej niż dzień wcześniej. Diesel z kolei tanieje o 6 groszy do 7,82 zł za litr. 98 będzie kosztowała maksymalnie 7,66 zł.
1: Na stacjach już widać obniżki, co potwierdzają sami kierowcy.
2: Lepiej, zdecydowanie. Widzę tutaj 6, a nie 8 albo 9.
3: No taniej, o złoty 50.
4: No zaskakujące, ale dobrze, że to już dzisiaj w końcu.
1: Niższe ceny na stacjach nie oznaczają jednak, że sytuacja na rynku paliw się uspokoiła. Zwraca uwagę dr Jakub Bogucki, analityk rynku paliw.
5: Cały czas jesteśmy w tym szachu związanym z sytuacją na Bliskim Wschodzie, natomiast w Polsce administracyjnie udało się obniżyć ceny przez wprowadzenie pakietu

0: PN. On daje swój rezultat, natomiast obawiam się, że to jest działanie wyłącznie o charakterze doraźnym i w dłuższej perspektywie, jakkolwiek te ceny będą oczywiście niższe niż byłyby normalnie, to jednak jesteśmy cały czas pod wpływem tych czynników, na które nie mamy specjalnie możliwości żadnego zaradzenia.
1: Chodzi przede wszystkim o sytuację na Bliskim Wschodzie i rejonie Cieśniny Ormus. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
2: No, my trzymamy kciuki, żeby spadki tych cen były możliwie jak najbardziej zbliżone do wzrostów, które były przed tym, jak zaczął obowiązywać program CPN, bo to cały czas jeszcze jest spora różnica.

0: Zespół Toto, ukochany zespół wielu radiowców u nas w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, z utworem Pamela, tuż przed kolejnym raportem drogowym i informacją, że za niespełna dwie godziny, dokładnie o 20:45 rozpocznie się mecz Bośnia i Hercegowina-Polska, a teraz nie mniejsze emocje w serwisie drogowym w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Dobrze powiedziałem?
1: Tak, zastanawiałem się, jak oni w trzy drużyny będą grali na jednym boisku.
0: Słuchaj, jak my mogliśmy grać w 11 przeciwko 10, no to ci z Bośni i z Hercegowiny mogą grać teraz z nami za karę.
1: Dokładnie.
0: Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie posłuchajmy, co na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ostrzegaliśmy was przed utrudnieniami na A4 na wysokości Chojnowa i ten fakt niestety potwierdzają służby. Między węzłami Jadwisin a Chojnów ciężarówka wypadła z trasy, wjechała do rowu i z tego właśnie powodu jeden pas w kierunku Zgorzelca jest zablokowany. Tak pozostanie przynajmniej do godziny 22. To jest 71 kilometr autostrady. Ekspresowa 8, uważajmy, bo na wjeździe do Wrocławia

0: Właściwie na wjeździe na obwodnicę Wrocławia są spore utrudnienia. Tutaj mamy korek na mniej więcej 7-8 km. Chodzi o trzeci kilometr S8, a tutaj osobówka uderzyła w bariery. Zablokowany jest pas w stronę Kudowy Zdroju. 79 to absolutna nowość, jeśli chodzi o utrudnienia w ruchu drogowym. Zablokowana trasa w Karsach między Lipskiem a Sandomierzem. 164 km. Tutaj służby wyciągają ciężarówkę z rowu i droga na czas trwania tej akcji jest zablokowana. Trzeba tu korzystać z objazdów drogami lokalnymi. I podobnie jest w Boczkowie w Wielkopolskiem. Krajowa 25, trasa Ostrów Wielkopolski-Kalisz, trzeci kilometr. Tutaj dwie osobówki i pojazd ciężarowy zderzyły się ze sobą i efekt jest taki, że droga jest całkowicie nieprzejezdna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No, u nas teraz słoneczniki. Post Malone i Swae Lee.

0: Kocham cię, kochanie moje, Manam w PRK w Polskim Radiu Kierowców, tuż przed godziną 19:00, czas pędzi jak szalony i to oznacza, że mamy dla was kolejny raport pogodowy, bo o pełnej godzinie w PRK w Polskim Radiu Kierowców zawsze tak jest. Minęła 19:00.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Słuchacie Polskiego Radia Kierowców, trwa audycja Na Luzie. Za kilkanaście minut spotkanie z gośćmi. Dzisiaj to formacja Benedek lub też BNDK w osobach Janka Benedeka i Gabora Benedeka, którzy pewnie właśnie dojeżdżają do radia i nawet nie wiedzą, że w tej chwili 16,3 stopnia Celsjusza w Warszawie. Najcieplej jest w Legnicy 19,3, najchłodniej w Kętrzynie 13,1. Co się zaś tyczy jutrzejszego dnia, to zachmurzenie będzie w dzień małe i umiarkowane, na północy kraju wzrastające do dużego. Rano na południu miejscami zanikające mgły, które będą ograniczały widzialność do około 100-200 metrów. A po południu na północy kraju dla odmiany lokalnie słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna całkiem ciepło jeszcze wciąż,

0: Do czwartku ma być podobno ciepło. Od 16 stopni na północnym wschodzie, około 20 w centrum, do nawet 22 na południu kraju. Wiatr przy tym będzie słaby i umiarkowany, nie będzie miał wpływu na odczuwalną temperaturę. Po południu na północnym wschodzie już to się zmieni, bo będzie okresami dość silny i porywisty z zachodu, więc temperatura będzie znacznie niższa tam, gdzie będzie mocniej biało.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiejsze Na Luzie realizujemy w składzie Aleksandra Jasińska, wydawczyni Ewelina Dobrzyńska, realizatorka Maciej Sampolski, serwisy drogowe. Zbyszek Zegler, zapraszam, to ja jestem, będę prowadził ten program do 22. Bądźmy razem, proszę, słuchajmy tak dobrej muzyki jak teraz. Miley i Bass Persuades. Let's go.

0: pić.
1: Dokładnie 10 minut po godzinie 19 zostawiamy rozważania finansowe zespołu Budka Suflera i przechodzimy do tego, co na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: A w tym raporcie drogowym spora dawka dobrych informacji. Ekspresowa ósemka. Na tej trasie w okolicach Magnic nie ma już większych problemów z przejazdem. Trzeci kilometr. Tutaj osobówka uderzyła w bariery energochłonne i zablokowany był jeden pas w kierunku Kudowy. To powodowało dość uciążliwe korki. Korki jeszcze troszkę nam będą dokuczały, natomiast utrudnień już nie ma. I podobnie na Krajowej 25. Ta trasa była całkowicie zablokowana po zderzeniu dwóch autosobowych i ciężarówki. Między Ostrowem Wielkopolskim a Kaliszem w Boczkowie nie było przejazdu na trzecim kilometrze. Te utrudnienia po prawie 3 godzinach zostały zakończone i można tam jechać bez większych drogowych obaw. A te obawy, niestety uzasadnione, można mieć na czwórce w okolicach Chojnowa.

71 km. Pojazd ciężarowy wypadł tutaj z trasy, wjechał do rowu i zablokowany jest jeden pas w stronę Zgorzelca. Zdaniem drogowców

0: Podobnie ta sytuacja wygląda na A2, między innymi to oczywiście przejście w Świecku, tutaj także są korki. Do tego Olszyna i Kołbaskowo, na tych przejściach możemy jechać bez większych drogowych utrudnień.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jan Benedek i Gabor Benedek z zespołu Benedek lub też BNDK. Zaraz ustalimy, jak się powinno wymawiać, już za chwilę. A kolejny raport w wykonaniu Maćka Sampolskiego o 19.30.

0: 16,5 minuty po godzinie 19 w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Z niezwykłą przyjemnością, radością witam reprezentantów zespołu Benedek czy BNDK?
1: BNDK.
2: BNDK.
0: BNDK, okej. Okay. No bo Benedek to miałeś Jan Benedek i tak. Gabor Benedek dzisiaj reprezentuje zespół BNDK. 20 lat temu wydałeś płytę Old School Party jako Benedek, więc teraz Vintage jako BNDK.
2: Ale no trzeba się troszkę odróżniać. No, nie może być wszystko pod moim nazwiskiem.
0: No tak, ale przyznasz...
2: Naszym tym razem. No właśnie, okazuje się, że jest drugi o takim nazwisku, który też muzykuje.
1: Konkurencję robi.
2: Może nawet.
1: Będą mylić.
0: Ja chciałem spytać właśnie, kto jest liderem tego zespołu?
2: Cisza zapadła.
0: Aha. No bo tak słyszałem, że tak, obaj jesteście, no macie mocne charaktery. Zdecydowanie. Gabor, mówisz w wywiadach, że ty jesteś bardziej wymagający przede wszystkim od siebie, ale i Janka tam troszeczkę dźgałeś, żeby mocniej pracować. A skąd to takie twarde podejście? No rock and roll to rock and roll. No przecież chłopaki z Guns N' Roses pierwsze 10 lat w ogóle nawet nie wiedzieli, w którym stanie mieszkają.
1: Ale co innego nie wiedzieć, w którym stanie się mieszka, a jednak reprezentować jakiś poziom.
0: Nie, no i reprezentowałem.
1: Wtedy można sobie pozwolić na to, aby nie wiedzieć, w jakim jest się stanie, a najpierw trzeba dojść do tego.
0: Ja mówiłem takiego... o stanie ze Stanów Ameryki, a nie
1: tak,
0: z Stanów.
1: Tak, o to nie chodzi, ale, okay. Ale i tak, no, zaczynam dopiero, uczyłem się śpiewać, więc no, dla mnie naturalne jest to, że muszę być jakoś wymagający, aby po prostu, no, osiągnąć poziom, jaki bym od siebie samego oczekiwał.
0: Janek, podpowiadałeś jakieś rozwiązania na początek, no bo jednak, wiadomo, no, każdy musi sam zjeść trochę tego dziegciu, zanim nałyka się beczki miodu, ale no, żeby nie popełniał chociaż twoich błędów. Coś podpowiedziałeś Gaborowi?
2: Znaczy, no ja w ogóle mówiłem, żeby w to nie wchodził.
0: dobry początek.
2: Po pierwsze. No ale później, nie, my się skupiamy na takich konkretnych już merytorycznych, wiesz, sprawach. No, śpiewanie, produkowanie, całe, wiesz, wokalisty, to jest, ja to bardzo lubię, to jest trudne, ale bardzo satysfakcjonujące i tutaj, wiesz, no, rozwija się głos, rozwija się po prostu jakaś ekspresja i to jest bardzo fajne, że jestem jakby świadkiem tego i też ludzie zauważyli, że jest tak zwany potencjał w tym chłopaku, więc to jest fajne, no bardzo fajne.
0: Jak usłyszałeś na odsłuchach w swoim studiu pierwsze wokale do 3.30, bo zdaje się, że to był pierwszy moment, gdzie
1: tak,
0: zamieniliście się do 3.30, zamieniliście się za mikrofonem, to coś szczególnego przeleciało ci przez myśl? Miałeś jakąś konkretną myśl, jak to usłyszałeś?
2: Wiesz co? Nie, no przyznam, że było trochę niepewności, wiesz, no, poprzeczka stoi wysoko, natomiast no, kto nie błądzi, ten nigdzie nie dojdzie, no, nie można się bać porażek, akurat z tą piosenką nie było porażki, odwrotnie, to była pierwsza piosenka, która tak wystrzeliła dosyć porządnie, cyfrowo, znalazła się tam, wiesz, na turbotopie antyradia, więc to było dla nas no, dowód tego, że jednak to zadziałało.
0: Czy jest w tej chwili, po już prawie 2 latach funkcjonowania, coś, co pojawiło się teraz wśród przemyśleń, nie wiem, siedzicie na próbie i mówicie, no dobra, teraz to, a nie tak jak na początku, że nie wiem, jest już ukonstytuowany skład zespołu, że macie już jakieś bardzo konkretne plany na dalsze działanie, jest już coś, co odróżnia was od tego samego początku?
2: To znaczy, wszystko to jest długa i trudna droga zbudowana z różnych elementów. Promowanie siebie, wypuszczanie piosenek, no przede wszystkim właśnie promocja, praca w social mediach, którą głównie Gabor wykonuje, ale i ja. Więc cały czas się coś dzieje. Ja praktycznie przyznam, że już myślę o następnych piosenkach. Dzisiaj mi przyszła do głowy. Obudziłem się z jakąś strukturą, którą zaraz zagrałem na pianinie. Nawet mam tutaj
0: na telefonie,
2: ale nie będziemy tego puszczać oczywiście.
0: Jasne.
2: Także jest już myślenie o przyszłości.
0: A wszystkie piosenki to są piosenki, które powstawały dla BNDK? Czy to są utwory, które miałeś gdzieś tam, tak jak Metallica podobno ma ileś terabajtów pozapisywanych?

0: wykorzystywanych fragmentów prób, jakichś riffów.
1: Tak po połowie, jakoś po połowie wyszło, z tym, że nawet te takie jakieś starsze pomysły, one zostały bardzo mocno przebudowane, no wiadomo. Natomiast no właśnie Janek ma pełno jakichś pomysłów, riffów zapisanych, więc no część ja znalazłem na jakiejś płycie i to ja wskazywałem, że to bym zrobił, to mi się podoba. Często nawet Janek był zdziwiony, że mi coś
0: właśnie
1: takiego
0: to
1: się spodobało. Tak. Ale ostatecznie no, znaleźliśmy tutaj porozumienie i bo oboje czujemy te numery, no inaczej byśmy ich nie robili.
2: No wykluła się jakaś idea w końcu. Nazwaliśmy to, dokąd nas po prostu poprowadziło.
0: Zawsze mówiłeś Janek do taty, czy to od pewnego momentu?
1: Od pewnego momentu.
0: Posłuchajmy, bardzo lubię hiszpański rock, ale to za chwilę, a 3:30, żeby było tak chronologicznie, bo to jest. Był na epce Szał utwór, który najbardziej zwrócił na was uwagę w momencie, kiedy jeszcze nie wiedzieliśmy, co to z tego wszystkiego wyniknie. 3:30 BNDK w studiu Polskiego Radia Kierowców w Na Luzie. Dzisiaj gościmy Jana Benedeka i Gabora Benedeka, wokalistę, gitarzystę, pianistę. Ty też śpiewasz jeszcze, Jan, prawda? To nie jest tak, że już Gabor jest jedynym wokalistą.
2: Ja myślę, że jednak pozostanie jedynym. Już mnie przegapił.
0: Tak? Aha, okej. Okay. To posłuchajmy. Gabor śpiewa w BNDK.

0: Minęła 19.30 w PRK w Polskim Radiu Kierowców trwa na luzie dzisiaj z zespołem BNDK, ale nie zapominamy też i o serwisach drogowych. Maciek Sampolski właśnie teraz ten najaktualniejszy przedstawi.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Drodzy kierowcy, uwaga na korek przed węzłem Wrocław Psie Pole. Na wjeździe na obwodnicę Wrocławia mamy spowolnienia. To jest efekt niedawnych utrudnień w tych rejonach i niestety korek nie zdążył nam się jeszcze rozładować. Ten oczywiście na trasie w kierunku Kudowy. Do tego wszystkiego spore utrudnienia na A4 na wysokości Chojnowa. Chodzi o trasę Jadwisin-Chojnów i kilometr 71. To właśnie tutaj ciężarówka wypadła z trasy i wjechała do rowu. Zablokowany jest jeden pas w stronę Zgorzelca i tak ma zostać do 22. Takie są przewidywania drogowców w tej kwestii. Co do A4, to oczywiście ostrzegamy też przed korkami na przejściu w Jędrzychowicach. A właściwie to przed tym przejściem właśnie. 6 km korka czeka na jadących w kierunku Drezna i niestety podobnie jest na trasie w stronę Berlina, czyli na A2 w stronę Świecji.

0: Przed przejściem w Świecku również spory zator. Dodajmy, że w Kołbaskowie i Olszynie jedziemy bez większych drogowych utrudnień. Do tego karsy na trasie Lipsko-Sandomierz. 79 km, 79 to jest trasa, kilometr 164 oczywiście. Tutaj trwa wyciąganie samochodu ciężarowego z rowu. Droga na czas tej akcji jest zablokowana i tak ma zostać jeszcze przez przynajmniej pół godziny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: W aplikacji Polskiego Radia Kierowców pojawiła się wiadomość, której się spodziewałem i oczekiwałem. Siemanko panowie, i Zbyszek z Maćkiem, i siemanko goście. Meldunek pogodowy z Gryfina, stopni 17, zachmurzenie średnie, wiatr słaby, widoczność dobra. Wszystkim kierowcom życzę szerokości, przyczepności i spokojności oraz miłego wieczoru. Antek z Gryfina, który pozdrawia. Pozdrawiamy Antka z Gryfina i wszystkie stałe słuchaczki i stałych słuchaczy Radia Kierowców. Zachęcam do posłuchania teraz wcześniejszego przejawu działalności Jana Benetka w zespole Warsaw. To będzie utwór pod tytułem 68 lub też 68, bo była wersja polskojęzyczna i anglojęzyczna. Za chwilę wracamy do rozmowy z reprezentantami zespołu BNDK.

0: Za 22,5 minuty będzie godzina 20. Zespół BNDK w osobach Jana Benedeka i Gabora Benedeka są dzisiaj gwiazdami na luzie. Bardzo się cieszę, że jesteście z nami, dlatego że jesteśmy świeżutko po wydaniu płyty Vintage. Czy w ogóle wchodziły w grę jakiekolwiek inne tytuły? Bo z jednej strony trochę się odcięliście epką od tego vintage'owego, Janku, twojego brzmienia, bo to co Paweł Krawczyk zrobił, było bardzo współczesne.
1: To prawda.
0: I ja nie ukrywam, że byłem zaskoczony, bo długo wytwórnia czy tam ci PR-owcy nie zdradzali, jak się będzie nazywała płyta. Jak się okazało, że Vintage, to trochę mnie to zaskoczyło. Która strona, znaczy no wygrało Vintage, ale ta nowoczesność też gdzieś się będzie pojawiała na przykład podczas koncertów?
1: Tak, dlatego że my gramy piosenki z epki jak najbardziej, 3:30, gramy Warszawę, co jeszcze gramy?
2: Szał.
1: Gramy szał.
0: Tytułową. Mhm.
1: Tak. Także, nie no, to co zrobiliśmy dobrego, będziemy grać, to jest oczywiste. Zastanawialiśmy się, tak, czy vintage, czy to jest odpowiedni tytuł. Znaczy, to się okazało, że jest to odpowiedni tytuł, natomiast ten kierunek, no to jest kierunek, który tak naprawdę wyznaczył Gabor, bo on wyszukał jako pierwszy, a nie wiem, za trzy numery, które ja mówię, słuchaj, no to jest zupełnie inne niż zrobiliśmy wcześniej i w sumie takie mało nowoczesne. On mówi, ale to jest dobre, bo to tutaj są gitary, to jest surowizna, to jest rock and roll. Więc no, poszliśmy w tą stronę i właściwie pierwszy numer, który wypuściliśmy, Będzie Dobrze, on się sprawdził, no bo on się znalazł w trójce na pierwszym miejscu.
3: Tak, nagły taki sukces.
1: To nie przyszło, wiesz. Więc się okazało, że to czego się troszkę obawiałem osobiście, że to jest zbyt vintage, to się właśnie okazało, że niektórzy dokładnie tego chcą.
0: To jest siła, ale to jest autentyczny Gabor. Ty, no jako 21-latek, sorry, ale raczej bym się spodziewał, żebyś ciągnął w stronę hip-hopu niż...
3: Nie, właśnie nie. To częściej masz było tak, że nawet w 3:30 to Janek mówił, żebym ja tam zarapował. Więc ja nie chciałem i jakby nie czuję się w tym po prostu dobrze w takich rzeczach ogólnie, chociaż no w 3:30 to fajnie siadło, natomiast ja mam, mi Spotify pokazuje, że jestem starszy. Pod koniec jest to podsumowanie okay, co rok, aha. Mi pokazało, że mam 45 lat, mm-hmm. A Janek 21. Czyli no, się trochę tak. Zamieniliśmy. Stary. Ale nie, mi to odpowiadało, no inaczej bym też nie wyszukiwał tych takich utworów, no. Bo Janek ma pełno pomysłów też takich nowocześniejszych i one się cały czas jakoś pojawiają nawet teraz. Tylko po prostu je odkładamy na razie, no i skupiliśmy się na takim brzmieniu właśnie vintage.
1: Ja pomyślałem,
3: aby to pasowało.
1: To był taki nasz reset. Zresetować wszystko, przestać się ścigać z innymi, bo i takich nie dogonimy tych, którzy robią pop.
3: Tak, stąd też ta epka, żeby odciąć.
1: Lepiej promowani. Nie będziemy się wysilać. Wysilmy się, pokazując nasze korzenie i to, co na pewno umiemy dobrze.
0: Bardzo mnie ucieszyło to, że wreszcie są introdukcje, bo w tej chwili wszystkie radiowe piosenki zaczynają się już od razu od wokalu. Są też i u was jedna czy dwie chyba takie, gdzie... Ale większość ma kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt sekund intra, gdzie można się dać wkręcić w melodię, w to, co później jest w tym utworze. Słychać, że to nie jest właśnie wymuszone, tylko to jest takie na luzie. I miałem spytać, ale już właściwie Jan, powiedziałeś o tym, że się z nikim nie chcieliście ścigać i że to było, ale zadam to pytanie, bez napinki, w sensie bez nastawienia, gdyby nie było tego sukcesu na liście trójki, gdyby nie było na Airplayu bardzo dobrego wyniku, no było już kilka takich prób, które nie do końca zażarły, chociażby te 20 lat temu Benedek, no umówmy się, tamta płyta może nie tyle przeszła bez echa, ale to nie był taki wielki sukces. Z Muńkiem to, co zrobiliście, no było fajnie, ale też

0: też to nie był jakiś taki blockbuster. Czy gdyby się okazało, że nie, to nie miałbyś problemu z tym, żeby... Kurczę, gdyba nie. ale gdyby się okazało, że nie, to nie byłoby ciśnienia na płytę?
1: Wiesz co, nie wiem. To znaczy, wiesz, jak ta piosenka wyszła, to już był...
0: Była decyzja o tym, że
1: tak,
0: będzie płyta.
1: To był przygotowany cały plan, także my byśmy się, że tak powiem, nie wycofali z tego. Absolutnie. A w ogóle co by było, gdyby było, no to wiesz, to łatwo powiedzieć, ale odpowiedzi nie ma. Myśmy to zrobili zgodnie z planem. Teraz trzeba wypuszczać dużo singli. Singli wyszło 6, a jeszcze 7 jest tak zwanym focus trackiem. Jak się wypuszcza w cyfrze, to pojawia się piosenka, którą cyfra wskazuje jako focus track, ten główny, wiodący numer.
2: Tak, dodatkowo jeszcze.
1: Czyli hiszpański rok.
0: Hiszpański rok.
1: W naszym przypadku. Także to był wszystko plan. Bez planu nie ma sensu, bo to są strzały na wiwat po prostu.
0: No w dzisiejszych czasach tak.
2: Mieliśmy jakieś zaplanowane, co chcemy zrobić. No jak już postawiliśmy na to, że robimy tą płytę, to nie mogliśmy, nie wiem, przerwać w połowie. No niezależnie, czy to będzie dobrze, by poszło tak jak poszło, czy by poszło gorzej. No to mieliśmy też kolejne single i tak na przykład w tym momencie Klub jest też na liście przebojów trójki.
1: Ale też Czarny Płaszcz był na...
2: I Czarny Płaszcz był na trzecim miejscu. Mm-hmm. Więc to jakby, no jak nie będzie dobrze, no to kolejne numery. No mieliśmy ich trochę, więc robilibyśmy to samo.
0: Nie powiedzieliśmy nic na temat, który interesuje bardzo mocno naszych słuchaczy. Czym przyjechaliście dzisiaj do Polskiego Radia Kierowców?
1: Dzisiaj przejechaliśmy BMW 5.
0: O, ale nie X5, tylko 5 sedanem.
1: Po prostu sedan, tak. Mm-hmm. Ja lubię sedany.
0: W dieslu?
1: Ładną linię. Nie, to jest benzyna dwulitrowa, bardzo fajny silnik, 256 koni. Mm-hmm. Super samochód.
0: Który rocznik? Bo to bryła się trochę różnie.
1: Chyba 2018. Mm-hmm.
0: No to jeszcze trochę prawdziwego samochodu zostało, bo teraz to już jest gra komputerowa.
1: No więc te nowe, wiesz, mają te grille, które nie bardzo mi...
0: No więc właśnie, teraz już to nie są nerki, tylko zęby bobra.
2: No, tak to wygląda.
0: Okay.
2: Takie dwa wielkie.
0: A Gabor, czym ty jeździsz?
2: Jeżdżę obecnie Hondą Accord 2006. Mm-hmm. Też sedan.
1: Ale z tym najlepszym silnikiem, 2.4.
0: Tak. O!
1: Najwyższy to był model, to był, wiesz, ze skórą.
2: Mm-hmm. Tak, 190 chyba jeden koni.
1: Tak.
0: Super, mamy lekkie auto, więc...
1: No. Mamy problem z blacharką niestety. Nie możemy znaleźć kogoś, kto by nam pomógł.
0: W Japończyku? No tak.
1: Tak, niestety tu się zrobił problem po tylu latach.
0: Wszyscy mechanicy mówią, że najlepiej wymieniać. Znaczy wymieniać blachy. W sensie, że ten element, który się już...
2: No właśnie, tylko ta wymiana, no, to jest trochę kosztowna.
0: Trochę tak.
1: No nie wiem, czy jeszcze ładować ten samochód, ale jeździ lepiej niż Civic, którym jeździ moja małżonka, też z tym fajniejszym silnikiem. Ja lubiłem Hondy wcześniej bardzo.
2: No super się trzyma. Dobra, na trasie.
1: Ten Accord to jest świetny samochód.
0: No taki można powiedzieć, że rodzinny już perspektywiczny.
2: No tak, no.
0: Dobrze, o groupies, o rock'n'rollowym stylu życia porozmawiamy za jakiś czas. Ja bym chciał jeszcze wrócić do line-upu, do waszego składu, ponieważ wszyscy obstawiali, szczególnie po tym jak się pojawiła piosenka Jestem z Polski, że za bębnami usiądzie Sydney. Co się stało, że nie? Nawet Hubert Gasiu się pojawił. Macie rotacyjnych perkusistów? Losujecie? Czy
1: jest już wielu przyjaciół z wszystkimi, trzymamy dobrze.
0: Okay.
2: Tak, ale na koncertach wystąpimy w składzie. Tak, z Frankiem Gańko na perkusji i z Piotrem Binkulem na basie.
0: No dobrze, wracając do Sydney'a, czy to był jednorazowy strzał, to było po prostu takie doświadczenie koleżeńskie?
1: Tak, po prostu tak. Po prostu tak. Ja wiem, że były takie spekulacje i właśnie może byśmy zrobili jakiś fajny ruch, robiąc coś więcej.
0: PR-owo?
1: No tak.
0: Dwaj wyrzuceni SMS-ami tak, przez Muńka Stilawu.
1: Tak, to rzeczywiście się obiło gdzieś tam po mediach, natomiast no, prawda jest taka, że no, postawiliśmy na nasz projekt.
2: Tak, uznaliśmy, że tą siłą jesteśmy my i to, co robimy, nasza muzyka.
1: Także skończyło się na jednej piosence i w zasadzie taki był zamiar, że jest jedna piosenka.

0: piosenka, chociaż no przyznam, że rozmawialiśmy o tym, czy możemy zrobić coś więcej. Zawsze taka opcja w przyszłości jeszcze jest, zobaczymy.
1: Posłuchajmy, będzie dobrze, ponieważ to jest, wydaje mi się, że też utwór obok hiszpańskiego rocka najbardziej charakterystyczny, taki wasz trademark. Już w tej chwili można powiedzieć, że to utwór, na który będą fani czekali na koncertach. O koncertach też jeszcze porozmawiamy, bo BNDK w osobach Gabora i Jana Benedeków zostaje. Po 20 będziemy kontynuować rozmowę. Zapraszamy. Możecie też przysyłać pytania w aplikacji Polskie Radio Kierowców, nagrywać je. Bardzo dobra jakość i cała minuta na zadanie pytania albo wiadomości tekstowe. Zachęcam.

0: Dokładnie 19.50, BNDK, będzie dobrze, Gabor Benedek na wokalu, Jan Benedek na gitarze, a przed nami raport drogowy. Wszystko przygotował i nam teraz wyśpiewa Maciek Sampolski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Utrudnień dość niewiele, jeśli chodzi o polskie drogi, natomiast my jesteśmy od tego, żeby o tych wszystkich punktach zapalnych na drogowej mapie Polski oczywiście mówić i robimy to właśnie w tej chwili. Zaczynamy od północy kraju, gdzie na S6 trzeba swoje odstać, a chodzi o odcinek za węzłem Osowa, a przed węzłem Matarnia. To wszystko w kierunku Bydgoszczy i Torunia. Niestety mamy tutaj prace drogowe i z tego właśnie powodu będziemy musieli zwalniać na tej trasie. Do tego S8, trasa w okolicach Wrocławia, przed wjazdem na A8, czyli przed węzłem Wrocław-Psiepole. Tak naprawdę w tych okolicach trwają prace drogowe i w kierunku Kudowy będziemy musieli tutaj zdjąć nogę z gazu. Problemy wyraźne także na A4, trasa Jadwisin-Chojnów, węzeł Chojnów i tutaj ciężarówka, która wypadła z jezdni i wjechała do rowu, nadal przeszkadza nam w jeździe. Zablokowany jest jeden pas w stronę Zgorzelca. Na 71 kilometrze trzeba będzie uważać. Tak ma pozostać przynajmniej do 22. Do tego 79 wciąż całkowicie zablokowana w Karsach. To między Lipskiem a Sandomierzem. 160

0: 54 km. Ciężarówka jest wyciągana z rowu przez służby i na czas trwania tej akcji droga musiała zostać zamknięta.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Zbliża się godzina 20. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. I jeśli te dwa fakty zbierzemy razem, to wniosek jest taki, że czas na raport pogodowy. Najchłodniej w tej chwili w Zakopanem 10,6 stopnia, najcieplej w Słubicach 16,6. Minęła 20.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Będzie się działo w nocy, ponieważ już pierwsze przymrozki pojawią się w nocy z poniedziałku na wtorek. Lokalnie w Kotlinach Karpackich minus 1 stopień na bank przewidują synoptycy. W nocy z poniedziałku na wtorek na południu kraju będzie bezchmurnie. W centrum i na północy zachmurzenie małe i umiarkowane, a w południowej połowie kraju silne zamglenia oraz miejscami mgły ograniczające widzialność do około nawet 200 metrów. Temperatura minimalna. No zimno, od 2 stopni na południowym wschodzie, około 9 na przeważającym obszarze kraju, do 12 nad samym morzem. Wiatr będzie słaby i umiarkowany w nocy, na wybrzeżu okresami dość silny, na Pomorzu porywisty, będzie wiał z południowego zachodu na krańcach południowych, a jednak będzie południowy. Przygotujcie się na te porywy wiatru, przygotujcie się na niską temperaturę, bo no, szczególnie na południu już będzie można oczekiwać szadzi. Przy minus 1 może się pojawić coś tam śliskiego na drodze, więc naprawdę trzeba wziąć to pod uwagę dzisiejszej nocy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiejsze na luzie realizujemy w składzie Aleksandra Jasińska,

Ewelina Dobrzyńska, Maciek Sampolski, ja nazywam się Zbyszek Zegler. Gościmy dzisiaj reprezentantów zespołu BNDK, Jana Benedeka i Gabora Benedeka. Już za kilkanaście minut wracamy do rozmowy.

0: piszecie w aplikacji Polskiej Radio Kierowców, że fajnie się słucha piosenek zespołu BNDK, więc za chwilę wracamy do rozmowy z artystami i do słuchania piosenek zespołu BNDK. A tymczasem 10 minut po godzinie 20. Sprawdzamy, czy wszystko jest ok, tak jak Carla Fernandez śpiewała przed chwileczką. Taka trochę była to zaczarowująca piosenka, rzeczywistość.
1: Ja jej nie słyszałem, tej artystki. Powiem ci szczerze, że...
0: Carli Fernandez nie słyszałeś?
1: Tak, zaskoczyło mnie to. Ja chyba żyję pod kamieniem.
0: Nie przyznawałbym się, bo to już jest dosyć popularna artystka. W każdym razie Maciek nie od tego jest, żeby znać Carla Fernandez, tylko żeby wiedzieć, co na polskich drogach. I teraz nam powie, co tam się dzieje.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A na drogach, mimo relatywnie późnej pory, niestety wciąż mamy nowe utrudnienia. Takie właśnie utrudnienia napotkacie na Krajowej Dziewiątce między Opatowem a Rzeszowem w okolicach miejscowości Łążek. To 125 km trasy, gdzie zapalił się pojazd ciężarowy. Policja kieruje ruchem naprzemiennie w miejscu tego zdarzenia i tak pozostanie do 23. Z kolei do 22 będziemy czekali na upłynnienie ruchu na A4. Chodzi o odcinek między Jadwisinem a Chojnowem, gdzie ciężarówka wypadła z trasy i wjechała do rowu. 71 kilometr, zablokowany jest tu jeden pas w stronę Zgorzelca i to skutkuje korkami. Krajowa 79 dalej bez przejazdu. Chodzi o trasę Lipsko-Sandomierz w Karsach. 164 km. Tutaj samochód ciężarowy jest wyciągany z pobocza i cały

cały czas ta akcja tam trwa. Wskutek tego oczywiście na trasie przejazdu nie ma i nie będzie do odwołania. Do tego wszystkiego jeszcze polsko-niemieckie pogranicze, czyli między innymi przejście w Jędrzychowicach. Tutaj korek zmniejszył nam się znacząco, tylko przez samo przejście graniczne pojedziemy w korku, a tak to ruch jest

12,5 minuty po godzinie 20. Przypominamy o aplikacji Polskie Radio Kierowców. Ona cały czas działa. Numer telefonu 22 513 11 11. Również

0: 16,5 minuty po godzinie 20 w PRK w Polskim Radiu Kierowców trwa audycja Na Luzie. No będziemy tacy wyluzowani do rozpoczęcia meczu Bośnia i Hercegowina z Polską, bo później się zacznie spinka, ale tak, to dzisiaj. A co obstawiacie? Gościmy Gabora i Jana Benedeków z zespołu BMDK. Jesteście fanami? Macie jakieś rozeznanie?
1: Ja mam rozeznanie trochę.
0: No i jak myślisz, co to dzisiaj będzie? Płacz i zgrzytanie
1: zębami,
0: czy
1: to będzie, patrząc jak nasza reprezentacja gra w ostatnim czasie, no poza tym ostatnim meczem, no to i patrząc też na stereotyp polskiej reprezentacji, no to nie będzie to łatwe spotkanie. O, tak.
0: Mm-hmm. O, dyplomatycznie. Tak. Czyli 0-3.
1: Tak, ale 0. Nie powiem
0: ale w ładnym stylu. Aha, okej, okay, dobrze. Wracamy do kwestii zasadniczych, bo tak sobie myślę z perspektywy, Jan, do ciebie najpierw

0: To pytanie kieruje, co wydaje się najtrudniejsze w dzisiejszym funkcjonowaniu rockowego zespołu? Masz skalę porównawczą na przestrzeni 3 dekad.
1: Znaczy, sprawa jest prosta. Jest muzyka i przemysł muzyczny. Mm-hmm. Można robić muzykę, ale nie być w przemyśle muzycznym. Przemysł muzyczny to jest coś takiego jak, żeby to zobrazować ludziom, którzy nie znają tego przemysłu. To jest tak, jakbyś wszedł do supermarketu i otóż na wysokości oczu, na półeczce znajdują się rzeczy wystawione przez przemysł.
0: Czyli duże wytwórnie majorsów.
1: Tak. Mm-hmm. Tacy jak my znajdują się troszkę niżej na tej półeczce, w związku z tym po prostu podaż znaczy jest niższa. No, to jest po prostu różnica, także my jesteśmy częściowo, zresztą właśnie przez całe życie ja byłem właśnie w dystrybucji, co innego jest podpisać kontrakt, z którym jesteś promowany, w której wytwórnia opłaca powstanie płyty i promocji, a co innego podpisać się na dystrybucję, czyli wszystko trzeba zrobić samemu, łącznie z promocją, z teledyskami.
0: A ta dystrybucja na czym polega? No bo właściwie sam też możesz wrzucić to w tej chwili do mediów strumieniowych, sam możesz sobie wytłoczyć.
1: Tak, to prawda.
2: Znaczy samemu nie do końca można, zawsze przez jakiegoś pośrednika, który tam ze Spotify'em współpracuje. Jakby no nie mogę samemu założyć konta i sobie wrzucić. Więc
1: trochę ułatwia, tak. Dystrybucja jednak trochę ułatwia, także my jesteśmy na tej lekko ułatwionej półeczce. No tak to z grubsza wygląda.
0: Gabor, co studiujesz, bo z taką radością przedkładasz próby z zespołem BNDK nad, no na razie to jeszcze takie pojedyncze wykłady, dopiero co się zaczęło studiowanie, ale co studiujesz?
2: Kiedyś studiowałem przez rok stosunki międzynarodowe, a obecnie zacząłem drugi rok europeistyki.
0: I co się po tym robi?
2: To mnie zagiąłeś.
0: No nie, no bo praca w
2: zespole.
0: Więcej można sobie
2: grać w zespole. To jest taka wymarzona opcja. Ogólnie praca w administracji, zarówno unijnej, jak i ogólnie państwowej. No bardziej rzeczy tego typu też. Dyplomacja może być, chociaż tutaj to się miesza z tymi stosunkami międzynarodowymi. Bo te kierunki są takie, że dużo mają wspólnego. Po prostu są trochę specjalizacją jakąś.
0: Ale nie masz indywidualnego toku studiów? Na razie zakładasz,
2: nie,
0: że
2: nie. Będziesz... Póki co jeszcze mam te dwie nieobecności na każdym przedmiocie w semestrze dozwolone. Powyżej tych dwóch to już z niektórych mam ocenę odejmowaną, obniżaną.
0: Euć?
2: No tak, no jak jakiegoś państwa sowieckiego. No ale dobra, no może tak to ma wyglądać. Natomiast no jakoś tam dam radę, myślę.
0: Koncerty raczej weekendowe. 8 października to jest pierwszy, a nie w czwartek.
2: To nie weekendowe.
0: Okej. No dobrze. Dlaczego Białystok? Tak się ułożyło, taka była dostępność klubu? Czy...
1: Tak, taka była dostępność. No, organizacja koncertów to też to nie jest takie proste. To nie jest tak, drodzy państwo słuchacze, że klub zaprasza zespół. To się zmieniło. Teraz to wygląda w ten sposób, że zespół prosi klub, często płaci za wynajem klubu. Także no, mamy olbrzymią ilość artystów, wydarzeń.
0: Ale macie tour menadżera, czy sami to robicie też?
1: Mamy
0: czy...
1: coraz więcej osób, które nam pomagają i nie chcę zapeszać. Być może to będzie już wyglądać profesjonalnie w najbliższym czasie.
0: Najbliższy czas to 8 października Białystok. W klubie Sześcian zaczynacie. Ale graliście już, Gabor, miałeś już okazję zaprezentować się na żywo?
2: Tak, miałem.
0: I jak pierwsze wrażenia? Pamiętasz pierwszy koncert? Na pewno.
2: Tak, tak.
0: Gdzie to
2: ogólnie
0: było?
2: Pierwszy koncert był w programie telewizyjnym.
1: No tak, no to musieliśmy
0: zdradzić. No ale tam graliście na żywo, czy...
1: Tak, musieliśmy zdradzić pewną tajemnicę, której właściwie nie zdradzaliśmy. No braliśmy udział w pewnych eliminacjach do pewnego programu.
0: W Polsacie czy w TVN-ie?
1: W Polsacie.
2: I się dostaliśmy.
1: Co więcej, się dostaliśmy.
2: Ze stojącymi owacjami.
1: Tak.
0: A już był ten odcinek wyemitowany? Czy...
2: No właśnie...
1: Nie wyemitowano nas... Prawdopodobnie z tej przyczyny, że no myśmy dosyć szybko wskoczyli w ten tryb profesjonalny, właśnie żeśmy wydali singla z Jarkiem Polakiem, z Sydneyem, W związku z tym, no podejrzewam, że po prostu

0: prostu uznano, że
1: to już nie jesteś takiego kwalifikujemy się amatorskiego, tylko że to przeskoczyło już na poziom profesjonalny.
0: Tak, natomiast później pierwszy taki duży koncert, no to był od razu Wrocław.
1: Wośp.
0: Wośp na rynku, także tak zimno było jak...
1: No strasznie było zimno, tak. Ale i tak było cieplej niż w Warszawie. Więc to był taki pierwszy, gdzie zagraliśmy zresztą numery z tej płyty, jeszcze wtedy nieopublikowane. Tak. Plus jeszcze jeden numer, który wyleciał ostatecznie z płyty. Więc kto był...
2: I na EPC też go nie było.
1: Też go nie było. O, to nikt to taki nikt go nie usłyszy na razie.
0: A, no, dwie piosenki w ogóle wyleciały z płyty, bo nie, tak, nie przeszły, że tak powiem, naszego sita. Także jest to sporo roboty. No ale wracając do koncertów, zaczynamy trasę i liczymy oczywiście na obecność państwa i w Białymstoku, i w Warszawie 14, i 18 w Krakowie, 21 w Toruniu, 22 w Gdańsku.
2: Zapraszamy, zachęcamy do śledzenia mediów społecznościowych zespołu BNDK, BNDK jak Benedek. Dzisiaj gościmy Jana Benedeka i Gabora i będziemy rozmawiać jeszcze po wysłuchaniu kolejnej piosenki zespołu. To jest pościg, na razie taki kopciuszek trochę, nie chwalicie się, nie wypychacie tego utworu, ale wszyscy, którzy kupili płytę, to już mogli usłyszeć. Pościg wcale nie taki samochodowy, posłuchajcie tekstu, bo fajny to Gabora chyba tekst.
1: Tak.
2: Posłuchajcie, jak napisał sobie, a potem zaśpiewał. Pościg BNDK.

0: Glamstone, kolejny przebój, można powiedzieć, już zespołu BNDK, zespołu, którego reprezentantów gościmy dzisiaj w Na Luzie, zespołu, którego płyta Vintage na pewno będzie do zdobycia. Szykujcie aplikację Polskiego Radia Kierowców, bo już za chwilę zadamy pytanie, dzięki któremu będziecie mogli zdobyć płytę kompaktową zespołu BNDK zatytułowaną Vintage z autografami obu dzisiejszych naszych gości, czyli Jana i Gabora Benedeków. Minęła 20:30, do rozmowy wracamy za chwilę, a teraz będzie monolog, ale monolog bardzo wartościowy. Maciek Sampolski wie, co się dzieje na drogach i nie zawaha się powiedzieć nam tego właśnie teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A nasz drogowy raport zaczynamy od 79, czyli trasy między Lipskiem a Sandomierzem. W Karsach na kilometrze 164 trwa wyciąganie ciężarówki z rowu. Droga została zablokowana na czas trwania tej akcji i ta, jak można się domyślać, trwa nadal, a więc i tą drogą nie ma przejazdu. A4, trasa Jadwisin-Chojnów, węzeł Chojnów konkretnie, a tutaj pojazd ciężarowy, który wypadł z trasy i wpadł do rowu. 71 kilometr. Zablokowany jest jeden pas w stronę Zgorzelca i zdaniem ekspertów od spraw drogowych, czyli po prostu drogowców, takie utrudnienia mają się utrzymać przynajmniej do 22. Krajowa 9 to jest nowe utrudnienie w Łążku między Opatowem a Rzeszowem. 125 kilometr. Zapalił się tu pojazd ciężarowy i na miejscu oczywiście trwa akcja gaśnicza. Policja kieruje ruchem naprzemiennie. I tak ma być do 23:00. Takie są przewidywania. Jak na razie to tu przejazdu całościowo nie ma i trzeba się na to przygotować. Tak samo jak warto być przygotowanym na to, co dzieje się m.in. na S8 w Warszawie. Tutaj widać kolizję na trasie w kierunku Białegostoku. Od Bemowa do okolic Broniewskiego będziemy musieli postać na trasie w kierunku północno-wschodnim. A to mimo tak późnej pory może być bardzo zaskakujące. Mimo tego, że do korków na tej trasie to chyba już wszyscy zdążyliśmy się przyzwyczaić. A2, tutaj również tradycyjnie korek. W tym momencie od węzła Świecko aż do samej granicy. To oczywiście w stronę Berlina. I tak samo postoimy na przejściu w Jędrzychowicach. W tym

0: przypadku jednak na czwórce utrudnienia są troszkę mniejsze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I kolejna piosenka z płyty Vintage, zespół BNDK i Nie ma.

0: Ta i 10 innych piosenek na płycie Vintage zespołu BNDK. Mamy to szczęście, że dzisiaj trzon BNDK. Jesteście duetem, czy jest jednak zespół, o którym można powiedzieć, że jest zespołem BNDK? Pytanie kieruję do Jana i Gabora Benedeków.
1: Jest. W tej chwili mamy po prostu współpracowników, z którymi dosyć stosunkowo długo gramy. Najdłużej z Piotrkiem Binkulem, który jest bardzo oryginalnym basistą, z długim stażem w różnych zespołach, raczej takich bardziej alternatywnych i podziemnych. No taki właśnie dziwak trochę jak my, no bo kto gra inny taką muzykę. Facet z wyjątkowym poczuciem humoru i bardzo, bardzo dobrym wyczuciem stylu. No i Franek Gańko, który jest po prostu młody, pełen energii i sama radość z niego wypływa. Także jesteśmy zadowoleni. Ja bym chciał kiedyś rozszerzyć ten skład, o ile nam pozwolą jakby warunki ogólne do tego.
0: Poczułem. O Seksie Dentą?
1: No, takie, wiesz, wspaniałe, duże koncerty, takie show, gdzie możesz wprowadzić Seksie Dentą do niektórych numerów. No to jest w ogóle kapitalna sprawa, no ale przynajmniej klawiszowiec, bo to wtedy wszystko, wiesz,
0: no nabiera. Inaczej się klei.
2: Tak.
0: Pytałem o to, co wydaje się najtrudniejsze w funkcjonowaniu dzisiaj rockowego zespołu. Jan odpowiedział. Gabor, a twoim zdaniem?
2: Social media. Jak przychodzi

0: do tworzenia czegoś, to ja się czuję staro. Nie, to jest jakaś masakra. Ja TikToka kompletnie nie ogarniam. Mm-hmm. Nie wiem, o co tam chodzi. Te takie szybkie
1: będziesz
0: treści.
1: Będziesz jutro na TikToku.
0: No,
1: na
0: no dobrze, no. Dla mnie spoko, no, nie, ale wiesz, jakbym ja miał coś tworzyć takiego stricte pod TikToka, to bym zwariował. My mamy swój rodzaj kontentu. Wrzucamy jakieś z prób, pokazujemy sprzęt, studio, opowiadamy.
2: No, riffy ale gitarowe pokazujemy.
0: Tak, riffy gitarowe, też jakieś fragmenty wywiadów. No więc to są rzeczy do właśnie naszych odbiorców, którzy raczej są na Facebooku, na Instagramie. Natomiast takich memicznych treści to nie robimy. Też by nam to trochę nie pasowało, no nie będziemy na siłę robić czegoś.
1: Ale motopytania były okej, chyba, nie?
0: Jeszcze raz?
1: Motopytania, to co nagrywaliśmy, tak, żeby nie było. Tak, no co to właśnie będzie na TikToku?
0: Tak, ale jakbyśmy mieli, nie wiem, robić jakieś salta i fikołki, żeby promować nasze piosenki, no to jest trochę przegięcie na przykład.
1: No tak. Chociaż niektórzy się już temu trochę poddają. Dobra, miało być pytanie, żebyśmy mogli rozdać płytę. Macie pytanie, dzięki któremu zdobędą słuchaczki i słuchacze, to ja mogę zadać. Jaka relacja jest pomiędzy dzisiejszymi naszymi gośćmi? Kim jest Jan dla Gabora i Gabor Benedek dla Jana? Jeżeli to wiecie, nie apatujemy tą wiedzą, ale można się było z przebiegu rozmowy dowiedzieć. To piszcie w internecie, też można wygooglać. Płyta BNDK Vintage z autografami obu panów do wygrania. A teraz pytanie z trzaskaniem drzwiami i wychodzeniem samochody. No może to za chwilę. Nie, bo chciałem spytać o samochody i style jazdy. Jan, żebyś powiedział, jak Gabor jeździ. Jakim jest kierowcą.
0: To na pewno lepiej niż Janek. Ale gorzej parkuje.
1: Tak?
2: Nie, ja gorzej Gabor parkuje. Jest o dziwo bardzo, bardzo staranny i uważny. Bardzo taki szczególarz. No. Mm-hmm. Właściwie jak jeździ ze mną, to co chwila mi wlepia w punkty karne. Ja z kolei bardzo lubię jeździć dynamicznie. Ale nie, no z wiekiem nauczyłem się, że to trzeba, że tak powiem, nie ufać innym uczestnikom ruchu drogowego, bo nigdy nie wiadomo, komu co do głowy strzeli, więc naprawdę jestem znacznie uważniejszy niż na przykład 20 lat temu.
1: Czyli to ty jechałeś za Arkadiuszem Milikiem w ubiegłym tygodniu.
2: Tak.
1: Dobrze. Twierdzisz, że jeździsz tak samo dobrze jak Janek?
0: Myślę, że tak, ogólnie, no. Tylko ja gorzej parkuję, bo nie jestem jeszcze aż tak przyzwyczajony. Nie jeżdżę tak dużo.
1: Ale masz w akordzie kamerę cofania?
0: Nie.
1: Aha.
0: No właśnie. I nie mam trochę wyczucia właśnie tyłu, tak samo jeszcze trochę przodu nie mam.
1: Mhm. A to duże auto, więc...
0: No właśnie.
2: No to jeszcze
0: właśnie,
2: bo dużo przed tobą, bo ja jeździłem, też nie miałem kamery i jeździłem jak ty
0: na. Jak jeździłem na jazdach, to było krótkie auto, to i wiedziałem, gdzie mi się przód kończy i gdzie tył, a na takim dłuższym jest jakaś masakra.
1: Ale jeszcze nie porysowałeś.
0: Okay. Tak, znaczy, dobra, ludzi. Powiem tak, nie ma żadnego śladu. Mm-hmm.
1: No dobrze, tak.
0: Tam
1: trzeba
0: może jakaś
1: pieniądze
0: donica
1: mądrze.
0: Tam. No stuknąłem może, ale to kto nie stuknął? Tak? Mm-hmm.
1: Niech pierwszy rzuci kamieniem.
0: Dokładnie.
1: Czekamy na odpowiedzi w kwestii relacji, jaka jest pomiędzy naszymi dzisiejszymi gośćmi, ale mam też pytanie, Jan, do ciebie, bo z Muńkiem się już i ostro pokłóciliście, i pięknie się pogodziliście. Jaka teraz wygląda stan waszej relacji, znów to słowo?
2: Nie, no, wiesz co, nie ma żadnej relacji, no, niestety się to skończyło w taki sposób, no, powiedziałbym, podsumowując, nielojalny, sprawy nie są ładnie załatwione, ale nie sądzę, żeby to tak naprawdę interesowało naszych słuchaczy, bo,
1: proszę,
2: bo wiesz co, no, bo to się zawsze mówi, a tam się zawsze pokłócą w zespole. Ja troszeczkę mam inne spojrzenie na to. Uważam, że taka firma, jaką jest stary zespół, powinna po prostu działać według pewnych zasad, które już nie są zasadami z podwórka. I po prostu nie jesteśmy chłopcami, wiesz, do wynajęcia, którzy dostąpili zaszczytu grania w jakimś zespole, tylko paru z nas zrobiło parę takich rzeczy, które spowodowało, że ta firma
1: jest
2: w pewnym miejscu historii i rynku i po prostu konkretna praca została zrobiona. Poza tym były konkretne plany. Także wiesz, zryw

0: Wykonywanie takiej współpracy bez żadnych konsekwencji, pomijając sprawy, wiesz, jakieś tam lojalnościowe, no bo jednak się znaliśmy ponad 30 lat, jest nie w porządku, także tyle okay. Mogę powiedzieć.
1: Obeszło się bez trzaskania drzwiami i wychodzenia. Jan Benedek, Gabor Benedek, jeszcze mam jedno pytanie, które nie daje mi spokoju, bo myślę, że i wy się nad tym zastanawiacie. Czy na koncertach to będzie tylko i wyłącznie odegranie płyty, czy te aranżacje z epki będą przeniesione jeden do jednego, czy dostosowane do tego, co jest na vintage, no bo to brzmienie jednak się różniło.
2: Powiem tak, gramy całą płytę vintage, no i gramy kilka numerów z tej epki, tak jak już wcześniej mówiliśmy. O ile aranżacje są troszkę zmienione, ale to nie wynika, że dostosowywaliśmy brzmienie pod to takie bardziej vintage, ale ogólnie z tego, że gramy utwór na żywo. Natomiast przez to, że my gramy bardzo energicznie i to jest po prostu rockowe show, my nie gramy koncertu, nie odgrywamy numerów, jak niektórzy artyści popowi i tak dalej. Nie, my robimy show. To wszystko się skleja wtedy. Mamy świetny skład, super chemię, mi się te numery dobrze śpiewa. Wszystko tu się zgadza, więc to nie słychać, że to jest jakoś z innej bajki, absolutnie.
0: Znaczy przede wszystkim, wiesz, płyta to jest produkcja, więc można bardzo różnie wyprodukować bębny, zawsze na żywo. Masz bębny, które brzmią w jeden konkretny sposób i one spajają to brzmienie, więc się okazuje, że my część śladów oczywiście wypuszczamy, no, tak jak się to teraz robi, z komputera parę dodatkowych śladów idzie, klawiszy i tak dalej, natomiast to wszystko, jeżeli jest zagrane w jednym momencie przez tych samych muzyków na tym samym wzmacniaczu, na tej samej perkusji, to zyskuje i zaczyna się to wszystko razem kleić i nie ma żadnej stylistycznej różnicy, niezgodności. Natomiast w ogóle koncerty się troszeczkę rządzą inną logiką i one muszą być różnorodne. Im więcej różnych kawałków, tym lepiej.
1: Czy odpala perkusista te rzeczy? Czy
2: tak.
1: Z pedalboarda? Aha. A co sądzicie o wykorzystywaniu tych wszystkich looperów, tych wszystkich urządzeń, które pozwalają zapętlić, jak jest jedna gitara w zespole, to żeby sobie grać jedną gitarę? Nie wiem, jak się nazywa to urządzenie, nie pamiętam w tej chwili. Ten rejestrator, który pozwala grać.
0: Looper. Jest kilku takich rzeczywiście zawodników niezłych, którzy z naszego podwórka Krzyś Zalewski jest w stanie zagrać sam.
2: No tak, cały numer.
1: Byłem na koncercie, gdzie wszystkie instrumenty grał.
0: Szacun do niego, bo to bardzo zdolny chłopak jest. I także można tak robić. My nie lupujemy, tylko to są jakby przygotowane wcześniej traki.
1: Także... A kojarzycie taki duet Angin de Poitrine?
0: Tak.
1: Oryginałów, którzy wykorzystują to na maksa. Oni są, zdaje się, że Kanadyjczykami, polecam, bo rzecz przedziwna i też wydawać by się mogło, że już w roku wszystko zostało powiedziane, chociaż trudno powiedzieć, czy to rok, czy to jakaś awangarda, czy cokolwiek, ale...
0: Awangarda bardziej, tak.
1: Ale coś tam się dzieje. Dobrze, plany koncertowe to jest jedno, pewnie zagracie na początku roku kolejny koncert duży, jakiś wośpowy. Czy rozmawialiście z Jurkiem na temat udziału w przystanku Woodstock, czy takie duże
0: Halo Jurek, festiwale chcielibyśmy zagrać.
1: Chcielibyście.
0: Tak. Oczywiście. Bardzo byśmy chcieli. Oczywiście, natomiast tam jest dosyć duża selekcja. Przyznam, że myśmy w tym roku tam wysłali nasze zgłoszenie, ale widzisz, nie przeszliśmy. Także dane nam jest przejście tej drogi debiutantów, tak naprawdę.
1: Myśmy nawet może teraz po tej trasie będzie łatwiej,
0: Nawet wystąpili na konkursie, wiesz, pierwszy konkurs zespołów w moim życiu. Pojechaliśmy zupełnie w ciemno. Co więcej, zajęliśmy drugie miejsce, więc było warto.
2: Tak, kompletnie w ogóle niespodziewane, bo chcieliśmy zagrać w formie takiego ogrania się. I zajęliśmy drugie miejsce.
1: Kto był pierwszy?
0: Tabula Rasa.
1: Tak. Okay.
0: Gratulujemy oczywiście.
1: Dobrze. 13 minut pozostaje do godziny 21. Sprawdzam, kto wygrał płytę. Mamy odpowiedzi, wśród których... muszę odświeżyć.

0: jako pierwszego owczara, ale nie wiedział.
1: Ola, sprawdziłaś?
0: Mamy odpowiedź jeszcze od Pawła z Kii, który był pierwszy. Paweł z Kii napisał, że ojciec i syn. Tak, ojciec i syn.
2: To gratulujemy.
0: Jan i Gabor Benedek dzisiaj gościli w Naluzie. Miłość na zakończenie dzisiejszego naszego spotkania z zespołem BNDK. Płyta Vintage Pawle z Kii poleci do ciebie, jeżeli nam podasz swoje dane adresowe, czyli nazwisko, adres, numer telefonu. Adres mailowy mamy i miłego słuchania życzymy tobie oraz wszystkim państwu, bo miłość na zakończenie. Czy słowo jakieś do narodu?
3: No, życzymy wszystkim kierowcom dobrej muzyki przede wszystkim, taniego paliwa i suchej nawierzchni. Trzymajcie się, strasznie było miło być w tym programie.
2: Dokładnie.
0: Jedne z najlepszych życzeń od artystów, jakie można usłyszeć, szczególnie artystów koncertujących, bo to i do was.
2: Tak,
0: i dla
2: jedźcie
0: was
2: ostrożnie.
0: Życzenia. Fantastycznie. Jan i Gabor Benedek, dziękuję bardzo.

0: czuję to dziś w piosence Miłość zespołu BNDK wybrzmiało minutę po 20:50.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jednym pasem na zmianę można już jechać w Karsach w ciągu 79. To jest trasa Lipsko-Sandomierz i 164 km. To częściowo dobre wieści, bo tutaj była całkowita blokada w ramach akcji wyciągania samochodu ciężarowego z rowu. I właśnie z tego powodu są tutaj utrudnienia. Nieco mniejsze niż do tej pory, ale jednak. I my to oczywiście odnotowujemy na swojej drogowej liście. A na niej rzecz jasna wciąż figuruje A4, czyli trasa Jadwisin-Chojnów, 71 km. Tutaj pojazd ciężarowy wypadł z trasy i wjechał do rowu. Zablokowany jest jeden pas w stronę Zgorzelca i tutaj trzeba uważać, bo ruch cały czas nam zwalnia. Krajowa 9, tutaj również spodziewajmy się korków i tego typu atrakcji, a to wszystko dlatego,

0: Że między Opatowem a Rzeszowem na kilometrze 125 zapalił się samochód ciężarowy. Policja na miejscu kieruje ruchem naprzemiennie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Przypominam, Pawle Ski, wygrałeś płytę zespołu BNDK pod tytułem Vintage, odpowiadając, że relacja między Janem i Gaborem to ojciec i syn. Poproszę o informację. O, właśnie przysłałeś. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam w takim razie Pawła z Aleksandrowa Łódzkiego i wszystkich z Aleksandrowa Łódzkiego i z Łodzi. I teraz dla was piosenka od Katy Perry.

0: Minęła 21. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Raport pogodowy teraz, ale zanim to informacja z 15 minuty meczu między Bośnią i Hercegowiną a Polską. Stan 0-0. I nie najgorzej wygląda gra polskiego zespołu, chociaż mogłaby lepiej. W dzień jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy wzrastające do dużego. Rano na południu miejscami zanikające mgły ograniczające widzialność poważnie, bo do około 100-200 metrów. Po południu na północy lokalnie słabe przelotne opady deszczu, wszędzie indziej powinno być sucho. Temperatura maksymalna we wtorek od 16 stopni na Suwalszczyźnie, na Warmii i Mazurach, około 20 na Mazowszu, Ziemi Łódzkiej i wschodniej Wielkopolsce, do 22 na południu kraju w pasie od Małopolski po Podkarpacie. Wiatr będzie jutro słaby i umiarkowany, nie będzie miał wpływu na odczuwalną temperaturę, ale po południu na północnym wschodzie wzrośnie do dość silnego i porywistego. Zawsze będzie wiał jutro w ciągu dnia z kierunków zachodnich.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Trwa na luzie taka audycja, którą nadajemy codziennie od 18 do 22 w Polskim Radiu Kierowców. Dziś na luzie za sprawą Aleksandry Jasińskiej pojawia się na antenie. Ola jest wydawczynią, Ewelina Dobrzyńska realizatorką, Maciek Sampolski informuje o tym, co na drogach. Ja nazywam się Zbyszek Zegler. Zapraszam bardzo serdecznie do bycia z nami.

0: Krzysztof Zalewski. Za nami w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w którym trwa audycja na luzie, ale jesteśmy wyluzowani tak do pewnego momentu, ponieważ trwa mecz Bośni i Hercegowiny z Polską. Wiedzcie, że pod nieobecność Roberta Lewandowskiego skład naszej drużyny w ataku wygląda następująco. Mateusz Żukowski na szpicy, Nikola Zalewski w pomocy, Sebastian Szymański również, Karol Świderski też. No to jest taka pomoc atakująca. Pomoc bardziej broniąca to Wiktor Nowak i Piotr Zieliński. W obronie Przemysław Frankowski, Jakub Kiwior, Jan Bednarek i Matt Cash, a w bramce Marcin Bułka. A u nas przed mikrofonem w serwisie drogowym Maciek Sampolski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jeszcze dodam, że 0-0 jest w 26 minucie, bo to właściwie dosyć interesujące dla naszych słuchaczek i słuchaczy, wydaje mi się.
2: No widzi pan, warto było uzupełnić, bo bez tego to byśmy byli przynajmniej przez 2 minuty w niepewności, a tak to mogę ze spokojem mówić o drogach. No dobrze, to jeśli chodzi o te drogi, no to na 79, jak pewnie doskonale wiecie, od dłuższego czasu są problemy, a te problemy powstały w wyniku akcji, która trwa na miejscu, jak się okazuje, bo na miejscu drogowcy próbują wyciągnąć z rowu samochód ciężarowy. Między Lipskiem a Sandomierzem w Karsach uważajmy na utrudnienia w okolicach 164 km, bo tam trzeba jechać jednym pasem na zmianę. Kłopoty także między Jadwisinem a Chojnowem. 71 km, ciężarówka wypadła tu z trasy, wjechała do rowu i zablokowany jest pas w stronę Zgorzelca. Tak ma być do 22, także już niedługo być może A4 zostanie odblokowana.

0: najbliższą chwilę przyjdzie nam poczekać z kolei na pełny przejazd między Opatowem a Rzeszowem w Łążku. To jest województwo świętokrzyskie, krajowa dziewiątka. W okolicach 125 km zapaliła się ciężarówka, a na miejscu tego zdarzenia policja kieruje ruchem naprzemiennie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 21 minut po godzinie 21. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Jeżeli chodzi o sytuację na boisku, Bośnia i Hercegowina cały czas bezbramkowo remisuje z Polską na swoim terytorium. No, być może dlatego, że żaden z Bośniaków nie wyleciał z boiska. Cały czas gramy 11 na 11. Nadchodzi ochłodzenie, teraz poważnie. Złota polska jesień powoli się kończy. Jeszcze przez najbliższe dni będzie ciepło i słonecznie, ale pod koniec tygodnia czeka nas wyraźna zmiana pogody. Przyjdą deszcze, silniejszy wiatr i dużo niższe temperatury, co dla nas kierowców jest nie bez znaczenia. Synoptycy mówią o końcu wyjątkowo ciepłej aury jak na tę porę roku. Informacje na ten temat zebrał reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
1: Jeszcze w środę temperatura w regionie może sięgnąć 23 stopni. W czwartek podobnie, ale już wtedy zobaczymy pierwsze zmiany.
2: Od zachodu już zaczną pojawiać się opady deszczu i zacznie wzmagać się wiatr. No i ochłodzenie odczują Państwo w piątek, kiedy temperatura maksymalna w regionie wyniesie od 11 do 13 stopni Celsjusza.
1: Mówi Dorota Pacocha z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W weekend będzie nieco cieplej, od 14 do 16 stopni, ale do temperatur, które teraz widzimy na termometrach, raczej już nie wróci. Wrócimy. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
0: Zdaniem ekspertów tak duże zmiany temperatur, spadek o ponad 10 stopni, mogą być odczuwalne dla organizmu i powodować większe zmęczenie czy gorsze samopoczucie, więc weźmy to pod uwagę w czwartek, piątek, kiedy już nastanie ta gorsza aura, żebyśmy byli na to przygotowani, żebyśmy się zabezpieczali, wysypiali, dobrze jedli i nie byli zagrożeniem dla nikogo na drogach, jak będziemy

0: Ostatni do Londynu już poszedł. Last Train to London Electric Light Orchestra doprowadziła nas do 21.30 w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. To znak, że sprawdzamy, co o tej porze dzieje się na polskich drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jeśli chodzi o polskie drogi, to niestety nie mamy dobrych informacji dla kierowców na A4. Między Jadwisinem a Chojnowem jest blokada na jezdni w stronę Zgorzelca. To wszystko dlatego, że na 71. kilometrze drogowcy rozpoczęli akcję wyciągania ciężarówki z rowu i wskutek tego trasę w stronę Zgorzelca trzeba było zamknąć. Jest w tym wszystkim jednak jakiś pozytyw, bo to wszystko zwiastuje zakończenie tych utrudnień. Nie wiemy co prawda kiedy, ale jeśli podjęli się takiej akcji, to znaczy, że sprawy mają się ku dobremu i trzymamy kciuki za to, żeby jak najszybciej przejazd na A4 został udrożniony. Niestety utrudnienia trwają na 79 między Lipskiem a Sandomierzem w Karsach na kilometrze 164. Cały czas drogowcy wyjmują ciężarówkę z rowu i akcja trwa. Wskutek tego jedziemy tam jednym pasem na zmianę. Nic nie wskazuje w tym przypadku na to, żeby te utrudnienia miały się zakończyć. Krajowa 9, trasa opatów Rzeszów, miejscowość Łążek i 125 km. Pożar samochodu ciężarowego jest tu przyczyną kłopotów, a na miejscu tego zdarzenia policja kieruje ruchem naprzemiennie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Na Bilinopol jest stadium cały czas 0-0. Przed chwilą bardzo ładna akcja, w którą był, przepraszam za wyrażenie, zamieszany Nowak i Świderski. No ale obrońcy Bośni i Hercegowiny jakoś się wybronili. Więc cały czas 0-0 w meczu Bośnia i Hercegowina w ramach Ligi Narodów Dywizji B.

Za 22,5 minuty będzie godzina 22. To niewiarygodne, że tak szybko leci czas. Ale w dobrym towarzystwie słuchaczek i słuchaczy Polskiego Radia Kierowców to możliwe. W nocy, skoro już się zbliża 22, to warto opowiedzieć o tym. W nocy od 5 do 11 stopni w całej Polsce i synoptycy ostrzegają przed gęstą mgłą na południu kraju. Mgły na południu kraju przewiduje Dorota Pacocha z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Mówi, że w niektórych regionach może być naprawdę ograniczone.

0: ograniczona widoczność.
1: To około 100-200 metrów. Nad ranem temperatura wyniesie od 5 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, od 7 do 9 na przeważającym obszarze kraju. Najcieplej będzie nad samym morzem, tam około 11 stopni. Natomiast najchłodniej będzie w Kotlinach Karpackich, tam lokalnie około minus 1 stopnia Celsjusza.
0: Ostrzeżenie przed gęstymi mgłami dla południa kraju będzie obowiązywało do jutra, 6 października, do godziny 9. A ja przypominam, że trwa mecz Bośnia i Hercegowina-Polska w Lidze Narodów 0-0 w pierwszej części. W tej chwili trwa przerwa między obiema połowami. Będziemy informować już jutro o wyniku tego spotkania, bo dziś, skoro zbliża się godzina 22, powoli będzie dobiegało końca także dzisiejsze Na Luzie, w związku z czym nie będę mógł wam powiedzieć, jak się ten mecz zakończy, ale polecam słuchanie na przykład radiowej jedynki po godzinie 22, żeby się tego dowiedzieć. Co się zaś tyczy komunikacji między nami, bardzo dziękuję za wszystkie głosy, głównie przede wszystkim odnoszące się do naszych dzisiejszych gości, Jana i Gabora Benedeków z zespołu BNDK. I zapewniam, że wasze prośby zostaną spełnione, to znaczy piosenki, o których pisaliście, że wam się podobają, będą gościły na naszej antenie na pewno, co myślę, że będzie z korzyścią dla nas wszystkich. Za 20 minut będzie 22 w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Daria Zawiałow teraz.

0: Sylwii Grzeszczak, dziękujemy bardzo za Bang Bang. W PRK w Polskim Radiu Kierowców trwa audycja na luzie, a hen daleko w Bośni i Hercegowinie trwa mecz Ligi Narodów. 0-0 rozpoczęła się właśnie druga połowa. U nas na drogach mam nadzieję, że też remis ze wskazaniem na kierowców.
1: Chciałoby się, lepiej. Chciałoby się, żeby tak było.
0: To posłuchajmy, Maciek Sampolski wie jak jest.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Byli już tacy, co mówili jak jest i różnie z nimi bywało, natomiast my faktycznie staramy się przedstawiać rzeczywistość taką, jaką ona się przedstawia, a przedstawia się ona następująco. S11, trasa węzeł Poznań-Dąbrówka, Poznań-Ławica. Tutaj zapalił się pojazd ciężarowy i na 20 kilometrze zablokowana jest trasa w stronę Piły. Omijajcie to, drodzy kierowcy, przez węzeł Poznań-Dąbrówka. Krajowa 9, Opatów Rzeszów, miejscowość Łążek i ruch naprzemiennie jednym pasem, którym kieruje policja. To wszystko wskutek pożaru pojazdu ciężarowego na 125 kilometrze. Przypominamy też o blokadzie trasy w stronę Zgorzelca na A4 na węźle Chojnów. Uważajcie, bo tam jeszcze przez jakiś czas blokada może się utrzymywać. Ciężarówka wypadła z trasy, teraz drogowcy tę ciężarówkę z rowu wyciągają. To są okolice 71 kilometra. Najnowsze utrudnienia to z kolei trasa Opatów Kraśnik, miejscowość Oblęcin na Lubelszczyźnie i 74. 198 km. Pojazd osobowy wypadł z trasy, jedna osoba poszkodowana, a na miejscu mamy ruch naprzemienny i tak będzie aż do północy. 79. to już z kolei Świętokrzyskie i trasa Lipsko-Sandomierz, 164 km. Drogowcy wyciągają ciężarówkę z rowu i na miejscu wciąż mamy ruch naprzemiennie jednym pasem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiejsze na luzie było przepełnione muzyką zespołu BNDK, którego reprezentanci Jan Benedek i Gabor Benedek opowiadali o tym, jak zespół się zawiązał, jak im się ta ojcowsko-synowska współpraca układa i co się będzie działo w najbliższym czasie po wydaniu płyty Vintage, którą to płytę Vintage mieliśmy do wygrania. Gratuluję. I jeszcze raz, o ile dobrze pamiętam, Pawłowi, zdobycia tego krążka. Muzyka zespołu Benedek będzie nam towarzyszyła na pewno niejednokrotnie jeszcze na antenie Polskiego Radia Kierowców. A dzisiejszą audycję, o właśnie 1-0, chyba mamy 1-0 w meczu, taki to dla Polski. Dzisiejszą audycję przygotowała i pomagała realizować Aleksandra Jasińska, wydawczyni niestety na spalonym. A, to miała być bramka dla bośniaków.
1: Czyli dobrze.
0: Czyli dobrze, że super. Jest 0-0 cały czas. Aleksandra Jasińska była wydawczynią dzisiejszego na luzie. Ewelina Dobrzyńska realizatorką. Maciek Sampolski.

przytomnie obserwujący razem ze mną mecz przygotowywał serwisy drogowe. Ja nazywam się Zbyszek Zegler. Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam na środowe na luzie po godzinie 18. Kolejny gość, kolejne emocje, kolejne piękne wzruszenia muzyczne.

Hej. Mam dość robienia tego, co mi każą. Chcę w końcu robić to, co chcę. Dlaczego wtedy, kiedy cię najmocniej potrzebuję, nie ma cię?

0: Halo,
1: czy to ty?
2: Ano, to jestem ja.
1: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
2: Mama to ju. I ten prstinek, co mi dał na památku na ty dny a noci.
1: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

dziesiąty grosz dla Jadzi. Niech se Jadzia wsadzi. Ona ma siłę oraz nieleczoną anginę. Grosz dzieciowi może wpuść.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.